0: Resort klimatu chce objąć kaucją kolejne opakowania. Nowy próg podatkowy i nowa stawka PIT. Rząd od nowego roku chce zmienić zasady rozliczania podatków. Prezydent Karol Nawrocki zaproponuje nowy rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych, poinformował o tym rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Prezydencki projekt ma przewidywać kary do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Jak podawaliśmy w Faktach RMF FM, Karol Nawrocki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego przygotowaną przez rząd ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, czyli tzw. Lex Szarlatan. Rafał Leśkiewicz przedstawił podczas konferencji prasowej założenia prezydenckiej propozycji.
1: Karze do 3 lat więzienia będzie podlegała ta osoba, która, i tu cytuję, stosując przemoc, groźbę, podstęp, nadużywając zależności bądź zaufania, wykorzystując bezradność i stan zdrowia, nakłania pacjenta do rezygnacji ze zleconego leczenia medycznego lub nakłania do stosowania niebezpiecznych praktyk, co naraża go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
0: Rafał Leśkiewicz zapowiedział szybkie skierowanie projektu do Sejmu. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Spotkanie z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną trwało zaledwie 31 minut, bo Kazaszka skreczowała przy stanie 4-1 dla Świątek. Rybakina najwyraźniej miała problem ze ścięgnem Achillesa w lewej nodze. Szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, żeby kaucja objęła kolejne opakowania. W Faktach z nami reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, o jakie konkretnie zmiany chodzi?
2: Kaucją mają być objęte także jednorazowe szklane opakowania. Chodzi m.in. o tak zwane małpki, ale także butelki po sokach czy innych napojach.
3: Polacy po prostu zgłaszają nam tę potrzebę. Mają dosyć zbierania odpadów po lasach po kimś. Zasada powinna być prosta. Śmiecisz, pijesz, sprzątnij po sobie, po prostu, tak? A jeżeli ktoś wyrzuci takie opakowanie, to znajdzie się ktoś, może biedniejszy, który to opakowanie podniesie.
2: Mówi Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Resort chce także, żeby bony, które wydają automaty kaucyjne, obowiązywały dłużej niż 30 dni od oddania butelek. Szczegóły proponowanych zmian mamy poznać we wrześniu. Jak podkreśla ministerstwo, nowe przepisy na pewno nie wejdą w życie do końca tego roku.
4: Fakty i pieniądze w RMF FM.
0: PIT i CIT do zmiany. Rząd proponuje rewolucję w systemie podatkowym. W górę ma pójść drugi próg ze 120 do 130 tysięcy złotych. W kwocie od 130 do 150 tysięcy złotych podatnik nie zapłaci dotychczasowej stawki w wysokości 32%, tylko nową, pośrednią, 24%.
5: Zyskają na tym osoby zarabiające powyżej 11 900 złotych brutto miesięcznie. Przy pensji około 13 tysięcy złotych brutto. Oszczędność wyniesie około 180 zł miesięcznie.
0: Wyjaśnia analityk Toro Paweł Majtkowski. Nowy próg trzeba będzie sfinansować, dodaje główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk.
6: Zmianę sfinansują duże firmy, najlepiej zarabiające i część przedsiębiorców na ryczałcie. Firmy z przychodami powyżej 50 milionów złotych zapłacą CIT wyższy o 3 punkty procentowe. Osoby z dochodami powyżej miliona złotych wyższą daninę solidarnościową.
0: Zmiany te wejdą w życie od przyszłego roku, o ile zgodzi się na nie prezydent. W te wakacje zadajemy wam pytanie, gdzie chodzą latem lokalsi? W wielu miejscowościach odpowiedź jest dosyć prosta, ale w takim mieście jak Zakopane, pełnym turystów i nastawionym na obsługę turystów, to nie jest takie proste. Nasz reporter Maciej Pałachicki jednak mimo wszystko odnalazł prawdziwe schronienie dla mieszkańców.
7: Co to jest za miejsce?
8: To stacja Kultura Zakopane. Stosunkowo nowe miejsce dla mieszkańców przede wszystkim, bo to mieszkańcy są tutaj bywalcami najczęściej, ale stacja kultura to nie tylko przestrzeń galeryjna, to też klubokawiarnia, to też mediateka. Miejsce takiego wytchnienia i wypoczynku dla mieszkańca.
7: I do tego wyjątkowego miejsca, po którym oprowadza mnie dzisiaj Anna Suchowian z Zakopiańskiego Centrum Kultury, będziemy jeszcze dzisiaj wracać w Faktach i w RMF 24.
4: Publicystyka w Faktach RMF FM.
0: PESEL po PESEL-u. Policja wciąż zabezpiecza dane wykradzione podczas niedawnego wielkiego ataku hakerskiego. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Jak zaznaczał w rozmowie z Piotrem Salakiem, był to atak o charakterze kryminalnym, a nie przeprowadzony z zagranicy przez wrogów Polski. Posłuchajmy tej rozmowy.
9: Pan mówi, panie ministrze, to nie były służby specjalne. Tym razem to nie były służby specjalne, ale jeżeli mamy taką lukę w systemie, a to jest ewidentnie luka w systemie, bo sama pan o tym mówi, to następnym razem, jeżeli to będą specjaliści z, na przykład ze wschodu, związani ze służbami specjalnymi, to może wyglądać zupełnie inaczej, bo wtedy nie będzie mowy o motywach kryminalnych czy o kwestii finansowej, tylko może być kwestia bezpieczeństwa państwa. To pytanie w takim razie, dlaczego do tej pory nikt się nie pochylił nad tym problemem?
10: Tak jak mówiłem, w przyszłym tygodniu zostanie zaprezentowany pakiet zmian ustawowych, które będziemy chcieli pilnie wprowadzić. Natomiast ta relacja
9: ustawa
10: była...
9: Ustawa czy rozporządzenia?
10: Ustawy. Ta relacja była pomiędzy podmiotami prywatnymi. Tak jak wiemy, w ramach swobody umów te strony...
9: Ale jeżeli jest kwestia bezpieczeństwa państwa, panie ministrze, to czy prywatny, czy publiczny, to nie ma znaczenia.
10: Znaczy, to jest oczywiście skandal, że w taki sposób zbudowano model biznesowy i że jeden podmiot przetwarzał tak dużo, tak wrażliwych danych.
9: Cieszę się, że pan o tym mówi. To jak to powinno być zbudowane w takim razie, pańskim zdaniem?
10: To powinno być zbudowane w taki sposób i będzie zbudowane w taki sposób, że każdy podmiot, który przetwarza określoną ilość danych, określonej liczby użytkowników, niezależnie od tego, jaką ma rolę, powinien spełniać wszystkie warunki w ramach podmiotów ważnych Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.
9: Czyli jednym słowem też nastąpi pewnego rodzaju dywersyfikacja, mówiąc takim językiem inwestycyjnym czy językiem bankowym, tych podmiotów, które będą zarządzały naszymi danymi, czy nie?
10: Nie musi nastąpić dywersyfikacja, musi nastąpić pełne zabezpieczenie tych danych, ponieważ po kontroli służb będziemy wiedzieć, co zawiodło w tej firmie, natomiast dzisiaj musimy sobie powiedzieć jasno, nawet jeżeli to są dwie firmy prywatne i jeżeli pomiędzy sobą przekazują te dane, to te firmy prywatne muszą spełniać takie warunki, jak spełniają na przykład dzisiaj instytucje publiczne. Trzeba powiedzieć koniec takim relacjom, bo pewnie podmioty, które podpisywały umowy z MyDoktor, nie były świadome tej skali.
9: No bo jeżeli, być świadome.
10: Bo jeżeli indywidualna praktyka lekarska przekazuje dane swoich wszystkich 72 pacjentów, to skąd ona ma wiedzieć, że firma przy okazji jeszcze przetwarza 19 milionów innych?
9: A pamięta pan, co jest napisane w ustawie, że jeżeli w przypadku naruszenia bezpieczeństwa moich danych, ja powinienem niezwłocznie dostać informacji, że takie naruszenie nastąpiło?
10: I w ramach dzisiejszej...
9: A niezwłocznie, to znaczy nie wiadomo, kiedy prokuratura skończy pracę, czyli w pewnym sensie instytucje państwowe same łamią prawo, rozumiem?
10: Ten obowiązek dotyczy administratora danych, więc w ramach
9: czyli
10: dzisiejszego...
9: Czyli przychodni tych 12 podmiotów medycznych, które nie są w stanie tego zrobić, no bo przecież nie może, bo policja nie może im przekazać danych.
10: Nie, to nie, to nie policja. To jest właśnie ten problem systemowy, który jest spowodowany, że tak konstruowano tę umowę i tak tę umowę podpisywano. Przychodnia ma obowiązek, żeby podać te dane, ale ona nie ma tych danych, bo portal MyDoktor, który je przetwarzał, nie jest pewny do końca, które dane wyciekły, w związku z czym administrator i też nie ma innych możliwości, może poinformować wszystkich swoich pacjentów, że prawdopodobnie albo nie dane wyciekły. I to będzie zmienione.
9: Zastrzeżenie PESEL-u wystarczy?
10: Zastrzeżenie PESEL jest bardzo ważnym ruchem, który można zrobić tu i teraz. To jest rozwiązanie, które bardzo pomaga i ja chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy w ostatnich dniach zastrzegli PESEL.
9: Ale nie odpowiedział pan wprost na pytanie, czy to wystarczy,
10: W ostatnich dniach 2 miliony osób zastrzegło PESEL. W ostatnim tygodniu mamy już ponad 10,5 miliona zastrzeżonych numerów PESEL. I co to daje? To daje po pierwsze brak możliwości zaciągnięcia zobowiązań, podpisywania dużych umów, zaciągania kredytów. To bardzo utrudnia życie przestępcom, a nam daje spokój, ponieważ mamy po pierwsze pełną informację, kto próbował zweryfikować nasz PESEL. Jeżeli jest on zastrzeżony, to bez odstrzeżenia ten PESEL nie zostanie zweryfikowany.
9: Ale wie pan, co mi przyszło do głowy i też widzę, że są takie głosy w mediach, że dobrze by, żeby zareagowało Biuro Informacji Kredytowej. Zdaję sobie sprawę, że to jest komercyjna instytucja, którą tworzy oczywiście sieć banków, ale być może należałoby wpłynąć na sieć banków, żeby w tym nadzwyczajnym czasie Biuro Informacji Kredytowej informowało mnie na przykład SMS-em za darmo, czy są jakiekolwiek kroki wokół prób podjęcia kredytu na moje nazwisko na przykład.
10: Tak, panie redaktorze, to jest bardzo ważna kwestia. Cieszę się, że pan też podkreśla, że to jest prywatna inicjatywa. Zawsze, kiedy mówimy o deregulacji i zawsze, kiedy mówimy o tym, żeby nie wkraczać w relacje pomiędzy prywatnymi firmami, musimy pamiętać, o takich sytuacjach, ponieważ właśnie to jest wartość, którą musimy wyważyć pomiędzy ingerencją państwa a ingerowaniem w wolny rynek. Jesteśmy w stałym kontakcie z bankami i właśnie ta weryfikacja PESEL jest tutaj kluczowa, bo my mamy dostęp do bazy PESEL, nie mamy dostępu do bazy banków, a żeby nakazać coś bankom, znowu musimy zmienić ustawę.
9: Wicepremier Gawkowski pisze do Mety, czyli do firmy zarządzającej Facebookiem i Instagramem, 7 dni na odpowiedź w sprawie dotyczącej Rafała Brzoski, jego sporu z Metą, żeby takie historie się nie zdarzały, żeby nie wykorzystywano jego wizerunku, żeby nie wykorzystywano naszego wizerunku w fejkowych reklamach. I co odpowie pańskim zdaniem firma Meta?
10: Mam nadzieję, że...
9: Tym razem, bo to nie pierwszy list premiera Gawkowskiego do nich w tej podobnej sprawie, może tak.
10: Mam nadzieję, że to nie będzie tyle odpowiedź pisemna, to po prostu wezmą się do roboty i zaczną spełniać przepisy aktu o usługach cyfrowych.
9: Czyli co zaczną robić?
10: No zaczną moderować treści tak, żeby unikać skamów i minimalizować to ryzyko.
9: A zna pan te usprawiedliwienia, że mamy taki ruch w sieci, że nie jesteśmy w stanie nad wszystkim zapanować?
10: No, patrząc na zyski firmy w skali globalnej, to trudno mi się z tym zgodzić.
9: To też podnosi Rafał Brzoska.
10: Natomiast no, w zależności od nie tyle nawet odpowiedzi, co reakcji firmy, no to będziemy kontynuować swoje działania. Następny list już napiszemy nie do firmy, ale do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wszczęcie postępowania, ponieważ Komisja Europejska może nakładać kary do 6% obrotów globalnych firmy.
9: A wie pan, że przy tego typu dochodach, przy tych takich dochodach big techów, to te kary to są po prostu wpisywane rubryki od po prostu normalna, zwyczajna działalność i tyle.
10: Tylko że Komisja Europejska może do 6%, to znaczy, że Komisja Europejska już nałożyła kilka takich kar od 200 do 800 milionów euro. To już jest odczuwalne nawet dla takiej globalnej firmy.
9: Pod warunkiem, że w Polsce będzie obowiązywała ta prawo związane z DSA, tak?
10: Znaczy, to działanie akurat jest niezależne na szczęście od wdrożenia DSA w Polsce, ponieważ zwracamy się bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Już jedno takie postępowanie zostało wszczęte na
9: czyli nawet Polski. Jeżeli nie jest uchwalona ani jedna, ani mała, ani duża ustawa dotycząca usług cyfrowych, to rozumiem, że można nałożyć taką karę na big techy.
10: Natomiast to, czego nie można, to nie można zgłaszać takich treści do odpowiedniego organu w Polsce, ponieważ takiego organu nie ma, bo pan prezydent zawetował ustawę wdrażającą w styczniu
9: tego
10: roku.
9: Czyli jesteście bezradni.
0: Podkreślał w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Całą rozmowę Piotra Saraka znajdziecie na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Zbliża się godzina trzecia, to oznacza fakty RMF FM, a w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam.
2: Iga Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati. Jej rywalka nie była w stanie kontynuować meczu z powodu kontuzji. Weto Nawrockiego w sprawie walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Prezydent podpisał za to ustawę o opiece nad dziećmi. Jakie są najpopularniejsze w tym roku imiona dla dzieci? Takie dane opublikowało Ministerstwo Cyfryzacji. Iga Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka awansowała po kreczu Jeleny Rybakiny przy stanie 4-1. Mecz trwał zaledwie 31 minut. Kazaczka miała problemy z lewym ścięgnem Achillesa i po przerwie medycznej nie była w stanie kontynuować gry. Świątek w półfinale zmierzy się z Jessicą Pegulą. Polka wygrała 7 z 12 dotychczasowych spotkań z Amerykanką. Awans jest ważny także w kontekście rankingu. Świątek wirtualnie zajmuje już 8 miejsca. Jeżeli dotrze do finału, awansuje na 6. A turniej w Cincinnati to ostatni duży sprawdzian przed rozpoczynającym się 30 sierpnia US Open. Poza skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z nazwanej Lex Szarlatan o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, prezydent zdecydował wczoraj o losach dwóch innych ustaw. Karol Nawrocki podpisał ustawę o systemie opieki nad dziećmi do lat 3, ale zawetował tę, która miała prowadzić do zwalczania wykluczenia komunikacyjnego. Uzasadnienia tych decyzji wysłuchał Tomasz Skora.
3: Ustawę o opiece nad najmłodszymi prezydent podpisał, uznając, że znacznie zwiększa ona ich bezpieczeństwo, chociaż jednocześnie wskazał też, że rząd nie zadbał przy tym o waloryzację płac tych, którzy się nimi opiekują.
4: Nałożono nowe obowiązki bez gwarancji wyższych pensji. Mimo tych mankamentów podpisałem tę ustawę, uznając ją za krok w dobrym kierunku.
3: Jednocześnie Karol Nawrocki odmówił podpisu pod ustawą o transporcie zbiorowym. Prezydent przypomniał, że podobne przepisy już raz zawetował ze względu na niewystarczające gwarancje zapewnienia środków dla samorządów. Podobną argumentację powtórzył.
4: Nie podpiszę ustawy, która zamiast poprawiać lokalny transport, może doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń. Oczekuję od rządu stabilnego finansowania, silnej roli gmin i transportu dostępnego dla mieszkańców małych miast i polskiej wsi.
3: Mówił prezydent. Jak dotąd Karol Nawrocki podpisał 264, a zawetował 41 ustaw.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Zofia i Nikodem, te imiona najczęściej wybierali rodzice dla swoich dzieci w pierwszej połowie tego roku. Opublikowane przez Ministerstwo Cyfryzacji dane przejrzał reporter RMF FM Michał Krasan.
6: Imię Zofia otrzymało ponad 2160 dziewczynek. Na drugim miejscu jest Zuzanna, a na trzecim Maja. Coraz bardziej popularne są też Hanna i Oliwia. Wśród chłopców króluje Nikodem. W tym roku to imię nadano 2600 razy. Drugi jest Antoni, a trzeci Jan. W pierwszej dziesiątce są też m.in. Leon, Franciszek i Aleksander. Ta czołówka od lat pozostaje podobna, ale zaskoczyć potrafią imiona, które rodzice wybierają najrzadziej.
7: Imię, które pewnie wypowiada się dosyć podobnie typu Maja, ale można je w różny sposób zapisać. Ono też się tam potrafi pojawić, na przykład przez Y, albo zdrobnienia od imion, które znamy, czyli mamy imię Tomasz, ale w zdrobniałej wersji, czyli Tomek, też się może pojawić.
6: Mówi Katarzyna Łopatka z Ministerstwa Cyfryzacji. I tak na samym końcu rankingu znajdziemy Ezekiela, Miłowita czy Renata.
2: Gdzie chronią się mieszkańcy Zakopanego przed tłumem turystów? W faktach RMF FM wracamy do pytania, gdzie chodzą lokalsi? W Zakopanem to stacja Kultura i właśnie tam wybrał się nasz reporter.
8: Spotkałem zawiadowcę tej stacji, Annę Suchowiec z Zakopiańskiego Centrum Kultury. No tutaj naprawdę można schować się przed komercją, pooglądać wystawy, posłuchać prelekcji, dużo kultury.
9: Bo jednak ta kultura od początku istnienia miasta nam towarzyszyła. Od tej bohemy artystycznej z dwudziestolecia międzywojennego. Po ten nurt taki bardzo współczesny. Te młodzi artyści cały czas z nami są, cały czas tutaj się uczą tej sztuki, tego tworzenia.
2: Na miejsce znanych tylko mieszkańcom Zakopanego poszukiwał Maciej Pałachicki. 34 tysiące haseł już jest, ale cel to 50 tysięcy. Od ponad 3 lat przybywa słów w internetowym słowniku języka kaszubskiego. Jego twórcy coraz częściej i coraz więcej czasu poświęcają już nie tylko na dopisywanie nowych haseł, lecz na odkrywanie, jak Kaszubi ich używali w przeszłości i jak używają ich dziś.
10: Jak można rozbudować hasło do zobaczenia?
11: Podać przykłady, na przykład do zobaczenia, do widzenia, do uzdrzeni, do uzdrzeniego. Tutaj nasza praca tak właśnie teraz wygląda.
10: Ciężko... Wtedy można zaznaczyć, że na przykład tak się mówiło na Nordzie, tak się mówiło gdzie indziej.
11: Dopiski właśnie są, powstają, dodajemy, staramy się.
2: Z prezesem Bundesligi Kaszuby Jackiem Słomoniem rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: W tym tygodniu odeszła uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Miała 99 lat. W powstaniu walczyła pod pseudonimami Atma i Pączek. Po wojnie ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Angażowała się też w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach. Kierowała Społecznym Komitetem do Spraw Cmentarza Powstańców Warszawy. Aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości. Księga kondolencyjna poświęcona Wandzie Traczyk-Stawskiej została wystawiona przy cmentarzu powstańców Warszawy. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z Olgą Szymańską-Snopek z działającej przy cmentarzu Izby Pamięci.
1: W Izbie Pamięci przy cmentarzu powstańców Warszawy Wolska 168 zapraszamy wszystkich Państwa, którzy chcielibyście podzielić się swoimi myślami, swoją pamięcią o pani Wandzie Traczyk-Stawskiej, która zmarła. Księga będzie wystawiona w sali historii w głównym pawilonie Izby Pamięci. Zapraszamy do podzielenia się swoimi myślami.
12: Co pani wpisze do tej księgi?
1: Myślę, że takie pierwsze duże moje spotkanie z panią Wandą dotyczyło szkolenia dla nauczycieli, które prowadziłam i zaprosiliśmy panią Wandę jako specjalnego gościa, która oczywiście była u nas jako twórczyni Izby Pamięci, jako osoba, która zabiegała przez wiele lat o powstanie takiego miejsca przy cmentarzu powstańców Warszawy, aby właśnie ludność Warszawy, mieszkańców Warszawy pochowanych na tym cmentarzu uczcić należycie. I pani Wanda przyjechała wtedy na to szkolenie jako osoba z jednej strony niosąca pamięć o powstaniu warszawskim, jako uczestniczka powstania warszawskiego, ale też przede wszystkim nauczycielka, która też złapała bardzo taki żywy, bardzo otwarty kontakt z nauczycielami. Nie była tylko tym pomnikiem historii, osobą, która po prostu opowiada o tym, co było jej udziałem w czasie powstania, ale przede wszystkim zwróciła się do nauczycieli w taki bardzo ciepły, otwarty sposób, szanując ich pracę, doceniając ich wysiłek.
12: Co powiedziała?
1: Powiedziała, że nauczyciel, to zapamiętam chyba na całe życie, że nauczyciel musi mieć czas na to, żeby pośmiać się z dziećmi, na to, żeby przeczytać książkę, ale też musi mieć pieniądze, żeby iść do teatru. I też bardzo dbała o to, aby zawód nauczyciela był odpowiednio chroniony, odpowiednio szanowany w społeczeństwie, ale żeby też nauczyciele sami mieli świadomość tego, jak ważną i wyjątkową pracę wykonują i że nie jest to tylko praca za biurkiem, nie jest to tylko praca w szkole, ale nauczyciel tak naprawdę nie przestaje nim być nigdy i też musi się kształcić, musi się rozwijać, musi być otwarty i świadomy tego, z jakimi problemami na co dzień się musi zmierzyć, ale musi mieć właśnie na to wszystko, jak to się mówi dzisiaj, przestrzeń, musi mieć na to wszystko czas, no i oczywiście pieniądze, bez tego też się nie da. Myślę, że takie właśnie podziękowanie za to, że ona była otwartym człowiekiem, że mimo tego, że moglibyśmy sobie tak pomyśleć, że ktoś w jej wieku z takimi przeżyciami mógł być trochę zgorzkniały, mógł być troszkę taki przytłoczony tym wszystkim, czego doświadczył, pani Wanda była niezwykle otwartą osobą i osobą niezwykle światłą, osobą, która niosła pamięć powstania, niosła wszystko to, czego doświadczyła jako bardzo młoda, przecież 16-letnia dziewczyna, a mimo tego nie straciła tej pogody ducha, nie straciła wiary w ludzi. Ona bardzo dużo mówiła o dialogu polsko-niemieckim, co dla mnie też było bardzo istotne, bo właśnie usłyszane to od osoby, która widziała śmierć, która widziała tragedię na ulicach Warszawy każdego z tych 63 dni. Pani Wanda nie przestała nigdy mówić o tym, że musimy dialogować, musimy rozmawiać, musimy budować, no właśnie, budować Europę. Ona też bardzo stawiała na akcent na budowanie Unii Europejskiej, tych relacji, tego dialogu, więc czegoś może, czego byśmy się po niej właśnie nie spodziewali, tak, że spotkania z nią to nie były tylko wspomnienia o powstaniu warszawskim, aczkolwiek ona jako jedna z nielicznych, chyba jako jedna z pierwszych w ogóle, zaczęła mówić o losie ludności cywilnej. Nie, czyli to nie była tylko opowieść z perspektywy uczestniczki powstania walczącej, żołnierza, ale właśnie z taką też uważnością, z taką też czułością mówienia o ludności cywilnej, która przecież znalazła się w najgorszym położeniu, nie mając przy sobie broni, nie mając możliwości walki, a mimo tego wspierała powstańców. I pani Wanda mówiła to wprost, że gdyby nie ludność cywilna, my byśmy sobie nie poradzili. Tyle dni byśmy na pewno nie mogli walczyć.
12: A czego nauczyła się pani od pani Wandy Traczyk-Stawskiej?
1: No właśnie myślę, że jest jeszcze takiej większej otwartości na świat, na ludzi, na to, że też opowieść o Powstaniu Warszawskim nie musi być jednostronna, że musimy się w końcu z tej opowieści troszkę wyzwolić, takiej właśnie bohaterskiej, męczeńskiej, męskiej, a musimy zacząć mówić więcej o ludności cywilnej, o doświadczeniu kobiet, o doświadczeniu dzieci, tak, o tych, których powinni żołnierze walczyć, tak, czy walczyli i powinni dbać, ale też nie mogli dbać tak jak powinni, więc pani Wanda też miała tę świadomość, że oni też zawiedli w pewnych aspektach.
12: I w ten sposób chyba w pewnym momencie zaczęło się mówić o Powstaniu Warszawskim i to trwa pewnie między innymi za sprawą właśnie działalności pani Wandy Traczyk-Stawskiej.
1: No ta narracja o Powstaniu Warszawskim jest zmienna, ona jest przecież taką, powiedziałabym, pewną osią, tak, znaczy po prostu na osi czasu możemy dzisiaj zobaczyć, jak mówimy o Powstaniu Warszawskim dziś, a jak się mówiło 50 lat temu, jak się mówiło tuż po powstaniu i jak się też mówiło, powiedzmy, w latach 70., tak, jak ta pamięć ewoluuje, jak nas na różne tropy naprowadza, to znaczy najpierw, kiedy powstało chociażby Muzeum Powstania Warszawskiego, to była przede wszystkim opowieść o walce, opowieść o żołnierzach, o powstańcach, o Armii Krajowej i to jest oczywiście bardzo ważne, bez tego nie byłoby tego całego, tych wszystkich aspektów, o których mówimy, natomiast uważam też za panią Wandą, że jeśli nie dopowiemy tej historii losem ludności cywilnej, kobiet, dzieci, to ona będzie nigdy nie będzie pełna. Znaczy musimy ją uzupełniać ciągle i musimy dbać o to, aby ten obraz Powstania Warszawskiego był jak najbardziej pełny, mimo swojej całej złożoności i tego, żebyśmy o wielu rzeczach nie chcieli mówić, to po prostu musi być pełny, musi być taki wielowątkowy i musi być ciągle dialogiem z tą przeszłością, tak? Myślę, że to jest coś, co...
12: Ten dialog, ta rozmowa, to dialogowanie, jak pani mówi, to też było jej bliskie, ważne i w praktyce.
1: No bo edukacja to jest rozmowa, każda rozmowa to jest edukacja, każde spotkanie to jest jakaś edukacja. My się ciągle przecież od siebie czegoś uczymy i tak jak uczyliśmy się od pani Wandy, tak jak dzieci uczą się w szkole od nauczycieli, tak my się też ciągle od siebie uczymy i póki my się będziemy ciekawi prawdy tej, o którą walczymy, to myślę, że to jest, jesteśmy ciągle wygrani, ciągle będziemy do tej prawdy próbowali dotrzeć.
2: Mówiła Olga Szymańska-Snopek z Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Na sylwetkę Wandy Traczyk-Stawskiej przypominamy też na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: RMF FM. Zbliża się godzina czwarta, to oznacza fakty, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Medycy podzieleni w sprawie Lex Szarlatan. Prezydencki pomysł na walkę z pseudomedycyną budzi kontrowersje. Donald Tusk za opłatą turystyczną w Krakowie. Premier zapowiada zmianę ustawy, tak by pieniądze trafiały do samorządu. Koniec węglowej i Dolnej Odry. Elektrownia wygasza dwa ostatnie bloki. Prace stracą setki osób. Środowisko medyczne jest podzielone w opiniach o decyzji prezydenta w sprawie Lex Szarlatan. Karol Nawrocki, przypomnijmy, skierował te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego i zaproponował inne rozwiązanie. Wprowadzenie nowego rodzaju przestępstwa do kodeksu karnego, a dokładniej nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Prezydencki projekt przewiduje kary do 15 lat więzienia. Prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem, profesor Jacek Jasem, krytycznie ocenia te propozycje.
2: Wiemy, jak w Polsce działa system prawa. To jest myślenie magiczne. To jest myślenie takie, że jeżeli jest wysoka kara, to ktoś się wystraszy.
3: Ta kara może nie odstraszyć nawet tych 15 lat więzienia?
2: Obawiam się, że nie, bo jest 1000 różnych możliwości omijania prawa.
1: Ekspert ochrony zdrowia dr Maria Libura broni decyzji prezydenta, który nie podpisał rządowej ustawy.
4: Ustawa była bardzo mocno niedopracowana, zarówno w sensie definicyjnym, jak też obciążenia instytucji Rzecznika Praw Pacjenta zadaniami, których ten urząd nie jest w stanie unieść.
1: Te komentarze zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. O szczegółach dalszych losów ustaw, które mają chronić przed pseudomedycyną, piszemy na rmf24.pl. Skoro miliony turystów odwiedzają Kraków, to znaczy to, że miasto ponosi ciężary. Opłata turystyczna wydaje oczywista. Tak mówił w Krakowie premier Donald Tusk. Projekt ustawy o opłacie turystycznej jest w Sejmie.
5: W tym projekcie, który jest w Sejmie, jest 80% samorządu, 20% dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Ale wydaje się, że tutaj tak naprawdę ta opłata turystyczna nie ma finansować turystyki, tylko ma rekompensować to wszystko, co miasto wydaje w związku z turystyką.
1: Dlatego, jak podkreślał premier, zapisy zostaną zmienione tak, by całość środków trafiała do samorządu. Wybory w Krakowie mają się odbyć już 27 września. Czy do tego czasu zmiany w projekcie ustawy zostaną wprowadzone? Tego jeszcze nie wiadomo.
6: To są fakty RMF FM.
1: Kilkaset osób straci pracę w elektrowni Dolna Odra, niedaleko Gryfina, w województwie zachodniopomorskim. Z końcem sierpnia wygaszane zostaną dwa ostatnie bloki węglowe, informuje nasza dziennikarka Anna Pałamar.
7: Docelowo w zakładzie zostanie około 120 pracowników. Pierwsze bloki węglowe wygaszono pod koniec ubiegłego roku, teraz wyłączone zostaną pozostałe dwa. W Nowym Czarnowie, gdzie mieści się elektrownia, funkcjonują już nowe bloki gazowo-parowe. Wcześniej w tym zakładzie pracowało ponad 700 osób, to oznacza, że pracę straci ponad 500. Jak przekazali związkowcy, powstał program osłonowy dla zwalnianych pracowników. Będą odprawy. Udało się też wywalczyć rozwiązanie, które może pomóc znaleźć zatrudnienie w innych spółkach grupy PGE. Pracownicy mają być informowani o wakatach, a w pierwszej kolejności prowadzona będzie rekrutacja wewnętrzna.
1: Przed rozpoczęciem wygaszenia bloków w elektrowni pracowało prawie 740 osób. Teraz ma zostać nieco ponad setka pracowników. Prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie zdarzenia z udziałem samochodu prezydent Gdyni, Aleksandry Kosiorek. Podczas jazdy odpadło tylne koło. W aucie byli wtedy mąż prezydent i ich dzieci. Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale śledczy sprawdzają, czy śruby mogły być poluzowane przez osoby trzecie. Szczegóły w tej sprawie ustalał Stanisław Pawłowski.
8: Prokuratura bada tę sprawę pod kątem narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to grozi do 3 lat więzienia. Przesłuchano już prezydent Gdyni, Aleksandrę Kosiorek i jej męża oraz pracowników serwisu samochodowego. Śledczy ustalają też, czy jest monitoring, który mógł zarejestrować to, co działo się wcześniej przy samochodzie. Kluczowa będzie również opinia biegłego, który ma pomóc wyjaśnić, w jaki sposób doszło do poluzowania śrub.
6: Fakty i zdrowie w RMF FM.
1: Czy tempo, w jakim chodzimy, może być czymś więcej niż tylko miarą naszej kondycji fizycznej? Potwierdzają to najnowsze badania. 30 minut marszu w tempie co najmniej 5 km na godzinę może zdecydowanie spowolnić proces starzenia. Co na ten temat sądzą specjaliści? Oto Krzysztof Urbaniak pytał profesora Konrada Rajdaka, neurologa, kierownika Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
9: No, oczywiście jak najbardziej rekomenduję chodzenie, szczególnie w szybkim tempie, No ja szczególnie chodzę z kijami jako dodatkowa metoda, aby aktywizować nasze ciało.
10: Czy tempo chodzenia, panie profesorze, rzeczywiście może być wiarygodnym wskaźnikiem kondycji mózgu?
9: Owszem, jest to pewien test wydolności układu ruchowego w aspekcie też funkcji mózgu. Oczywiście no nie należy z tym aż tak przesadzać. W ogóle aktywność ruchowa jest tutaj zalecana. No ale oczywiście te pewne niuanse, szczegóły oczywiście trzeba dostosować do w ogóle kondycji organizmu, aby oceniać, czy coś się zmieniło, czy nasza wydolność utrzymuje się na tym samym poziomie, czy coś się pogarsza, a miejmy nadzieję, że też się poprawi.
10: Oby tak właśnie było, panie profesorze, to jak powinien wyglądać taki, w cudzysłowie, marsz dla mózgu, jeżeli chcemy wykorzystać go jako ten element profilaktyki?
9: Ważna jest ciągłość aktywności, czyli regularne spacery, rzeczywiście mówimy tu o dystansie 3 do 5 kilometrów i więcej, to oczywiście jeszcze nad tym badania trwają. Dla samego mózgu liczy się ruch, czyli aktywność poprawia funkcji serca, układu krążenia, ale też pamiętajmy, że wpływa to na wszystkie organy organizmu, pracę jelit, układ moczowy, więc to wszystko wywiera korzystny efekt. Dodatkowo pracujące mięśnie wydzielają różne peptydy, białka, które dodatkowo, tak zwane miokiny, które stymulują metabolizm organizmu, w tym mózgu. No i w tym upatrujemy ten korzystny efekt aktywności ruchowej. Tworzą się wyniki troficzne, poprawia się utlenowanie mózgu i metabolizm energetyczny. Także jak najbardziej polecamy, ale nie jest to czynnik izolowany. Pamiętajmy, że nie możemy ograniczyć się tylko do tego. Tu musi działać to kompleksowo. Dobry sen, wystarczający, aby organizm i mózg odpoczął. Dieta, również porzucenie używek. No i też monitorujmy stan swojego zdrowia, bo wszystko to wpłynie na ryzyko uszkodzenia mózgu.
10: A czy możemy trenować, panie profesorze, mózg tak samo, jak trenujemy mięśnie?
9: Tak, aktywność intelektualna i społeczna to bardzo silne czynniki poprawiające kondycję mózgu i one redukują ryzyko tępienia, więc złożone szczególnie czynności ruchowe w połączeniu z kontaktem międzyludzkim, takie jak na przykład taniec, czy w ogóle no, otwieranie się na świat zewnętrzny, to bardzo korzystne czynniki. Tu pamiętajmy, że nasze narządy zmysłu powinny dobrze działać. Słuch, wzrok to są wrota dla impulsacji mózgu, więc jeżeli jest jakaś dysfunkcja, należy to korygować i leczyć, na przykład niedosłuch, bo to znacznie ograniczy sprawność naszego mózgu.
10: Panie profesorze, to jak wyglądałby taki idealny, prosty plan dbania o mózg dla osoby, która chce zacząć już dziś?
9: Tak jest. Ważne, co pan redaktor powiedział. Można zacząć w każdej chwili, więc przyjrzeć się swojemu rytmowi dobowemu, czy śpimy w regularnych porach i wystarczająco długo. Dieta, a więc ujmy czynniki toksyczne, jak wysoko nasycone kwasy tłuszczowe, porzućmy lub zredukujmy stopniowo używki. Palenie jest fatalne i daje bardzo złe efekty dla pracy mózgu, nie mówiąc o innych już substancjach. Zaplanujmy spacer, rzeczywiście nie musi to być wysiłek jakiś katorżniczy, ale stopniowy wydłużanie dystansu w miarę swoich możliwości. No, rzeczywiście odświeżmy kontakty towarzyskie z znajomymi, ale też ważne, żeby poznawać nowe rzeczy, nabywać nowych informacji, uczyć się czegoś nowego, co jest zupełnie dla nas czasami obce i to powinien być taki regularny sposób nabywania wiedzy i razem z weryfikacją. Najprościej dzisiaj opowiedzieć obejrzany film wczoraj domownikom, zapamiętując jak najwięcej szczegółów. To są takie proste testy, aby zweryfikować też sprawność naszego umysłu i naszej pamięci. Pamięć szczególnie krótkoterminowa. Co się działo wczoraj, co przedwczoraj, więc będziemy w stanie zweryfikować, czy członek rodziny ma z tym problem. Więc z jednej strony rozpoznajemy, czy już mamy do czynienia z czymś, co powinno być sygnałem alarmowym, ale też, gdy wszystko dobrze działa, to planujmy długoterminowo, aby mózg zachował jak największą sprawność, bo pozytywne jest to, że nasze ciało starzeje się nie liniowo. Wszystkie organy mają własny cykl biologiczny i właśnie możemy sprawić, że jeżeli mózg jest sprawny jak najdłużej, rzutuje to na procesy starzenia innych organów.
10: Czy wakacyjne podróże, panie profesorze, też wpływają dobrze na nasz mózg?
9: Oczywiście tak, jest to wspaniała okazja, aby zweryfikować swoje umiejętności, orientacja w przestrzeni, zaplanowanie działań, również wykonanie ich, a więc robimy coś, czego nie robiliśmy od dawna, czy poznajemy nowe miejsce, więc nie bazujemy na wyuczonych schematach. Są to świetne też testy, bo może to być taki moment rozpoznania jakichś problemów, których dotychczas nie było i mimo, że na co dzień tego nie widzimy, to właśnie dowiemy się przy okazji wyjazdu, a oczywiście aktywność ruchowa będzie tu szczególnie ważna, więc pamiętajmy, aby skorzystać z tej okazji, żeby jak najwięcej korzystać ze swoich nóg.
1: Z profesorem Konradem Rejdakiem, kierownikiem Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, rozmawiał Krzysztof Urbaniak.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Łodzi i zapytamy Was, ile planujecie wydać na szkolną wyprawkę i czy 300 zł na nią wystarczy.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF24 już dziś po 12.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Radio RMF24.

0: Zbliża się godzina piąta, to czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM, które przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. A fakty zaczniemy od ostrzeżeń dla kierowców, bo mamy utrudnienia na A1 w Kujawsko-Pomorskim i Krajowej 74 w Świętokrzyskim. Szczepionka dla chorych na czerniaka coraz bliżej. Są obiecujące wyniki badań klinicznych. Szpital w Miastku z kolei z wnioskiem o upadłość. Placówka nie przyjmuje już pacjentów i straciła kontrakt z NFZ. Jak mówiłem, zaczynamy od ostrzeżeń dla kierowców. W Kujawsko-Pomorskim na A1 kierowca osobówki uderzył w bariery energochłonne w okolicy punktu poboru opłat Nowa Wieś. Ranna w wypadku została jedna osoba. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu w kierunku Gdańska, jak i 4 bramki wjazdowe. Utrudnienia nadal występują także na Krajowej 74 w Świętokrzyskiem. Tam między Kielcami a Piotrkowym Trybunalskim zepsuła się ciężarówka, która zajmuje jeden z pasów ruchu. W Cieklińsku ruch odbywa się wahadłowo pasem w kierunku Kielc. Coraz bliżej jest stworzenie szczepionki dla chorych na czerniaka, czyli groźny nowotwór skóry. Takie są wnioski z kolejnej fazy międzynarodowego badania klinicznego. Naukowcy podkreślają, że może być to krok milowy w leczeniu pacjentów z tym nowotworem. Ich komentarze zbiera nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.
2: Ten preparat daje szansę na zmniejszenie ryzyka przerzutów, czyli w praktyce na wydłużenie życia osób, które chorują na czerniaka. Kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, które działa przy Uniwersytecie Gdańskim, profesor Natalia Marek-Trzonkowska, tłumaczy, że kluczowe jest to, że jest to szczepionka dopasowana do konkretnego pacjenta.
3: Wyszukiwane są konkretne mutacje obecne w nowotworze chorego. Będzie znajdował się w szczepionce i aktywują odpowiedź przeciwnowotworową.
2: Ta szczepionka byłaby podawana pacjentom z zaawansowanym czerniakiem już po usunięciu guza. Badania nad tym preparatem trwają, teraz mogą przyspieszyć i według badaczy dopuszczenie preparatu do obrotu to kwestia jeszcze co najmniej kilku miesięcy.
1: A szczegóły na temat nowego preparatu znajdziecie na rmf24. W zakładce Twoje zdrowie.
4: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: To bardzo trudna, ale niezbędna decyzja, która musiała być podjęta, tak mówił Jerzy Wójtowicz, burmistrz Miastka, o złożeniu wniosku o upadłość szpitala miejskiego. Placówka nie przyjmuje już pacjentów i straciła kontrakt z NFZ-em.
5: To jest wypadkowa wielu czynników, które gdzieś na jakimś etapie zawiodły. To nie jest też sytuacja, która powstała w ostatnim czasie. To jest efekt kuli śnieżnej, który rozpoczął się gdzieś tam na początku lat 20. i niestety tylko sytuacja się pogarszała.
6: Jakie jest zadłużenie tego szpitala?
5: Szczerze mówiąc, dzisiaj do końca nie znamy ostatecznej kwoty. Jest prowadzony audyt. Szacujemy na podstawie tych dokumentów, które znamy, aczkolwiek ja nie wykluczam, że gdzieś jeszcze coś się pojawi. Zadłużenie wynosi między 40 a około 50 milionów.
6: Co dalej z tym miejscem, w którym był szpital?
5: To miejsce nie znika. Nie będzie zburzone. Pojawiają się podmioty, które chciałyby przejąć kontrakt i uruchomić oddziały, które wcześniej funkcjonowały.
1: Z burmistrzem Miastka Jerzym Wójtowiczem rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Szpital specjalistyczny nr 1 w Bytomiu z kolei nie przyjmuje pacjentów do oddziału chorób wewnętrznych. O tym, do kiedy wstrzymano przyjęcia, reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
7: Do końca sierpnia. Dotyczy to zarówno przyjęć planowych, jak i nagłych. Rozpoczął się także proces wypisywania pacjentów przebywających w oddziale chorób wewnętrznych. Ci, którzy wymagają dalszego leczenia lub diagnostyki, są przekazywani do innych placówek. Najbliższe oddziały internistyczne znajdują się również w Bytomiu w 2 szpitalach oraz w Piekarach Śląskich. Powodem problemów jest brak lekarzy. Szpital poszukuje specjalistów chorób wewnętrznych.
1: A na koniec przenosimy się jeszcze do Belgii, bo kolejne nieślubne dziecko oficjalnie zostało uznane za członka rodziny królewskiej. Książę Belgii, Laurent, potwierdził w Urzędzie Stanu Cywilnego ojcostwo 26-letniego Clementa Vandenkerkowa. Mężczyzna jest synem belgijskiej piosenkarki, informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
8: Clement otrzyma tytuł księcia Belgii, ale nie dostanie państwowego uposażenia, nie będzie pełnił funkcji reprezentacyjnych i nie znajdzie się w linii sukcesji tronu. Będzie natomiast dziedziczyć prywatny majątek ojca na równi z jego pozostałymi dziećmi. Może również przyjąć nazwisko Saxe-Coburg, choć jak sam powiedział, pozostanie przy swoim nazwisku, które nosił od urodzenia. Historia przypomina sprawę Delphine, nieślubnej córki byłego króla Belgii, Alberta II. W przeciwieństwie do Delphine, którą Albert II musiał uznać po wieloletniej batalii sądowej, Laurent sam zdecydował się uznać swojego syna.
1: Relacjonowała nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Fakty wracają punktualnie o 6:00. Na poranne wydanie zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Weryńskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Radio RMF.

0: Ana i Fiona w RMF FM. No gdzie to do poniedziałku? Na razie mamy piątek i mamy godzinę szóstą. Czas poznać najważniejsze fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
1: Dzień dobry, zapraszamy. Prezydent Karol Nawrocki kieruje do Trybunału Konstytucyjnego ustawę Lex Szarlatan.
2: Przepisy przewidują kary do 1 000 000 złotych za oferowanie pseudomedycyny.
1: Będą zmiany w systemie kaucyjnym.
2: Resort klimatu i środowiska chce objąć kaucją kolejne opakowania.
1: Dramat Jeleny Rybakiny.
2: Iga Świątek zagra w półfinale turnieju w Cincinnati.
1: A dzisiaj dzień optymistów.
3: Być optymistą to też jest fajna sprawa.
2: Jest szósta, to poranne fakty RMF FM. Do Trybunału Konstytucyjnego trafiła ustawa Lex Szarlatan. Skierował ją tam prezydent Karol Nawrocki.
1: Chodzi o zaproponowane przez rząd przepisy, które miały wprowadzić kary finansowe, nawet do 1 000 000 złotych, dla osób i firm oferujących pseudomedycynę.
2: Na linii faktów reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, jak lekarze komentują ruch prezydenta?
4: Dzień dobry. Lekarze podkreślają, że są rozczarowani brakiem podpisu prezydenta pod ustawą, która miała dać dodatkowe uprawnienia rzecznikowi praw pacjenta. Zamiast tego Karol Nawrocki proponuje, by wprowadzić do kodeksu karnego nowy rodzaj przestępstwa, nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Za to mogłoby grozić do 15 lat więzienia. Prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem, profesor Jacek Jasem, onkolog, uważa, że to nie zwiększy bezpieczeństwa pacjentów.
5: Kodeks karny to jest karanie ex post. Ci ludzie będą dalej działać w nadziei, że ktoś tego przestępstwa nie wykryje, że ten proces będzie trwał latami.
4: Z kolei ekspert ochrony zdrowia dr Maria Libura przekonuje, że potrzebne jest nie tylko karanie tych, którzy już wyrządzili szkody jako pseudomedycy, ale zapobieganie takim praktykom.
6: Potrzebna jest pewna możliwość państwa ingerowania w przypadkach autentycznej dezinformacji, czyli kiedy dany biznes oferuje pseudoleczenie i bierze za to pieniądze.
4: Propozycja prezydenta, w której będzie nowy rodzaj przestępstwa, ma niebawem trafić do Sejmu. Możliwe, jak ustaliłem, że stanie się to jeszcze przed wrześniowym posiedzeniem.
2: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada zmiany w systemie kaucyjnym.
1: Kaucja może objąć kolejne opakowania. W porannych faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, o jakie konkretnie opakowania chodzi?
7: O jednorazowe szklane butelki. Ministerstwo chce przede wszystkim, żeby kaucja objęła najmniejsze z nich, czyli tak zwane małpki, ale w planach są także szklane opakowania po sokach czy innych napojach.
8: Obecnie przygotowujemy ocenę skutków regulacji rozszerzenia systemu kaucyjnego. Planujemy, że ten dokument stanie na kierownictwie ministerstwa we wrześniu. Planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy potrzebują czasu na wdrożenie.
7: Mówi Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Resort chce też wydłużyć ważność bonów wydawanych przez automaty kaucyjne. Dziś można je wykorzystać przez 30 dni od zwrotu butelek. Zdaniem ministerstwa to zdecydowanie za krótko.
9: Są i takie fakty.
2: Iga Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka awansowała po kreczu Jeleny Rybakiny. Przystanie 4-1. Spotkanie trwało zatem tylko 31 minut.
1: Kazaszka, która walczyła o powrót na pierwsze miejsce w rankingu, miała problemy z lewym ścięgnem Achillesa. Mam nadzieję, że Elena będzie w porządku. Następny turniej jest priorytetem. Wiem, że ten też jest ważny, ale US Open to US Open.
2: Świątek w półfinale zmierzy się z Jessicą Pegulą. Będzie to ich 13 pojedynek. Polka wygrała 7 z dotychczasowych 12.
1: W Cincinnati rywalizacja jest ostatnim poważnym sprawdzianem przed US Open, który rozpocznie się 30 sierpnia.
2: A kolejne fakty sportowe o 6.30.
1: No a na koniec tych faktów ci, którzy częściej widzą szklankę do połowy pełną.
2: Dziś dzień optymistów. No i co to znaczy być optymistą?
10: Bycie optymistą? Przede wszystkim ogólnie patrzeć bardziej na to, co się dzieje dobrego niż złego. Ewentualnie w każdej złej rzeczy poszukać coś dobrego.
3: Być optymistą to też jest fajna sprawa. Realizuje się swoje marzenia, dąży się za marzeniami, tak?
11: Taka siła?
3: Można powiedzieć, że po części tak.
12: Widzieć świat bez minusów, tylko same plusy.
11: A jesteś optymistką?
12: Staram się.
11: W jaki sposób? Na przykład na co dzień?
12: Staram się nie myśleć o takich rzeczach smutnych. Staram się tak jakby myśleć o pozytywnych rzeczach.
11: A taką pozytywną rzeczą na co dzień dla ciebie to jest na przykład co?
12: Rodzina, szkoła, nauczyciele. To, że w ogóle istnieje na tym świecie.
1: Usłyszał na Sopockiej plaży nasz reporter Stanisław Pawłowski.
2: No, na dobry początek dnia optymisty, poszukajmy razem powodów do zadowolenia.
1: U mnie na przykład to gorąca kawa, która właśnie czeka na mnie na biurku.
2: No, ja też mam. A wy piszcie na fakty@rmf.fm.
1: Zacznijmy razem pięknie ten piątek.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Radio RMF 24.

0: Czas na fakty w RMF FM, jest 6:30.
1: Dziś w Kijowie dzień żałoby po wczorajszych atakach Rosji.
2: Zginęło w nich w sumie 17 osób, a około 50 zostało rannych.
1: Rosyjskie rakiety i drony na cele obrały sobie i budynki cywilne, i infrastrukturę krytyczną.
2: Uszkodzonych zostało ponad 200 obiektów, samych budynków 80 to szpital dziecięcy, lokalne obiekty użyteczności publicznej, budynki komercyjne, wyliczał prezydent Wołodymyr Zełenski.
1: Rosyjska wojna przeciwko Ukrainie trwa już 1640 dni.
2: Kierowca ciężarówki na polskich numerach rejestracyjnych zatrzymany przez niemiecką policję na zajazdę po pijanemu miał ponad 3,5 promila alkoholu.
1: Do tego groźnego zdarzenia doszło wieczorem na autostradzie A8 na zachodzie Niemiec. Wcześniej kierowana przez 42-latka ciężarówka z ciężkim ładunkiem uderzyła w sygnalizator świetlny, wyjeżdżając z placu budowy.
2: Mężczyzna został zatrzymany, odebrano mu prawo jazdy. Teraz, jak pisze agencja DPA, grozi mu kilka postępowań karnych.
1: Jest szansa, że w drugiej połowie przyszłego roku pacjentom będzie podawana nowa szczepionka rewolucyjna na czerniaka.
2: Chodzi o innowacyjny preparat, który niemal do zera może zmniejszyć ryzyko przerzutów.
1: W pracach nad nim udział biorą także polscy badacze.
3: Nacisk całego świata jest, żeby jak najszybciej pacjenci otrzymali to leczenie, bo wyniki rzeczywiście są fenomenalne. Sądzę, że około roku do półtora ona będzie dostępna powszechnie w Europie. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze. Rzadko jest tak, że nie mamy dodatkowych działań niepożądanych.
4: Tu nie ma?
3: Tu nie ma. Ta szczepionka jest super bezpieczna.
2: Zapewnia profesor Piotr Rutkowski, z którym rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: O nowym preparacie piszemy na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Iga Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati, rywalka Jelena Rybakina zeszła z kortu z kontuzją.
1: I od tego zaczynamy fakty sportowe. Z nami Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, witamy. Co się stało Rybakinie?
7: W pierwszym secie reprezentująca Kazachstan Rosjanka zaczęła utykać i przy stanie 1-4 musiała wezwać pomoc medyczną, która opatrzyła i zabandażowała jej lewą łydkę. Rybakinie udało się co prawda wrócić na kort, ale tylko na chwilę. Oddała autowy serwis i po w sumie około pół godziny gry skreczowała. Jako powód w protokole wpisano uraz kostki. Szkoda, że w takich okolicznościach, ale Iga awansowała do półfinału, w którym zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą. Po Cincinnati Polka wystąpi w wielkosztemowym US Open, w którym mamy wielki powrót. Po kilku miesiącach leczenia urazu nadgarstka do gry wróci Carlos Alcaraz.
8: Estoy de vuelta. Here we go.
7: Wymowny komunikat Hiszpana. Wciąż nie wiadomo za to, czy w US Open wystąpi lider rankingu, Jannik Sinner. Dwa okazałe zwycięstwa, remis i porażka. To wczorajszy bilans polskich klubów w pucharach. W ostatniej rundzie eliminacji do Ligi Europy zaimponował szczególnie Lech, rozbijając szwajcarskie FC Thun aż 7-0. Jagiellonia pewnie pokonała gruzińską Iberię 4-0.
9: Jak to mówi się popularnie, na razie ręce na kołderkę i skupić się na drugim spotkaniu.
7: Spokój zachowuje trener białostoczan Adrian Siemieniec. W playoffach o Ligę Konferencji Raków w ostatniej akcji meczu wyratował remis 2-2 z Hajdukiem Split. Bohaterem strzelec gola Lamine Diaby-Fadiga. Górnik przegrał za AS Monaco 2-3, a więcej o Europucharach jeszcze w faktach o 7.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
10: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF 24.

0: Radio RMF 24, to już piątek, 21 sierpnia. Piotr Sala, kłaniam się i polecam nasz poranek informacyjny oczywiście, który zaczynamy tradycyjnie od faktów, które mają dla nas Magdalena Wojtoń, Tomasz Waliński. Jest siódma, zaczynamy.
1: Podejrzany o zabójstwo rosyjskiego krytyka Władimira Putina usłyszał zarzut kolejnego zabójstwa w Polsce.
2: Do zbrodni miało dojść 3,5 roku temu w Warszawie.
1: Polska reaguje na decyzję Izraela w sprawie śmierci wolontariusza Damiana Sobula.
2: Ambasador wezwany do MSZ-u.
1: Burze i ulewy w części Polski.
2: Są alerty dla 4 województw.
1: A na koniec 2 zwycięstwa, remis i porażka.
2: Czyli dobry bilans polskich drużyn w europejskich pucharach. Obywatel Gruzji podejrzany o czerwcowe zabójstwo rosyjskiego krytyka Władimira Putina usłyszał zarzuty dotyczące innego zabójstwa dokonanego w Polsce.
1: Jak ustalili dziennikarze RMF FM, Elnur M., zatrzymany w sprawie zastrzelenia w Białej Podlaskiej rosyjskiego opozycjonisty, znanego jako Siemion Skrepecki, jest też podejrzany o zabójstwo dokonane w Warszawie 3,5 roku temu.
2: Z tymi informacjami Tomasz Skory. Tomku, jak wiążą się te sprawy?
3: W sprawie zabójstwa w hostelu przy Krochmalnej na Warszawskiej Woli w marcu 2022 funkcjonariusze CBŚP prowadzili odrębne śledztwo. Poszukiwali dwóch sprawców, którzy znając kod wejściowy weszli do pokoju, w którym odpoczywał Isa H. i zadali mu szereg ran kłutych, w wyniku czego mężczyzna zmarł. I ofiara, i zabójcy to obywatele Gruzji. Jeden ze sprawców, Ramis A., został ujęty i dziś jest już prawomocnie skazany na 12 lat więzienia. Drugi pozostawał nieuchwytny do czasu zatrzymania w hotelu w Piastowie pod Warszawą właśnie Elnura M., poszukiwanego w związku z zabójstwem w Białej Podlaskiej. W osobnym śledztwie służby wyjaśniają, czy ten zamach był zlecony przez obce służby. Zarzuty dotyczące zabójstwa na Woli można było postawić dopiero po ustaleniu tożsamości zatrzymanego. To było trudne ze względu na to, że jak ustaliliśmy nieoficjalnie, Elnur M. może być członkiem operującej z Gruzji grupy płatnych zabójców od lat realizujących zlecenia w całej Europie. Polskie służby nadal ustalają, czy jest łączony z przestępstwami w innych krajach. Kilka dni temu w hostelu przy Krochmalnej na Warszawskiej Woli przeprowadzono z udziałem Elnura M. wizję lokalną. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutu zabójstwa, grozi mu kara dożywotniego więzienia.
1: W RMF FM sprawdzajcie fakty. Polska wezwała do MSZ ambasadora Izraela.
2: Ma to związek z decyzją władz izraelskich o umorzeniu sprawy ataku na konwój humanitarny w strefie Gazy, w którym zginął polski wolontariusz Damian Sobul. Do tej tragedii doszło w kwietniu 2024 roku.
1: Partnerstwo wymaga wzajemnego szacunku, napisał w mediach społecznościowych szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
2: Znów wzrosła liczebność złotej algi w kanale Gliwickim.
1: Pojawiły się też kolejne śnięte ryby. Wczoraj z wody odłowiono ich ponad 0,5 tony, a łącznie od soboty ponad 3,5 tony.
2: Anna Kropaczek w Faktach. Aniu, gdzie złotej algi jest najwięcej i na jakich działaniach skupiają się teraz służby?
4: Największą liczebność glonu odnotowano w 6 sekcji kanału Gliwickiego, czyli od śluzy Łabędy do portu Gliwice. Ostatnie badania wykazały, że znajduje się tam około 690 milionów komórek złotej algi w litrze wody. Takie informacje przekazał Śląski Urząd Wojewódzki. Służby skupiają się na działaniach, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się złotej algi. Chodzi o to, by nie dotarła ona do akwenów, które są bezpośrednio połączone z Odrą. W przypadku wzrostu zagrożenia ekologicznego służby są przygotowane do dozowania nadtlenku wodoru po to, by ochronić Kłodnicę i Odrę.
1: Uwaga, będzie wiało, grzmiało i padało.
2: IMGW ostrzega przed burzami i deszczem dla 4 województw na północnym i południowym zachodzie kraju.
1: Chodzi o część Wielkopolski, Dolnego Śląska, Kujawsko-Pomorskiego i Lubuskiego.
2: Miejscami możliwy jest także grad.
1: Weźcie to pod uwagę, planując wieczorne spacery.
5: Piłka nożna w Faktach RMF FM.
1: Imponujące wygrane Lecha i Jagiellonii w pierwszych meczach eliminacji Ligi Europy, no i remis Rakowa i porażka Górnika w eliminacjach Ligi Konferencji.
2: W Faktach podsumowanie występów naszych klubów z Cezarem Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, witamy cię ponownie. Które miejsce w rankingu UEFA zajmuje teraz Polska?
6: Wciąż historycznie wysokie, 10. Najlepiej byłoby zamrozić, prawdę mówiąc, ten dorobek, bo 10. miejsce dałoby mistrzowi Polski pewny awans w lidze do Ligi Mistrzów, bez gry w eliminacjach. Na razie jest zatem świetnie, ale oczywiście zejdźmy na ziemię, bo do końca sezonu daleka droga. Z wygranej Lecha 7-0 z Tun, Jagiellonii z Iberią 4-0, oczywiście wypada się tylko cieszyć, bo teraz kataklizm wydaje się, że tylko pozbawi nasze kluby Ligi Europy. To jest wyraźny postęp w stosunku do poprzednich lat. Żeby jednak utrzymać ten rewelacyjny ranking, kluczowe jest, abyśmy mieli jeszcze jeden klub, co najmniej jeden klub w fazie ligowej. Nie oszukujmy się, Górnikowi będzie bardzo trudno pokonać Monako na wyjeździe, natomiast Raków po remisie z Hajdukiem Split, miejmy nadzieję, że u siebie sobie poradzi. Rewanż za tydzień.
1: Cezary Dziwiszek, dziękujemy. Trzymamy kciuki za polskie drużyny w europejskich pucharach oczywiście.
2: No i zapraszamy na Fakty RMF FM o 7.30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jeszcze przed ósmą w Radiu RMF 24 sporo będzie o sukcesach sportowych, no bo słyszeliście oczywiście piłkarskie, europejskie puchary, ale też awans Igi Świątek do półfinału w Cincinnati. Ale zanim sport, to u nas system kaucyjny, który oczywiście budzi emocje i który, wydaje się, będziemy rozszerzać o szkło. O tym za moment. Po godzinie ósmej Dorota Łoboda, czyli rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej. Piotr Salak, dzień dobry!

0: 9 minut po godzinie 7 to jest poranny program w radiu RMF 24, piątkowy poranny program. I teraz wasz ulubiony system kaucyjny, prawda? Każdy ma jakieś zdanie, jeśli chodzi o system kaucyjny. Ministerstwo Klimatu i Środowiska bardzo zadowolone z tego systemu i uwaga, chce rozszerzyć ten system. Kaucją mają zostać objęte kolejne opakowania. Michał Krasoń śledzi ten temat, nasz reporter jest razem z nami. Nie jesteś sam, tylko jesteś, rozumiem, wyposażony dzisiaj.
1: Jestem wyposażony, tak. Od samego rana przyszedłem do studia z takimi gadżetami, bo już worki nie będą nam tylko szeleścić, a będą brzmiały mniej więcej tak.
0: A, czyli jednym słowem, rozumiem, dokładamy szkło do systemu kaucyjnego, tak?
1: Dokładamy szkło jednorazowe do systemu kaucyjnego. Taki jest pomysł Ministerstwa Klimatu i Środowiska. No, do tych zmian jeszcze chwila. Chodzi głównie o te tak zwane małpki, których pełno po parkach, lasach, po chodnikach. Ministerstwo chce się po prostu tych śmieci z ulic pozbyć. We wrześniu mamy poznać szczegóły tego rozwiązania. Najprawdopodobniej nie będą to tylko małpki, ale także opakowania po sokach szklanych, szklane opakowania po sokach czy innych napojach. Był przez moment taki pomysł, żeby włączyć do tego systemu jeszcze kartony, na przykład po sokach, no ale ten pomysł z tego, co słyszałem, już upadł.
0: Powiedziałeś, że we wrześniu mamy poznać szczegóły, a kiedy może dojść do wprowadzenia tego systemu?
1: Do tego jest...
0: Czy rozszerzenia tego systemu?
1: Do tego jest długa perspektywa, no bo we wrześniu poznamy szczegóły, ministerstwo się tym zajmie, potem jeszcze rząd, Sejm, no i na końcu jeszcze prezydent.
0: Czyli jednym słowem do tego potrzebna jest zmiana ustawy, tak?
1: Tak, do tego potrzebna jest nowelizacja ustawy, więc na końcu podpis prezydenta pod tą ustawą będzie musiał się znaleźć.
0: A to wcale nie jest takie pewne, Michał, takie mam wrażenie, bo nie wszystkie środowiska polityczne są entuzjastami, jeśli chodzi o system kaucyjny,
1: no
0: prawda?
1: No niedawno pojawił się chociażby projekt Konfederacji, która chce całkowitego zniesienia systemu kaucyjnego. No tak, to będzie proces trudny, ministerstwo tego nie ukrywa. Na to pytanie kiedy jeszcze nie odpowiedziałem. Na pewno nie w tym roku, to ministerstwo zastrzega absolutnie.
0: Nawet jeżeli wszystko pójdzie dobrze, jeżeli ustawa zostałaby podpisana przez Karola Nawrockiego, rozumiem, że nie w tym roku, tylko bardziej 2027, tak?
1: A może nawet dłużej. Ministerstwo chce wprowadzić odpowiednio długie vacatio legis, no po prostu dlatego, żeby przedsiębiorcy, żeby operatorzy systemu kaucyjnego mogli się do tego przygotować. No, będzie to dość trudne. Te automaty, które teraz przyjmują te butelki, przystosowane są głównie do tych metalowych puszek, do plastikowych butelek, żeby je przestroić, często wymienić, potrzeba trochę czasu, więc nie wiem, czy ten 2027 to jest nawet realna perspektywa, czy nie musimy patrzeć trochę dalej w 2028?
0: Jak Ministerstwo Klimatu ocenia w ogóle działanie systemu kaucyjnego? Rozumiem, że tam są zadowoleni z niego, tak?
1: Oj, to bardzo. Wczoraj na konferencji wiceminister Anita Sowińska przedstawiła dane. 32 miliardy opakowań zostały już zebrane od początku istnienia systemu kaucyjnego, to przypomnę, od października zeszłego roku. W Polsce ma działać ponad 17 tysięcy punktów odbioru, takich automatów do odbioru. Ten system się rozrasta. Wakacje to już w ogóle rekordowe. Tyle tych butelek udało się zebrać, więc ministerstwo zadowolone, choć na pytanie, jaki jest procent odzyskiwania tych butelek, wprost nie odpowiada. Wczoraj uzyskałem informację, że przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego udawało nam się odzyskać około 40% butelek. Dążymy do 75-77% odzyskanych.
0: Ale jeszcze nie ma
1: opakowań. Jeszcze nie ma danych. One będą pod koniec roku. No ministerstwo na razie tym całościowym wynikiem do końca nie chce się chwalić, choć uśmiechają się szeroko, jak myślą o tym systemie.
0: A gdzie masz najbliższy butelkomat? Daleko od domu?
1: Około 200 metrów, więc nie mam problemu, choć kolejki są. Kolejki są. Ostatnio muszę przyznać, że...
0: Proszę pana, nikt nie powiedział, że będzie łatwo.
1: Chyba z 3 dni jeździłem w samochodzie z takim worem butelek, żeby gdzieś go oddać, ale w końcu mi się udało.
0: Kto nie jeździł z workiem pełnym opakowań, ręka do góry? Każdy przez to przeszedł. Czyli możliwe szklane opakowania, które również będą trafiać do butelkomatów, ale to jest oczywiście pieśń przyszłości. Potrzebna też będzie oczywiście zgoda prezydenta pod ewentualną zmianą ustawy. Michał Krasoń w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy. A my za moment. Michał, dla ciebie zawsze ta szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna?
1: No w dniu optymisty musi być do połowy pełna.
0: Brawo, dzisiaj mamy piątek, dzisiaj oczywiście dzień optymisty, dzisiaj 21 sierpnia, Radio RMF24.

0: 20 minut po godzinie 7, poranny program w Radiu RMF 24, 21 sierpnia w piątek. Znakomita data i znakomite święto, bo dzisiaj, uwaga, Dzień Optymisty. Dla nich zawsze szklanka jest do połowy pełna, tak jak dla redaktora Krasonia, którego słyszeliście przed chwilą. Co to znaczy być optymistą? Pytaliśmy w takim mieście, w którym chyba dość łatwo o optymizm, czyli w Sopocie.
1: Być optymistą? Przede wszystkim ogólnie patrzeć bardziej na to, co się dzieje dobrego niż złego. Ewentualnie w każdej złej rzeczy poszukać coś dobrego. Myśleć przede wszystkim pozytywnie, nie? Że zawsze coś ma jeszcze jakoś dobrego, jakiś plan na nasze życie.
2: Być optymistą to też jest fajna sprawa.
3: A dlaczego?
2: Dlatego, że spełnia się swoje marzenia, realizuje się swoje marzenia, dąży się za marzeniami, tak?
4: To znaczy widzieć świat bez minusów, tylko same plusy.
3: A jesteś optymistką?
4: Staram się.
3: W jaki sposób? Na przykład na co dzień?
4: Staram się nie myśleć o takich rzeczach, które siedzą mi w głowie, od takich smutnych. Staram się tak jakby myśleć o pozytywnych rzeczach.
3: A taką pozytywną rzeczą na co dzień dla ciebie to jest na przykład co?
4: Rodzina, szkoła, nauczyciele. To, że w ogóle istnieje na tym świecie.
0: Bardzo dojrzały optymizm, prawda? Przyznacie. A słowo optymista, czy może raczej optymista, ma jeszcze jedno znaczenie. To są niewielkie łódki, na których młodzi żeglarze rozpoczynają swoją przygodę, wielką żeglarską, być może, o połączenie optymizmu z żeglowaniem. Nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski pytał w Pucku z kolei.
3: Według pana trzeba być optymistą, żeby pływać na optymistach?
5: I to niezwykłym optymistą, ponieważ żeglowanie uczy optymizmu, uczy dobrego podejścia do życia, uczy fajnego spojrzenia na żeglowanie, no i stawia cały czas nowe wyzwania, które młodzi ludzie muszą realizować.
3: Bez tego chyba pozytywnego podejścia trudno byłoby żeglować. No morze jest zmienne przecież.
5: Oczywiście, jak najbardziej. Morze jest zmienne, wiatr jest zmienny. Dzieci, które uczą się na żeglować na optymistach, też są zmienne, że tak powiem, mają różne nastawienie. Przełamują swoje słabości, ale generalnie są mega dzielni i gdyby nie to, że są optymistycznie nastawieni do tego żeglowania, to byłoby im ciężko.
0: Tak mówił trener Maciej Kropidłowski z klubu sportowego Zatoka Pucka, z którym rozmawiał oczywiście nasz trójmiejski reporter, czyli Stanisław Pawłowski. A jak to jest u was z optymizmem? Jak państwo z optymizmem stoją? Nie tylko w piątek 21. Czekamy na wasze sygnały. Radio RMF24.pl

0: I czas na fakty o 7.30. Magdalena Wojton i Tomasz Weryński są razem z nami.
1: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 23-latka, który miał planować zamach na życie czołowych polskich polityków.
2: Mężczyzna opublikował w internecie apel o wyeliminowanie wielu osób i pytał o możliwość przeprowadzenia skoordynowanego ataku.
1: Więcej o tym w faktach o 8.
2: Maciej Berek, do niedawna minister do spraw wdrażania polityki rządu i bliski współpracownik Donalda Tuska, jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: O te nominacje i możliwe zmiany w Trybunale Piotr Salak zapyta w porannej rozmowie RMF FM Dorotę Łobodę, posłankę i rzeczniczkę klubu KO.
2: Porozmawiamy też o wspólnej liście partii koalicji w wyborach parlamentarnych, zmianach podatkowych oraz liberalizacji prawa aborcyjnego.
1: Zapraszamy punktualnie 7:58. Niesamowita akcja ratunkowa na Pacyfiku. Meksykańska marynarka uratowała dwóch rybaków, którzy przez 5 dni dryfowali po oceanie na przenośnej lodówce.
2: Ich łódź zatonęła, a niebieski pojemnik z materiału izolacyjnego stał się dla nich tratwą ratunkową.
1: Rybacy zostali odnalezieni około 240 km od wybrzeża Meksyku w pobliżu granicy z Gwatemalą.
2: Przez 5 dni nie mieli jedzenia ani wody i byli wystawieni na słońce.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jeszcze bardzo niepokojąca informacja, którą przekazuje ukraińska Straż Graniczna. To wszystko w uzupełnieniu faktów. Rosyjskie drony zaatakowały przejście graniczne w Mołdawii. To jest informacja, którą przekazuje ukraińska Straż Graniczna. Powtarzam, nie mamy jeszcze dodatkowego potwierdzenia tej informacji. Będziemy na bieżąco sprawdzać fakty. Brzmi to bardzo niepokojąco, biorąc pod uwagę aktywność rosyjskich bezzałogowców w ostatnich godzinach. Za 29 minut godzina 8:00.

0: Radio RMF 24, program poranny w piątek 21 sierpnia. Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej razem ze mną. Jak
1: piątek, dzień dobry, witam.
0: Jak piątek, to oczywiście mnóstwo informacji sportowych, tym razem dobrych informacji sportowych rzeczywiście, bo
1: bardzo piłka dobra.
0: Nożna, ale o tej piłce nożnej już mówiłeś w faktach sportowych, też mówiłeś o Lidze Świątek, ale od tego zaczniemy, bo tak. To rzeczywiście bardzo duży sukces i dobra informacja, ten awans do półfinału, choć pewnie nie tak sobie Iga Świątek ten awans wyobrażała, prawda?
1: No tak, oczywiście. Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, co się w nocy działo, otóż wydarzyły się tylko 4 gemy w pierwszym secie w spotkaniu z Jeleną Rybakiną. To jest numer 2 na świecie. Niestety ten numer 2, reprezentantka Kazachstanu, chociaż z pochodzenia Rosjanka, musiała skreczować. Skreczować przez kontuzję. Nie wiadomo dokładnie, jaką kontuzję. Czy to kostka, czy to łydka. W każdym razie lewa, być może i oby nie Achilles, bo to by mogło wykluczyć Rybakinę z US Open.
0: No właśnie, bo ten
1: lata chwila.
0: US Open to za chwilę po Cincinnati, prawda?
1: Wydaje mi się, że 30 dokładnie, ale dosłownie tuż po Cincinnati Iga, miejmy nadzieję, że do końca wytrwa oczywiście w Cincinnati, ale pamiętajmy, że potem jest jeszcze ważniejszy turniej wielkoszlemowy.
0: Ten mecz był o tyle pechowy też dla Rybakiny, że ona, gdyby pokonała Igę Świątek, to zostałaby liderką,
1: tak. To znaczy chyba jeszcze nie po tym meczu, ale miałaby na pewno szansę, wygrywając turniej na przykład w Cincinnati. Nie wiem, czy awans do finału już by dał. No ale to się nie wydarzy na pewno i dlatego kluczowe jest, żeby Rybakina była zdrowa, zagrała w US Open. Iga mówiła tam po meczu, że no, czuła się trochę nieswojo i że oczywiście życzy dużo zdrowia rywalce. Natomiast no, faktem jest, że w takich, a nie innych okolicznościach awansowała do półfinału i to jest 10. zwycięstwo.
0: I z kim zagra, przypomnij, Czary?
1: Z Jessicą Pegulą. Nie pamiętam, który numer teraz na świecie.
0: Chyba
1: nie
0: trójka.
1: Sprawdziłem. Chyba trójka cały czas, tak jest. Zatem no i reprezentantka gospodarzy, Amerykanka w każdym razie.
0: A jeszcze byśmy rzucili okiem na to, jak wygląda ta sytuacja w WTA Race, czyli w tej klasyfikacji, która upoważnia do startu w końcowym turnieju Masters. Tak. Jak wygląda to z punktu widzenia Igi Świątek?
1: Iga przed Cincinnati była na 10. pozycji i jak wiemy, tutaj tylko 8 najlepszych tenisistek może zagrać. Natomiast jeżeli Iga wygrałaby turniej w Cincinnati, wydaje mi się, że już wskakuje do czołowej ósemki. No ale oczywiście kluczowe tutaj będzie US Open. To też nie wybiegajmy aż tak daleko w przyszłość, no ale warto pamiętać o tym, że Iga ma trudny sezon, wiemy o tym i dopiero tak naprawdę teraz zaczęła faktycznie wygrywać seryjnie to, do czego przyzwyczaiła, ale będzie musiała, no będzie gdzieś tam na granicy po prostu. No kluczowe są występy teraz i US Open.
0: Ze Cincinnati dużo zarobić punktów nie można, bo ona broni zwycięstwa.
1: To prawda, ale ranking WTA Race, no to jest tylko ten sezonowy.
0: Tak,
1: rozróżnimy ranking w tym sezonie WTA Race od rankingu ogólnie światowego, bo tak jak mówisz, tam się po prostu punktów broni z poprzedniego roku. Iga, no broni zwycięstwa w Cincinnati, czyli broni punktów.
0: A tutaj za ten turniej jest o tyle sporo punktów do wzięcia, że to przecież tysięcznik.
1: Gdy już patrzymy
0: na te tabele i klasyfikacje, to rzeczywiście ranking UEFA wygląda znakomicie po meczach naszych drużyn klubowych.
1: My wciąż zajmujemy 10. miejsce i to jest, powiem szczerze, szokujące. Jeszcze tak pamiętam czas, nie wiem, dekadę temu, nawet mniej oczywiście, sporo mniej, gdzie Polska zajmowała gdzieś tam miejsce w okolicach 20. My nawet nie marzyliśmy o tym, żeby zbliżyć się do Ligi Mistrzów. W każdym razie na pewno nie mieć tam miejsce z urzędu. 10. miejsce daje Ligę Mistrzów z urzędu.
0: Oczywiście a 11 już
1: za
0: nie.
1: Dwa sezony. A 11 już nie. Tylko to musi wybrzmieć, że to nie jest trochę takie znowu łatwe do odgadnięcia. Wydaje się, że to będzie od razu w kolejnym sezonie. Ta nagroda wielka za 2 sezony. Także tak czy siak wszystko i tak zdecyduje się teraz. No musimy utrzymać to miejsce.
0: No dobrze. I kto jest najgroźniejszym rywalem?
1: Czechy są tuż za nami. To jest ledwie pół punktu. Tak, jeśli dobrze liczę. Jeszcze kawałek za nami, za Czechami z Grecja. Dania i Norwegia wydaje się, że już mają mniejsze szanse na dogonienie Polski. Natomiast Czesi byli na tym 10. miejscu i mają Slavia Praga w nagrodę od razu w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W fazie ligowej, przepraszam, Ligi Mistrzów. Stare przyzwyczajenia.
0: Dlatego każde zwycięstwo polskiej drużyny jest tak cenne.
1: Tak, ale przede wszystkim, panie Piotrze, moim zdaniem najcenniejsze jest to, że Raków strzelił bramkę w ostatniej minucie z Hajdukiem Split, bo oczywiście no, ważna jest liczba drużyn, które będziemy mieli potem w fazie ligowej, które będą punktować. Jagiellonia i Lech praktycznie tymi wynikami zapewniły sobie Ligę Europy, ale Liga Europy, no to nie jest znowu taka łatwa. Tam rywale są bardzo trudni, tam trzeba się liczyć liczyć z tym, że być może nie uda się dojść, raczej nie uda się dojść do ćwierćfinału, tak jak w lidze konferencji się udawało, więc kluczowe jest to, żeby mieć jak najwięcej drużyn, które w ogóle gdzieś tam punktują. Czy Górnik wygra z Monako na wyjeździe?
0: Będzie trudno.
1: Będzie trudno, będzie bardzo trudno. A Raków tym golem Diabiego Fadigi, w ogóle swoją drogą profesor, w ostatniej akcji meczu bierze piłkę, zasadza siatę rywalowi i strzela na bramkę po prostu, jak gdyby nigdy nic. 2-2, zatem to jest do taki promyk nadziei, nawet chyba więcej niż promyk. To jest duża nadzieja na to, że po prostu częstochowianie będą tą trzecią drużyną, no ale muszą u siebie to wszystko potwierdzić.
0: Kiedy rewanże?
1: Rewanże za tydzień oczywiście. Wszystko mamy w czwartek. Teraz przynajmniej nie trzeba się rozdrabniać, skoro nie ma nas niestety w eliminacjach Ligi Mistrzów.
0: O tym wszystkim Cezary Dziwiszek w Radiu RMF 24. Przypominamy rzecz jasna, że o 8.30 fakty sportowe.

0: Za 9 minut będzie godzina 8. Troszkę więcej informacji na temat działalności rosyjskich dronów. Jak pogadaje agencja Reutera, rosyjskie drony uszkodziły przejście graniczne Mołdawii z Ukrainą w południowym regionie oczywiście tego kraju. To są informacje przekazywane agencji przez Państwową Służbę Straży Granicznej Ukrainy. Ruch pasażerski, ruch pojazdów przez przejście graniczne Tabaki został wstrzymany i jest kierowany na inne przejścia, tak podaje ta służba na komunikatorze Telegram. Strona mołdawska oczywiście została poinformowana o tej sytuacji. Gdy mówimy o dronach, to rzeczywiście też niepokojące informacje płyną ze strony Stanów Zjednoczonych, dlatego że okazuje się, że jednostka armii USA, która specjalizowała się w wykorzystywaniu dronów w działaniach zbrojnych, chyba rezygnuje z tej działalności. Wczoraj agencja prasowa AP podała, powołując się na przedstawicieli amerykańskich władz, że generał Christopher Lanef, pełniący od kwietnia obowiązki szefa sztabu, nakazał batalionowi ponowne skoncentrowanie się na jego podstawowej misji, czyli na działaniach powietrzno-desantowych. Armia informowała, że wyspecjalizowana jednostka dronowa, owszem, zakończy działania po udziale w dwóch ćwiczeniach, które odbędą się w Niemczech jeszcze w tym miesiącu i we wrześniu. Inny przedstawiciel władz, który podobnie jak pozostali wypowiadał się anonimowo, przekazał, że od początku zakładano, że te ćwiczenia amerykańskich żołnierzy będą punktem kulminacyjnym działalności batalionu, jeśli chodzi o pracę, o wykorzystanie bezzałogowców. Po ćwiczeniach miała zostać podjęta decyzja o dalszych losach. No i została podjęta. Za czasów poprzednika Lanefa spodziewano się, że jednak jednostka będzie kontynuowała działania, jeśli chodzi o drony i statki bezzałogowe. No, zaskakująca i dziwna decyzja, ale może jest w tym jakieś drugie dno. Za chwilę poranna rozmowa w radiu RMF24. Dorota Łoboda będzie razem z nami, czyli posłanka i rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. To już za 7 minut po godzinie 8.
1: Tu radio RMF24.

0: Fakt o 8 w radiu RMF24. Magdalena Wojtun i Tomasz Weryński już na Was czekają.
1: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali mężczyznę, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków.
2: To 23-letni mieszkaniec Lubelszczyzny.
1: Dzisiaj do kraju wrócą kolejne dwie osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech.
2: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Dorota Łoboda,
1: posłanka i rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
2: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało mężczyznę podejrzanego o zamieszczenie w internecie wpisu, w którym nawoływał do zorganizowania zamachu na życie czołowych polskich polityków.
1: Szczegóły tej sprawy zna nasz dziennikarz Paweł Konieczny.
3: Dzień dobry.
1: Paweł, razem z nami w studiu. Co obecnie wiadomo?
3: No, niepokojący apel pojawił się na grupie poświęconej broni palnej na jednej z popularnych platform internetowych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Krakowa szybko ustalili tożsamość autora wpisu i zatrzymali go w miejscu zamieszkania. 23-latkowi z Lubelszczyzny przedstawiono zarzut podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa, zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, jak również publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na 30 dni. Za zarzucane czyny grozi nawet do 20 lat więzienia.
1: Przed południem do Debreczyna wylecieć ma samolot lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportuje dzisiaj do Polski dwie kolejne osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
2: W faktach reporter RMF FM Michał Dabrowicz. Jak ma wyglądać ten dzisiejszy transport?
4: To będzie kolejny już lot z węgierskiego Debreczyna do Rzeszowa. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk potwierdza, że te dwie kolejne ranne w wypadku osoby muszą być przewiezione na Podkarpacie w pełnej asyście medycznej.
5: W pozycji leżącej z monitorowaniem przez lekarzy i osoby, które będą transportowane, muszą trafić do szpitala.
4: W dwóch węgierskich szpitalach zostaną jeszcze trzy osoby, których stan jest ciężki albo bardzo ciężki. Ich powrót do Polski będzie możliwy najwcześniej w przyszłym tygodniu.
6: Fakty, opinie, komentarze.
2: Czas na poranną rozmowę w RMF FM.
1: W warszawskim studiu Piotr Salag i jego gość. Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry, a w porannej rozmowie RMF FM dzisiaj Dorota Łoboda, czyli rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani posłanko.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Pani się podpisała pod wnioskiem z poparciem kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego?
7: Tak.
0: Podpisała się. I pani się podoba ta kandydatura, rozumiem, tak? Bo to nie jest tożsame, wie pani o tym?
7: To jest kandydatura człowieka, który ma wszelkie kompetencje co do tego, żeby zasiąść w Trybunale Konstytucyjnym, i co do tego nie miałam żadnych wątpliwości.
0: A z kolei Maciej Tomczykiewicz, czyli pani kolega z klubu, podpisuje się, ale potem publicznie mówi, że mu się ta kandydatura nie podoba i co, poniesie za to konsekwencje?
7: Nie, to każdy ma prawo wyrażania swojego zdania. Rozumiem, że przychylił się do rekomendacji klubu, natomiast ma poważne wątpliwości co do tej kandydatury i ma do tego prawo.
0: To po co podpisywał, pani posłanko?
7: To już jest pytanie do Macieja Tomczykiewicza. Rozumiem, że swoje wątpliwości wyraża i pokazuje, że nie do końca to jest tak, jak on by chciał, natomiast uznaje, że jednak mądrość klubu, mądrość premiera jest większa i pod tą kandydaturą się podpisał.
0: Podpisywał, bo musiał?
7: Nie ma takiej u nas dyscypliny, że trzeba koniecznie podpisywać. Pamiętajmy, że pod każdym wnioskiem czy projektem ustawy wystarczy, że podpisze się 50 posłów. Nas jest w klubie blisko 160 osób, więc naprawdę każdy może wybrać sobie projekt, pod którym się podpisuje. Nie ma żadnego przymusu.
0: Ale nie wiadomo, czy współkoalicjanci się pod tą kandydaturą, mówiąc w przenośni, podpiszą, bo i Lewica, i PSL, i Polska 2050, wszyscy mówią, że kandydatura Macieja Berka to nie jest dobry pomysł.
7: Nie wszyscy. Oczywiście w każdym z tych klubów znajdują się osoby, które publicznie krytykują ten pomysł, ale są też takie, które doceniając kompetencje Macieja Berka, mówią, że za tą kandydaturą zagłosują. Mamy czas teraz we wrześniu na negocjacje z koalicjantami. Będzie też posiedzenie komisji, która będzie opiniowała tę kandydaturę.
0: A jeżeli przegracie
7: moment na przekonanie. No, taka jest polityka, czasem się wygrywa, czasem się przegrywa, ale ja cały czas wierzę, że Maciej Berek przekona posłanki i posłów koalicji 15 października do tego, żeby oddali swój głos na niego.
0: A jest możliwe wycofanie tej kandydatury, pani zdaniem?
7: Nic na to nie wskazuje, natomiast oczywiście jeśli się okaże, że nie mamy większości, że tutaj koalicjanci jednak cały czas protestują, no to będziemy się zastanawiać. Natomiast w tym momencie jesteśmy przed całym procesem powoływania Macieja Berka. On się dopiero rozpoczął w chwili złożenia tego wniosku i każdy będzie mógł zadać pytanie kandydatowi, wysłuchać jego argumentów, wysłuchać argumentów osób, które tego kandydata zgłosiło i podjąć decyzję.
0: Lex szarlatan zawetował przygotowane, wysłane przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego?
7: Tak naprawdę to tak jakby zawetował prezydent.
0: Będziecie pisać na nowo w tę ustawę? Będziecie debatować nad tym projektem, który ma złożyć prezydent? Czy w ogóle ta sprawa w takim razie znika?
7: Z całą pewnością powrócimy do tego projektu i z całą pewnością nie satysfakcjonują nas rozwiązania, które zaproponował pan prezydent, bo wyłącznie zmiany w kodeksie karnym, które sprawią, że będzie można ukarać osobę, jeśli już ktoś umrze z powodu oszustwa i nieuczciwych pseudomedycznych praktyk, to jest za mało. My musimy ostrzegać obywatelki i obywateli, my musimy ukrócić tego rodzaju szarlatańskie działania, zanim te osoby wyrządzą realne
0: czyli
7: szkody.
0: Czyli jeszcze raz próba, rozumiem,
7: będziemy próbować jeszcze raz, dlatego że absolutnie jesteśmy przekonani, że osoby chore onkologicznie, dzieci, osoby, które dają się nabierać oszustom, którzy mówią, że są lekarzami i oferują pseudomedyczne praktyki, powinniśmy te osoby chronić.
0: A jeżeli prezydent zawetuje również zmiany podatkowe, to?
7: No to będzie odpowiedzialny za to, że duża grupa osób, nawet 3,5 miliona osób nie zyska pieniędzy, które mogłyby zyskać, gdyby ta ustawa weszła.
0: Słyszała pani, co mówią specjaliści, że to kosmetyczne zmiany w gruncie rzeczy w strukturze podatków.
7: Ja nie wiem, czy to kosmetyczna zmiana, jeżeli ona będzie dotyczyła 3,5 miliona obywatelek i obywateli. I to jest zmiana, której ci obywatele oczekiwali, więc to nie jest zmiana kosmetyczna. Na razie jesteśmy na początku tej drogi. Oczywiście pan prezydent może, jak zawsze, w trakcie prac legislacyjnych zgłaszać swoje uwagi. Mam nadzieję, że będzie to robił w trakcie, a nie, że zrobi to na samym końcu, wetując na przykład ustawę, tak jak to zwykł był czynić do tej pory.
0: Tak mówi Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej, dzisiaj razem z nami w porannej rozmowie RMF FM. Słuchaczom radia dziękujemy, ale oczywiście polecamy się w Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Pani posłanko, jeszcze chciałem wrócić do kandydatury Macieja Berka, bo rzeczywiście bardzo mocny list wystosowały organizacje społeczne. Organizacje społeczne takie, które bardzo bliskie są Koalicji Obywatelskiej, bo chociażby mówimy o Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, o Instytucie Spraw Publicznych, o Lepszej Demokracji, Fundacji Wolność. No, długa jest ta lista i słowa też są bardzo mocne. Mówiąc wprost, nawołują do tego, żebyście wycofali się z tej kandydatury.
7: Czytałam ten list, rzeczywiście jest mocny, rzeczywiście to są organizacje, które bardzo cenimy. I mam nadzieję, że Maciej Berek, do którego również kierowane są te słowa, będzie miał okazję, żeby przekonać członkini i członków tych organizacji do swojej kandydatury. Na tym etapie z całą pewnością kandydatura nie będzie wycofana.
0: Współkoalicjanci mają też żal, że nie było żadnych uzgodnień, że to było zaskoczeniem dla współkoalicjantów, którzy tworzą koalicję rządzącą, to zgłoszenie Macieja Berka jako kandydata do Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego
7: tego
0: nie było?
7: Ale ja nie słyszałam głosów Włodzimierza Czarzastego i Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy mówiliby, że byli zaskoczeni.
0: Czyli
7: tą
0: oni wiedzieli,
7: kandydaturą.
0: Tak?
7: Dlatego myślę, że rozmowa, którą odbywał premier Donald Tusk tuż przed ogłoszeniem tego pomysłu z liderami partii koalicyjnych, mogła również tego dotyczyć. Ja nie wiem oczywiście, czego ta rozmowa dotyczyła, natomiast nie słyszałam liderów partii koalicyjnych, którzy mówiliby, że byli tą decyzją zaskoczeni.
0: Sama Koalicja Obywatelska głosowała i wielokrotnie optowała za ustawą, która stawiała pani, kładła na stole tę czteroletnią karencję między sprawowaniem funkcji politycznej, a ewentualnym kandydowaniem do Trybunału Konstytucyjnego. I teraz co?
7: Tak, próbowaliśmy wszelkimi metodami zaprowadzić ład poprzez ustawy w Trybunale Konstytucyjnym. Proponowaliśmy również w tej ustawie, o której pan wspomina, żeby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego byli wybierani większością 3/5 w parlamencie, co sprawiłoby, że konieczne byłoby porozumienie pomiędzy opcją rządzącą a opozycją. Te rozwiązania nie znalazły poparcia ani w opozycji, ani u pana prezydenta.
0: To dlatego wejdzie się z drzwiami,
7: więc,
0: rozumiem.
7: Próbowanie ponownie użycia tych samych rozwiązań da dokładnie ten sam skutek, czyli weto pana prezydenta. W związku z czym zarzuciliśmy już pomysł zmian ustawowych, bo widać, że nie ma żadnej woli współpracy po stronie prawicy.
0: Czy to znaczy, że będziecie robić z Trybunałem Konstytucyjnym tak jak z mediami publicznymi na początku swojej kadencji?
7: Nie, w Trybunale Konstytucyjnym będziemy działać powoli, nie gwałtownie, nie raptownie. Media publiczne wymagały natychmiastowego działania i odcięcia po prostu propagandy i dezinformacji, które te media za czasów Prawa i Sprawiedliwości rozsiewały. Tutaj konsekwentnie wybieramy prawidłowo kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Maciej Berek będzie kolejnym, 8. już prawidłowo powołanym sędzią.
0: Czy Anna Konieczyńska już złożyła wniosek, w którym odwołuje się od wykluczenia z Platformy?
7: Tego nie wiem. Wiem, że została wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. Sąd Koleżeński tak zadecydował. Nie sądzę, żeby chciała się odwoływać, bo wydaje się, że powody, dla których została najpierw zawieszona, a potem wykluczona, są na tyle mocne i oczywiste, że trudno mi sobie wyobrazić zmianę decyzji Koalicji Obywatelskiej.
0: W tamtejszej Koalicji Obywatelskiej nie powinny zostać rozwiązane struktury?
7: Myślę, że to jest opcja atomowa, która w tym momencie nie jest konieczna. Osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości są z partii wykluczane i tutaj nie ma krycia swoich, nie ma ucieczek do różnych innych krajów, jak to czynią posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli u nas dzieją się nieprawidłowości, osoby za nie odpowiadają
0: pani
7: bezpośrednio.
0: Posłanka, ale pani wie doskonale, że i zgadzamy się co do tego, że za mniejsze przewinienia Donald Tusk rozwiązywał struktury regionalne. Prawda? Chociażby mówię o małopolskich strukturach regionalnych Koalicji Obywatelskiej, a tutaj w przypadku dolnośląskich nie robi nic po prostu.
7: To nie jest tak, że nie robi
0: znaczy
7: nic.
0: Nie, bo może osoby, nie tyle nie robi nic, osoby, rzeczywiście, które, ale nie rozwiązuje struktur.
7: Nie rozwiązuje struktur. No tutaj oczywiście to jest decyzja przewodniczącego partii, czyli Donalda Tuska. Jeżeli chodzi o Małopolskę, no to faktycznie tam dosyć spektakularną klęskę ponieśliśmy, przegrywając wybory, czy przegrywając referendum. Natomiast tutaj to są punktowe nieprawidłowości, które są, na które jest po prostu natychmiastowa reakcja.
0: A cieszę się, że pani wspomniała o tej Małopolsce, bo zaskoczyła mnie obecność Donalda Tuska w Krakowie. Panią też?
7: Nie, nie zaskoczyła mnie obecność Donalda Tuska, dlatego że podobnie jak przy ogłoszeniu naszej kandydatki, Donald Tusk stał ramię w ramię z Moniką Piątkowską i zobowiązał się również do tego razem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, że będą tę kandydatkę wspierać w wyborach. No to jest ten moment, kiedy już został ogłoszony termin, kiedy rozpoczęła się kampania, żeby naszą kandydatkę tam na miejscu wspierać.
0: Ale gdy ważyły się losy Aleksandra Miszalskiego w referendum, to o ile dobrze pamiętam, premier Donald Tusk się nie pojawił w Krakowie.
7: To była troszkę inna sytuacja. Też sam Aleksander Miszalski nie oczekiwał wsparcia struktur ogólnokrajowych, bo nie chciał, żeby to referendum stało się plebiscytem poparcia dla Koalicji Obywatelskiej.
0: Czyli chce mi pani powiedzieć, że Donald Tusk mógłby zaszkodzić wtedy Miszalskiemu?
7: Zmienić w ogóle narrację wokół referendum. To referendum dotyczyło spraw lokalnych, to referendum dotyczyło Krakowa. Ono nie miało być oceną całej Koalicji Obywatelskiej. Gdyby Donald Tusk, politycy, ministrowie stanęli obok Aleksandra Miszalskiego, to jasne by było, że trochę zmienia się temat tego referendum i przenosi się na poziom ogólnokrajowy.
0: A to znaczy, że te wybory będą oceną całej Koalicji Obywatelskiej, te wybory w Krakowie?
7: Te wybory są niezwykle ważne i tutaj nikt tego nie ukrywa. One pojawiają się na rok przed wyborami ogólnokrajowymi. Z całą pewnością będą przez wszystkie media i przez opinię publiczną rozpatrywane jednak w kontekście też poparcia ogólnopolskiego. Jeśli wystawiamy swoją kandydatkę, no to za nią stoimy.
0: Bo to są też jedyne wybory w tym roku. I rozumiem, że pojawienie się Donalda Tuska oznacza, że jest pełne poparcie Koalicji Obywatelskiej, ale jeżeli ewentualna porażka, co to będzie oznaczało w takim razie dla Koalicji Obywatelskiej, ta ewentualna porażka w Krakowie?
7: To będzie oznaczało, że w Krakowie będziemy mieli bardzo dużo pracy i w Małopolsce, żeby wygrać kolejne wybory parlamentarne.
0: Widziała pani sondaże?
7: Tak, widziałam sondaże, natomiast przypominam również, że sondaże nie dawały dużych szans Aleksandrowi Miszalskiemu na wygranie wyborów,
0: myślałem,
7: a jednak on te wybory wygrał.
0: Powie. Myślałem, prawdę powiedziawszy pani posłanko, że pani o innych sondażach powie.
7: Ja mówię o sondażach tych krakowskich, no bo rozmawiamy o Krakowie.
0: Tak, ale pani się odwołuje do sondaży Aleksandra Miszalskiego. Ja sobie przypominam sondaże przed wyborami prezydenckimi w Polsce, gdzie też niewiele sondaże dawały szans Karolowi Nawrockiemu, który dzisiaj jest prezydentem. Natomiast wracając do tych sondaży krakowskich, w tej chwili mamy 25-12, jeżeli chodzi o poparcie czy dla pana Gibały, czy dla Moniki Piątkowskiej. To jest duża różnica w tych wynikach sondażowych. Czasu jest niewiele.
7: To prawda, ale wszystko wskazuje na to, że tam się odbędzie druga tura wyborów i wtedy też to poparcie innych kandydatek i kandydatów strony demokratycznej może się skumulować jednak wokół Moniki Piątkowskiej i na to bardzo liczymy.
0: No dobrze, a co będzie kluczowe w pani zdaniem w tych wyborach? Czy to będzie brudna kampania, czy to będą ostre wybory w pani zdaniem? Jak to będzie wyglądało w Krakowie?
7: Ja mam nadzieję, że to będą wybory o Krakowie i z tego, co widzę w tej chwili przyglądając się, choć oczywiście mnie, warszawiance, trudno jest oceniać wybory Krakowa i bardzo bym nie chciała wejść w tę rolę.
0: To ryzykowne bywa.
7: Bywa ryzykowne, więc ja bardzo ostrożnie wypowiadam się na temat specyfiki Krakowa. Natomiast wygląda na to, że rzeczywiście te wybory dotyczą spraw lokalnych i że kandydaci mówią, czy o opłacie turystycznej, czy o metrze w Krakowie.
0: No nie, ale przed chwilą pani powiedziała, że to może być ważne też z punktu widzenia polityki krajowej, bo to są
7: prawda.
0: Jednak jedyne wybory, które się będą odbywały.
7: Natomiast widzę, że kandydaci jednak próbują budować swoje poparcie wokół spraw ważnych dla krakowian. Oczywiście, że będzie dał wszyscy przekładać te wybory w Krakowie na politykę ogólnopolską, ale póki co widzę, że ta kampania koncentruje się na sprawach lokalnych i dobrze, żeby tak zostało do końca, choć kampania referendalna była brudna i mam nadzieję, że uda uda się akurat w tym przypadku bardziej merytorycznie, a mniej emocji i dezinformacji.
0: Czyli wszystkie ręce na pokład w sprawie wyborów w Krakowie ze strony Koalicji Obywatelskiej.
7: Wszystkie ręce, które będą potrzebne kandydatce Monice Piątkowskiej i o które ona poprosi, bo to też jest jej decyzja, na ile ona będzie chciała angażować polityków z innych regionów kraju w swoją kampanię. Jeśli będzie chciała, jesteśmy gotowi.
0: Popierają Monikę Piątkowską i Koalicja Obywatelska i także PSL. To jest zapowiedź jednej listy w przyszłych wyborach parlamentarnych?
7: Tak daleko bym nie wybiegała. To jest podkreślenie dobrej współpracy pomiędzy Koalicją Obywatelską a Polskim Stronnictwem Ludowym. Donald Tusk zawsze mówi, że otwarci jesteśmy na wspólne listy. Natomiast póki co Polskie Stronnictwo Ludowe bardzo twardo zapowiada samodzielny start.
0: A komu się najbardziej podoba pomysł wspólnej listy podczas startu w wyborach w 2027? Oprócz Koalicji Obywatelskiej.
7: Ja myślę, że wspólna lista najbardziej korzystna byłaby dla kandydatek i kandydatów wywodzących się z Polski 2050.
0: Ale oni wcale nie są tacy, wcale nie są entuzjastami tego pomysłu.
7: Tak, ja wiem. Na razie każda z tych partii, i ma do tego prawo, próbuje budować swoje poparcie niezależnie, co jest dla nas też niezwykle ważne, bo my będziemy potrzebować koalicjanta i ja bardzo bym chciała, żeby każda z tych partii przekroczyła 5-procentowy próg.
0: A gdyby nie było pomysłu jednej listy albo paktu senackiego po stronie prawicy, doszłoby do prób stworzenia jednej listy po stronie Koalicji Obywatelskiej?
7: Dziś na to pytanie nie odpowiem, bo do tego są potrzebne pogłębione badania. Tak jak one w 2023 roku pokazały, że wspólna lista gubi po drodze tych wyborców, którzy na przykład chcieliby głosować na lewicę i nieakceptowalny jest dla nich sojusz z konserwatystami z PSL-u i odwrotnie, i że lepiej iść jednak w tych oddzielnych blokach, tak teraz będziemy musieli po prostu dobrze to zbadać, żeby wiedzieć, żeby nikogo nie zgubić.
0: A kiedy będziecie znali wyniki? Kiedy będzie trzeba pani zdaniem podjąć decyzję w sprawie tej jednej listy?
7: Ja myślę, że realnie rzecz biorąc to będzie początek przyszłego roku. Wtedy już będzie można się zastanawiać. Wtedy już też te partie będą wiedziały, czy mają realne szanse na przekroczenie progu. Dziś Lewica, która właściwie w każdym sondażu jest spokojnie ponad progiem, nie ma w tym dużego interesu, żeby iść w jednym dużym bloku. Ja to doskonale rozumiem i też życzę PSL-owi i Polsce 2050, żeby takie stabilne poparcie też osiągnęły.
0: Prezydium Sejmu powinno być powiększone?
7: Może być powiększone z całą pewnością i my od początku mówiliśmy, że jedno stanowisko wicemarszałka cały czas czeka na kandydata lub kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości pod warunkiem, że nie będzie to Elżbieta Witek, która zasłynęła w poprzedniej kadencji łamaniem sejmowego regulaminu. Więc my cały czas jesteśmy otwarci i tak prezydium powinno być powiększone, bo demokracja jednak wymaga tego, żeby każda opcja miała w prezydium swojego przedstawiciela lub przedstawicielkę.
0: Te pani słowo oznaczają, że zgodzicie się na Marcina Ciepena jako wicemarszałka z Prawa i Sprawiedliwości, tak?
7: Nie wiemy, czy to będzie jedyny kandydat, bo cały czas nie ma decyzji Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i Klubu Rozwój Plus co do zgłoszenia swojego kandydata.
0: To jest inny klub, razie, inny kandydat.
7: Tak, ale na razie tam jest jedno, żeby wprowadzić kolejne stanowisko wicemarszałka, to trzeba by było zmieniać uchwały i rozszerzyć to prezydium.
0: Dlatego o to pytam.
7: Na pewno jest wola co do tego, żeby to stanowisko wicemarszałka, które mamy, obsadzić jakimś kandydatem. Nie wiemy, jacy to będą kandydaci.
0: Czyli żebyśmy się dobrze zrozumieli, zgadzacie się na rozszerzenie prezydium, ale tylko jedną osobę, ale już nie o dwie, czyli nie będzie...
7: Nie, ja nie powiedziałam, że nie. Na razie jest taka możliwość, bo w uchwale dotyczącej liczby osób w prezydium jest wolne stanowisko. Gdybyśmy mieli stworzyć kolejne stanowisko dla wicemarszałka, byłaby to bardziej skomplikowana procedura wymagająca zmiany...
0: Uchwały.
7: Tak.
0: No dobrze, więc teraz jest pytanie.
7: Ale nie ma na razie tego kandydata, więc na razie to jest rozmowa.
0: Ale za chwilę się pewnie pojawi, bo mówimy o trzecim klubie w polskim parlamencie.
7: To wtedy będziemy o tym rozmawiać, natomiast zaraz wtedy okaże się, że na przykład Polska 2050, czy też Polska 2050 ma wicemarszałka, ale Unia Centrum będzie chciała również mieć swojego wicemarszałka, więc to jest rozmowa dużo poważniejsza. Na razie mamy jednego kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Będziemy na wrześniowych posiedzeniach Sejmu rozpatrywać
0: tę
7: kandydaturę.
0: Ale rozumiem, że sprawa jest otwarta. Że to nie jest tak, że Rozwój Plus nie ma prawa do swojego wicemarszałka, jeżeli taką propozycję, jeżeli takiego swojego kandydata
7: ma prawo na pewno zgłosić i tutaj kluby będą dyskutować o tym, jak i czy w ogóle rozszerzać to prezydium na rok przed wyborami.
0: Parę tematów wraca, mam wrażenie, mimo że do wyborów jeszcze nam trochę zostało, a to wraca kwestia podatków, a to wraca kwestia kwoty wolnej od podatku. Czy sprawa aborcji wróci przed wyborami 2027?
7: Sprawa aborcji wróci z całą pewnością. Tak jak zapowiadałam, kiedy skończymy proces uchwalania ustawy o statusie osoby najbliższej w związku, który był trudnym procesem i w który różnił koalicjantów, wrócimy do tematów aborcyjnych. Tak, komisja wznowi pracę.
0: I w którą stronę będą w takim razie te prace szły?
7: Powiem tak. Wiemy, kto jest na końcu. Na końcu jest Karol Nawrocki, który zapowiedział, że nie podpisze żadnej ustawy liberalizującej prawo aborcyjne i to trzeba sobie uczciwie powiedzieć. My mamy w tej chwili w komisji 4 projekty i chciałabym, żeby wszystkie te 4 projekty wyszły z komisji, choć mam też przekonanie, że w tej kadencji większości dla legalnej aborcji do 12 tygodnia nie znajdziemy, bo konserwatywna część naszej koalicji po prostu na takie rozwiązanie się nie godzi. Natomiast jakaś forma dekryminalizacji oraz przywrócenia trzeciej przesłanki, którą Trybunał Julii Przyłębskiej z powodów politycznych, co już wiemy, i co jest oburzające, co potwierdził Mateusz Morawiecki, która została wycofana, to jest w grze i to ma poparcie całej koalicji.
0: I mówi pani, że do końca września powinna ta sprawa być przeprocedowana, tak?
7: Nie wszystkie 3 projekty, bo takiej możliwości nie ma, ale część na pewno we wrześniu już powinno wyjść z komisji i trafić pod obrady Sejmu.
0: A kiedy może trafić do prezydenta, jak pani sądzi?
7: No jeśli wyjdzie z komisji, no to jesienią jeszcze z całą pewnością trafi do prezydenta.
0: Tak mówi Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej, dzisiaj razem z nami w porannej rozmowie w RMF FM. Pięknie dziękujemy pani
7: posłanko. Dziękuję bardzo.
8: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Fakty o 8.30. Magdalena Wojton i Tomasz Weryński zapraszają.
1: Śmiertelny wypadek w centrum Katowic. Pieszy został potrącony przez miejski autobus w pobliżu dworca kolejowego.
2: Reporter RMF FM Marcin Buczek teraz w faktach. Witamy. Dzień dobry. Marcinie, jak doszło do tego wypadku?
3: Wypadek wydarzył się w rejonie ulicy Mikołowskiej. Kierowca miejskiego autobusu skręcał tam w prawo. Na oznakowanym przejściu dla pieszych znalazł się również mężczyzna i wtedy doszło do potrącenia. Wiadomo, że kierowca autobusu był trzeźwy. Dzisiaj o poranku tu w regionie z powodu miejscowych intensywnych opadów deszczu warunki do jazdy mogą być utrudnione. W tej chwili po zderzeniu czołowym dwóch aut niedaleko Żywca zablokowana jest droga numer 946 w miejscowości Łękawica.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zabezpieczyli w podwarszawskim Raszynie ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy.
1: Ich czarnorynkowa wartość może sięgać blisko 2 milionów złotych.
2: Narkotyki zostały przemycone do Polski z Hiszpanii. Zatrzymano jedną osobę.
1: Powrócimy do tego projektu i nie satysfakcjonuje nas to, co zaproponował pan prezydent Karol Nawrocki.
2: Mówiła o Lex Szarlatan w porannej rozmowie w RMF FM Dorota Łoboda, posłanka i rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
4: Wyłącznie zmiany w kodeksie karnym, które sprawią, że będzie można ukarać osobę, jeśli już ktoś umrze z powodu oszustwa i nieuczciwych pseudomedycznych praktyk, to jest za mało. My musimy ostrzegać obywatelki i obywateli, my musimy ukrócić tego rodzaju szarlatańskie działania, zanim te osoby wyrządzą realne
5: szkody. Czyli jeszcze raz próba, rozumiem,
4: będziemy próbować jeszcze raz, dlatego że absolutnie jesteśmy przekonani, że osoby chore onkologicznie, dzieci, osoby, które dają się nabierać oszustom, którzy mówią, że są lekarzami i oferują pseudomedyczne praktyki, powinniśmy te osoby chronić.
1: Cała rozmowa Piotra Selaka z Dorotą Łobodą jest na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Wieczorem derby Krakowa, pierwsze z 6 w tym sezonie.
2: Rusza piąta kolejka Ekstraklasy, o której teraz w faktach sportowych Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Wieczorem niezwyczajowo Wisła Krakowia, a Krakowia Wieczysta. Oba kluby łączy duński pomocnik Mikkel Maigo, który zamienił pasy na Wieczystą jeszcze gdy ta grała w pierwszej lidze.
9: I have nothing bad to say against...
8: O Krakowi ani jej fanach nie powiem złego słowa. Spędziłem tu 2 piękne lata, dawałem z siebie wszystko, ale czasami w futbolu tak jest, że piłkarze zmieniają kluby. Przed meczem Wieczysta naprężyła muskuły, ściągając ex-króla strzelców Ekstraklasy, Efitymisa Kulurisa. Krakowia podpisała kontrakty z belgijskim napastnikiem Mohamedem Berthe i tunezyjskim skrzydłowym Saifallahem El-Taifem. Pierwszy gwizdek przy kałuży o 20.30. Protesty przeciwko systemowi VAR planują kibice w najbliższy weekend podczas meczów Pucharu Niemiec. Fani z tego kraju zwracają uwagę, że wideoweryfikacja niszczy emocje i wydłuża przerwy w grze. W Niemczech zdarzały się już pojedyncze akcje kibiców w tej sprawie. Kibole odpalali race i rzucali na murawę piłki tenisowe. Dziś ruszają rozgrywane w 4 meczach, w 4 krajach oczywiście, Mistrzostwa Europy Siatkarek. Polki fazę grupową rozgrywają w Stambule, a pierwsze spotkanie z Węgrami już jutro.
10: Mamy zawodniczki, które są bardzo zmotywowane, miały bardzo dużo czasu, też miały sporo, chyba dokładnie 10 dni na odpoczynek zaraz po odpadnięciu z Ligi Narodów, więc zespół, który powinien być zregenerowany, ale też dobrze, mocno wdrożony w trening, przygotowany na każdego kolejnego przeciwnika.
8: Ocenia była reprezentantka Polski Joanna Kaczor-Bednarska. Faworytkami do złota są Turcja, Włochy i Serbia.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
11: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Za 22 minuty będzie godzina 9, radio RMF24, poranny program. Wczoraj wieczorem nad Małopolską przeszły gwałtowne burze. No i strażacy oczywiście mieli pełne ręce roboty. Według informacji w Dobczycach wichura zerwała dach z budynku mieszkalnego. W okolicy w ogóle uszkodzonych zostało aż 9 budynków. Jakie są te najnowsze fakty? Zapytam naszego gościa. Jest razem z nami rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, czyli kapitan Hubert Ciepły. Dzień dobry, panie kapitanie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ile interwencji w ciągu ostatnich kilkunastu godzin mieli małopolscy strażacy? Dużo tego było?
1: Tak już możemy podsumować wczorajszy dzień i odnotowaliśmy 211 interwencji związanych właśnie z burzą, z intensywnym wiatrem, które przeszły wczoraj w Małopolsce.
0: To jest dużo, panie kapitanie?
1: Tak, to jest taka zwiększona liczba, natomiast czasami zdarzyło się, że mieliśmy ponad 500, nawet 1000 tych interwencji, ale 200 interwencji to jest naprawdę też sporo, z tym bardziej, że mieliśmy do czynienia z zerwanymi i uszkodzonymi dachami, czyli ta komórka burzowa była bardzo intensywna i tak stało się właśnie w Dobczycach w powiecie myślenickim. Jeden zerwany całkowicie dach z budynku mieszkalnego na powierzchni około 140 metrów i tam strażacy zabezpieczyli ten dom poprzez chociażby przykrycie folią. To było w godzinach wieczornych całego budynku. I 11 uszkodzonych dachów w powiecie myślenickim. Szkoły podstawowe, budynki usługowe, czy budynki mieszkalne i gospodarcze. Na takich budynkach wczoraj cały czas pracowaliśmy. Ale najważniejsza informacja jest taka, że w tych wszystkich zdarzeniach nie mieliśmy osób rannych, nie mieliśmy osób poszkodowanych. I to jest najważniejsze.
0: Pan wspomniał o budynku szkoły. Za chwilę rusza rok szkolny. Czy ten budynek będzie wymagał naprawy, czy zdąży, uda się go naprawić przed początkiem roku szkolnego?
1: Znaczy, z informacji, które ja mam też od strażaków, którzy pracowali na miejscu, to było tylko delikatnie uszkodzony dach. U nas w statystykach będzie jako uszkodzony, ale nie zerwany, więc tam mam nadzieję, że jest całkowicie już naprawiony, a jak nie, to jeszcze zarządcy na pewno zdążą do roku szkolnego, żeby to zrobić.
0: Czy trwają jeszcze jakieś interwencje strażackie w związku z tymi burzami?
1: Na ten moment już nie. Już zakończyliśmy interwencje, więc wszystko wróciło do normy. Strażacy wrócili do swoich jednostek ratowniczo-gaśniczych. Wczoraj ponad 200 wyjazdów w powiecie myślenickim, tam gdzie tych wyjazdów mieliśmy najwięcej, łącznie zadysponowanych było ponad 500 strażaków Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. No i to było ponad 117, dokładnie 117 wyjazdów w różne miejsca. To nie tylko dachy, ale też zerwane, połamane gałęzie, które spadły na drogi dojazdowe, ulice, chodniki, drzewa, które runęły na jadące samochody. Na szczęście, tak jak mówię, nie mamy osób rannych, nie mamy osób poszkodowanych. No ta komórka burzowa była bardzo intensywna, bo tylko w przeciągu około jednej godziny między 17 a 18 mieliśmy ponad 100 interwencji Straży Pożarnej.
0: Panie kapitanie, pan mówi okolice Myślenic, jeszcze jakiś rejon Małopolski był dotknięty tak bardzo, bardzo mocno, jeśli chodzi o te burze wczorajsze?
1: Tak bardzo jak Myślenice, to na szczęście żaden rejon, natomiast w Krakowie i w powiecie krakowskim też mieliśmy takie interwencje, ale to było bardzo sporadycznie, bo to było około 20 tylko wyjazdów Straży Pożarnej. No głównie skupiliśmy się tam na Myślenicach, bo tam był ten taki front i taka komórka burzowa, która przeszła.
0: Czy według waszych dostępnych wam prognoz spodziewane są też jeszcze jakieś gwałtowne burze?
1: No na ten moment nie mamy żadnego zjawiska pogodowego. Dostałem też informację, że zjawisko o burzach zakończyło się całkowicie, że tutaj IMGW tak informuje. No i więc mamy nadzieję, że ten weekend będzie spokojny.
0: Tak mówi nam kapitan Hubert Ciepły, czyli rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo dziękujemy za spotkanie, panie kapitanie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Kłaniamy się.
2: Tu Radio RMF24.

0: W Radiu RMF 24 teraz świat medycyny i ważne, optymistyczne informacje płynące z tego świata medycyny, ze świata nauki, bo rosną szanse na stworzenie nowej szczepionki na czerniaka, czyli na bardzo groźny nowotwór skóry. Chodzi o preparat, który może wyeliminować ryzyko przerzutów. Prace trwają oczywiście, opublikowano właśnie kolejne, ale bardzo obiecujące wyniki badań klinicznych. Efekt jest taki, że to jest jedno z najbardziej komentowanych w tej chwili, trudno się dziwić, komentowanych na świecie medycznych odkryć. W pracach nad tym preparatem też biorą udział naukowcy z Polski, jak się okazuje. To potwierdza profesor Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. O dalszych krokach, niezwykle ważnych dla pacjentów, rozmawiał z nim nasz reporter, czyli Michał Dobrołowicz.
1: Jaki może być kolejny krok? Kiedy ta szczepionka może być dostępna?
2: Znaczy, w mojej opinii, ponieważ nacisk całego świata jest, żeby jak najszybciej pacjenci otrzymali to leczenie, bo wyniki rzeczywiście są fenomenalne, to sądzę, że około roku do półtora ona będzie dostępna powszechnie w Europie. Bo oczywiście proces jest taki, najpierw pokazano wstępne wyniki. Ostateczne wyniki będą pokazywane w tym roku, w październiku, na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Medycznego. Proces rejestracyjny pewnie zacznie się równolegle w Stanach Zjednoczonych i za chwilę w Europie. Jak wiadomo, agencje regulatorowe muszą sprawdzić wszystkie dane. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze, ponieważ ta szczepionka, i to jest też trzeba powiedzieć, rzadko jest tak, że jak połączymy dwa leki, to nie mamy dodatkowej toksyczności, nie mamy dodatkowych działań niepożądanych. Tu nie ma.
1: Tu nie ma?
2: Tu nie ma. Ta szczepionka jest super bezpieczna. Bo szczepionki mRNA rzeczywiście mają bardzo dobry profil bezpieczeństwa, co już wiedzieliśmy ze szczepionkami na COVID. I jeżeli to będzie sprawdzone, będzie rejestracja, a później oczywiście będzie proces refundacyjny. Plus jeszcze firma musi mieć przygotować całą logistykę na świecie, musi przygotować fabryki. To nie jest takie proste, bo my jak zaczynaliśmy badanie kliniczne, to na początku wiedzieliśmy, ile musieliśmy sami razem ze sponsorem tego badania, firmą Moderna i MSD, przezwyciężyć przeszkód organizacyjnych, logistycznych, żeby ten okres przygotowania szczepionki, właściwej oceny materiału był jak najszybszy. A oprócz tego firma musiała mieć wydolność swoich rzeczywiście fabryk, żeby wyprodukować nawet na potrzeby badania kliniczne. A badanie kliniczne to było 1100 chorych. Jeżeli popatrzymy, ile jest czerniaków na świecie jest około 330 tysięcy zachorowań na czerniaki rocznie. Z czego niestety umiera mniej więcej 1/4 na świecie.
0: Tak nam mówi Piotr Rutkowski, profesor Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. A zatem coraz bliżej stworzenie szczepionki dla chorych na czerniaka. Czekamy na kolejne wyniki badań. Rok, półtora roku, tak mówi profesor Rutkowski. Będziemy czekać, ale naukowcy podkreślają, że to może być krok milowy w leczeniu pacjentów z tym nowotworem.
3: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
0: I wiadomość z ostatniej chwili w Radiu RMF 24. 8 osób zginęło w katastrofie samolotu czarterowego w pobliżu wojskowej instalacji radarowej. To jest w zachodniej części Alaski na północnym zachodzie USA. Tak informuje lokalne dowództwo Sił Zbrojnych USA, na które powołuje się agencja Reutera.

0: I czas najwyższy na fakty, bo godzina 9 już oczywiście na zegarach. Razem z nami Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
1: Co wydarzyło się na torach w Białce Kolonii w powiecie łęczyńskim na Lubelszczyźnie?
2: Prokuratura bada tajemniczy wybuch.
1: Za 2 godziny posiedzenie rządu,
2: na którym omawiane mają być m.in. zmiany w systemie podatkowym.
1: Białoruś zamyka swoją ambasadę w Finlandii, podaje właśnie agencja Reutera.
2: A na koniec faktów plusy bycia optymistą.
3: Bo lepiej jest, jak wszystko jest fajnie, wszystko fajnie się ułoży.
1: Jest 9.
2: Zaczynamy fakty w RMF FM.
1: Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu kolejowym.
2: Zdarzenie ma związek z niewyjaśnionym wybuchem, do którego mogło dojść na torach w okolicy miejscowości Białka Kolonia w powiecie łęczyńskim.
1: Z tymi informacjami Tomasz Skory, o jakie wydarzenie chodzi?
4: Do policji trafiło wczoraj po południu zgłoszenie znalezienia w pobliżu torów przewodów, co zostało powiązane z wcześniejszym zgłoszeniem jednego z maszynistów. Prowadząc skład 2 lokomotyw, mężczyzna miał usłyszeć odgłos wybuchu. Przy oględzinach silnika nie stwierdzono uszkodzeń, jednak monitoring lokomotyw zarejestrował rozbłysk. Na miejsce incydentu skierowano policjantów z CBŚP, Lubelskiego Laboratorium Kryminalistycznego, kontrterrorystów i funkcjonariuszy ABW i kontrwywiadu wojskowego. Oględziny pod kierunkiem prokuratora nie dały jednoznacznej odpowiedzi, co się wydarzyło.
5: Nie ustaliliśmy, by do incydentu wykorzystano materiały wybuchowe. Natomiast dzisiaj kontynuujemy czynności w celu potwierdzenia raz tych naszych ustaleń, a dwa wykluczenia innych ewentualnych możliwości, na sensie których doszło do awarii lokomotyw.
4: Mówi Marek Zych z prokuratury okręgowej w Lublinie. Nieoficjalnie śledczy nie wykluczają, że powodem błysku i huku było tylko nagłe uszkodzenie lokomotywy.
2: Za 2 godziny o 11 rozpocznie się dodatkowe posiedzenie rządu.
1: Premier ma omawiać dziś z ministrami przyszłoroczny budżet. Rozmowy będą dotyczyć też zapowiedzianych w środę zmian podatkowych.
2: Chodzi m.in. o podniesienie 2. progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie i wprowadzenie nowej 24% stawki PIT dla zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych.
1: W porannych faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, czy rząd może liczyć na podpis prezydenta pod ustawą w sprawie zmian podatkowych?
6: Wszystko wskazuje na to, że nie. Na razie rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powtarza:
7: na razie nie mamy ustawy, więc trudno się odnosić do szczegółów.
6: Ale jednocześnie wysyła jasne sygnały, że zmian zaproponowanych przez premiera Donalda Tuska i ministra finansów Andrzeja Domańskiego nie popiera. I przypomina, że prezydent rok temu złożył własny projekt zmian podatkowych.
7: Po pierwsze, zwolnienie z podatku PIT rodzin z 2 i większą liczbą dzieci. I zaproponował 2. próg podatkowy, zaczynający się od kwoty 140 tysięcy złotych. Ta ustawa, jak wiele innych ustaw, wylądowała w zamrażarce pana marszałka Czarzastego.
6: Rzecznik prezydenta przypomina, że Karol Nawrocki zapowiadał, że nie będzie podpisywał ustaw podwyższających podatki, a propozycja rządu zakłada m.in. zwiększenie podatku CIT z 19 do 22% dla najbogatszych firm.
1: Białoruś zamknie swoją ambasadę w stolicy Finlandii, Helsinkach, podała właśnie agencja Reutera.
2: Zgodnie z uchwałą przyjętą przez rząd w Mińsku ma to nastąpić 1 września.
1: Fińska Straż Graniczna informuje tymczasem, że wczoraj rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 najprawdopodobniej naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju.
2: Incydent w Zatoce Fińskiej trwał około 3 minut. Rosyjska maszyna miała wlecieć prawie 9 km w głąb fińskiego nieba.
1: Rosyjski atak dronów uszkodził przejście graniczne między Ukrainą a Mołdawią.
2: W obwodzie odeskim trafiona została infrastruktura punktu Tabaki Myrne.
1: Wybuchł też pożar, a ruch osób i pojazdów został wstrzymany. Podróżni są kierowani do innych przejść granicznych.
8: Fakty, przy których się uśmiechniesz.
1: Dziś w kalendarzu Dzień Optymisty.
2: No to człowiek wyznający pogląd, że istniejący świat jest najlepszy z możliwych i racjonalnie urządzony, a życie jest dobre, więc można w nim osiągnąć szczęście.
1: No a jak z tą definicją poradzili sobie najmłodsi? Sprawdzał w Lublinie nasz reporter Dominik Smaga.
9: Wolisz wierzyć, że będzie dobrze?
3: Tak.
9: Dlaczego?
3: No bo lepiej jest, jak wszystko jest fajnie, wszystko fajnie się ułoży, a jak jest źle, to nie ma sensu.
9: Lepiej wierzyć, że będzie dobrze?
3: Tak.
10: No bo będzie wtedy fajnie i miło.
9: Kto to jest optymista?
11: Ktoś, kto jest szczęśliwy całe życie.
9: Da się tak?
11: Tak.
2: A w kolejnych faktach wsiądziemy na łódź o wymownej nazwie optymist.
12: Żeglowanie uczy optymizmu, uczy dobrego podejścia do życia.
1: Zapraszamy Was na Fakty o 10.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A w Radiu RMF 24? Będziemy pytać, jak można być zadłużonym na 40 bilionów dolarów i mieć do tego dobre samopoczucie. Czy gospodarce amerykańskiej grozi kryzys? Bo to właśnie USA przekroczyły kosmiczną barierę długu publicznego. Przypomnę, 40 bilionów dolarów.

0: 9 minut po godzinie 9, radio RMF24, program przedpołudniowy, wciąż jeszcze piątkowy program przedpołudniowy. 40 bilionów dolarów długu. Można mieć taki dług? Można. Można i to jeszcze mieć do tego całkiem dobre samopoczucie. Te 40 bilionów dolarów długu to jest całkowity dług publiczny Stanów Zjednoczonych. Przekroczona granica kosmiczna, takie wyniki podaje oficjalnie tamtejszy resort finansów. To zadłużenie się podwoiło pod rządami ostatnich dwóch prezydentów, czyli zarówno Joe Bidena, jak i Donalda Trumpa. I na temat tego długu amerykańskiego i na temat sytuacji gospodarki amerykańskiej porozmawiamy teraz z naszym gościem. Piotr Arak jest razem z nami, główny ekonomista Velobanku. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Jak słyszę 40 bilionów dolarów długu, no to jest w ogóle niewyobrażalna kwota pieniędzy. Chyba nikt takiej kwoty fizycznie nie widział. Rozumiem, że to jest tylko kwestia pewnych cyferek na wyciągu bankowym, może tak to powiedzmy. Czy to jest jakieś niebezpieczeństwo? Czy jest możliwe, żeby Stany Zjednoczone zbankrutowały? To jest chyba niemożliwe.
1: No ja właśnie jakoś z mniejszymi emocjami podchodzę, bo zauważyłem, że też w prasie amerykańskiej wiele miejsca poświęca się długowi amerykańskiemu i temu, jak on narasta i te kolejne jakieś wartości brzegowe przekracza, ale no trudno wyobrazić sobie, żeby Stany Zjednoczone jako kraj, który jest tak dużym importerem i jednocześnie ma walutę w większości rozliczeniową jednak na świecie, a także to, że Stany Zjednoczone, podobnie jak my, przede wszystkim mają dług wewnętrznie, więc to amerykański system finansowy posiada te obligacje, które amerykański rząd emituje, stąd też nikt tak naprawdę się nie martwi i obniżką ratingów, bo w poprzednich latach mieliśmy do czynienia z obniżkami ratingu amerykańskiego, no i także tym, ile wynosi ten dług publiczny, choć już rentowności, czyli to, jak wycenia rynek koszt pieniądza, który musi wyemitować czy pożyczyć od amerykańskiego sektora finansowego i światowego sektora finansowego amerykański rząd, już jest trochę niepokojący.
0: No dobrze, ale czy pańskim zdaniem to przekroczenie tej magicznej granicy, czy w ogóle tak potężny dług publiczny, on może się przełożyć na kondycję gospodarki? Powiedzmy, nie wiem, na to, jak jest notowany dolar na rynkach.
1: Nie widać jakiejś szczególnej reakcji, prawdę mówiąc, z tym związanej. To, co by pewnie poprawiło, czy wzmocniło samego dolara, gdyby była taka decyzja Białego Domu, no to gdyby Stany Zjednoczone rzeczywiście chciały w jakiś sposób tą ekspansję fiskalną, którą prowadzą, obgraniczyć. No bo Ameryka jest takim krajem, który trwale ma deficyt 7%, taki jak my w tym momencie. Ma dług publiczny już przekraczający 120% w relacji do PKB. No idący taką ścieżką, żeby mieć go, nie wiem, powyżej 140 w najbliższych kilku latach. Natomiast no, z tych powodów wyjątkowości, tej pozaziemskiej w zasadzie, bo to się extra orbitant, takie określa się te dolara i Stany Zjednoczone, czyli oni mają takie unikalne w zasadzie możliwości pozyskiwania finansowania. Trudno sobie wyobrazić, żeby to jakkolwiek zaszkodziło amerykańskiej gospodarce. I tu powtórzę, oprócz rentowności obligacji mogą być dla Ameryki problemem i w ciągu ostatnich kilku miesięcy i nawet w tym tygodniu widać, że są. I to, jak Ameryka emituje obligacje 30-letnie, które oprocentowane są dzisiaj na poziomie 5,25%. Polska nie ma możliwości emitowania obligacji aż tak z tak długim horyzontem, ale one są na rekordowo wysokim poziomie. Czyli to ryzyko wysokiej inflacji i jednocześnie wysokich stóp procentowych w USA w perspektywie tak długoletniej, no jest bardzo obecne i te rentowności są najwyższe od, no, w zasadzie od początku XXI wieku, więc jest jakieś ryzyko, które zostało dodane przez to, że ten dług amerykański jest tak duży.
0: Ale dlaczego z punktu widzenia Kowalskiego, jakby pan mi spróbował wytłumaczyć, dlaczego to jest ryzykowne takie wysokie oprocentowanie tych obligacji dla gospodarki?
1: No bo jak my pożyczamy komuś 100 zł, jak jesteśmy bardzo wiarygodni, i umawiamy się, że komuś oddamy to za 30 lat, to po pierwsze to jest bardzo długi horyzont pożyczki, tak, no nie wiadomo, czy wszyscy będziemy, jakim będziemy stanie, jaka będzie nasz stan nasz własnych finansów, no i jeżeli jesteśmy super wiarygodni i spłacaliśmy w poprzednich latach takie 30-letnie pożyczki, no to możemy mieć niskie oprocentowanie, może nawet 4%, może 3%, ale jeżeli to ryzyko z tego, czy będziemy mieli pracę, czy nasza, nie wiem, emerytura będzie stosunkowo wysoka, jest ograniczona i tak to działa akurat w przypadku państwa, czyli jak będą wyglądały przychody Stanów Zjednoczonych, jak będzie wyglądała ich sytuacja ekonomiczna za 30 lat, no to możemy żądać wyższego oprocentowania. No i to się właśnie wydarzyło w USA, no bo kiedyś to oprocentowanie sięgało 2%, a dzisiaj to jest prawie 6%. I to już
0: czyli chce mi pan powiedzieć, przepraszam, że wejdę w słowo, to chce mi pan powiedzieć, że ci, którzy pożyczają pieniądze, nie wierzą w przyszłość gospodarczą Stanów Zjednoczonych za 30 lat.
1: Są bardziej sceptyczni. Są dzisiaj bardziej sceptyczni, wierzą, że Ameryka może mieć jakieś problemy, tak? Znaczy, że to, co się wydarzyło w ostatnich latach, też podwyżki stóp procentowych w USA, no, że one będą na dłużej z nami obecne, że problemy inflacyjne nie zostaną rozwiązane w Ameryce, że ta bardzo ekspansywna polityka fiskalna, to, że rząd amerykański obniża podatki i jednocześnie skupia się na wzroście gospodarczym, no to będzie powodowało, że amerykański bank centralny będzie utrzymywał stopy procentowe na wyższym poziomie. I to, do czego będzie dążył też amerykański rząd i robi amerykański minister finansów Steve Bessent, jest to, że powraca tak zwana represja finansowa. I to jest coś, co już opisał Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jako że powróciło po kryzysie finansowym 2008 roku. No i amerykański rząd sięga po to narzędzie typowe dla lat odbudowy po II wojnie światowej, czyli wymuszania obniżonych rentowności obligacji na sektorze finansowym. Czyli próba sterowania tym, na jaki procent pożycza amerykański sektor finansowy od amerykańskiego rządu. Już nie poddawanie się tylko i wyłącznie procesom rynkowym, tylko takie trochę częściowo urzędowe, interwencjonistyczne obniżanie tego oprocentowania.
0: Czy z punktu widzenia Smitha Kowalskiego, to co się dzieje na tym rynku bankowym, na tym rynku pożyczania pieniędzy, to będzie miało jakieś bezpośrednie skutki?
1: Dla Polaka, bo jeżeli dla Kowalskiego
0: to powiedzmy najpierw
1: Kowalskiego w mniejszym stopniu. Pewnie jedyne, co nas może to interesować, to, że kurs dolara może być słabszy w kolejnych miesiącach. Jeżeli będziemy mieli obniżki stóp procentowych w USA, no to te dodatkowe czynniki ryzyka, które gdzieś są zakodowane, powiązane z amerykańską gospodarką, będą wymuszały słabszego dolara. I to jest taka informacja dla nas. Więc wiele rzeczy, które my płacimy w dolarze w kolejnych latach czy w kolejnym roku mogą być tańsze. Z perspektywy Smitha to samo. Ten kurs walutowy jest najistotniejszy, czyli dużo importu może być droższego po prostu w kolejnych okresach, jeżeli ta sytuacja fiskalna Ameryki nie zostanie zmieniona.
0: To akurat ten tańszy dolar to by się przydał w związku z tym, co się dzieje z paliwami na światowych rynkach. To może nie jest taka zła informacja w takim razie. Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, razem z nami w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się oczywiście, pozdrawiamy rzecz jasna. Radio RMF 24, 17 minut po godzinie 9. Zostawiamy amerykańską gospodarkę i jej problemy i wracamy do kraju. Za chwilę więcej o tym, co na Lubelszczyźnie.

0: 20 minut po godzinie 9, jak słyszeliście w faktach, funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-latka, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. Mężczyźnie grozi teraz do 20 lat więzienia. Głos w tej sprawie zabrał prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
1: W sprawie ustalono, iż na portalu internetowym Telegram znalazł się wpis, którego autor przygotowuje zamach terrorystyczny na czołowych polityków w Polsce. Po otrzymaniu tej informacji funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości podjęli natychmiastowe działania zmierzające do ustalenia adresu IP, z którego zamieszczono tą wiadomość, i ustalenia miejsca zamieszkania sprawcy. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie, a po dokonaniu tych ustaleń i uzyskaniu adresu, z którego wysłano ten mail, prokurator razem z funkcjonariuszami udał się z Krakowa do Tomaszowa Lubelskiego celem przeszukania miejsca zamieszkania sprawcy i jego zatrzymania. W tym wpisie, o którym mówimy, nie było konkretnych nazwisk. Mówił o zamachu na kilkunastu polityków. Po przybyciu na miejsce ta osoba została zatrzymana w miejscu swojego zamieszkania na terenie Tomaszowa Lubelskiego, a następnego dnia prokurator przedstawił mu zarzut przygotowania do wyniszczenia części grupy politycznej poprzez organizowanie zamachu. Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego 23-letni Mateusz T. przyznał się formalnie do dokonania takiego wpisu, natomiast w dalszych wyjaśnieniach powiedział, że zrobił to z głupoty.
0: Tak mówił prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Fakty na naszej antenie za 8 minut. Polecamy się.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: 9.30, Karol Płaczkiewicz. Zapraszam na fakty w Radiu RMF 24. Dziś przed południem kolejny raz samolot lotniczego pogotowia ratunkowego poleci do Debreczyna. Zaplanowano transport do kraju dwóch kolejnych osób, które zostały ranne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do Polski najprawdopodobniej samolot będzie wracał po południu. W dwóch węgierskich szpitalach zostaną trzy osoby, których stan jest ciężki albo bardzo ciężki. Najprawdopodobniej będą mogły zostać przewiezione do Polski nie wcześniej niż w przyszłym tygodniu. Zapłacą duże firmy, ale finalnie nadal my. Tak Maciej Samcik, redaktor naczelny portalu Subiektywnie o Finansach, ocenia zaproponowane zmiany w przepisach podatkowych dla klasy średniej. Przypomnę, drugi próg podatkowy ma wzrosnąć ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawi się jednak dodatkowy, jeden pośredni próg dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Stawka PIT będzie wynosić 24%.
1: Finansować tę ulgę mają, bo to będzie kosztować 10 miliardów złotych w skali roku i finansować to mają duże firmy, które zapłacą większy podatek dochodowy. Z 19 do 22% ten podatek wzrośnie. Pewnie spróbują go przerzucić na nas, czyli na klientów. Po prostu wrzucić to w ceny produktów i usług, które tworzą, więc zapewne na koniec zobaczymy efekty tego wzrostu opodatkowania tych firm w naszych kieszeniach. No ale tak dzieje się z każdym podatkiem. W zasadzie każdy podatek jest przerzucalny na konsumenta i to na koniec my go płacimy.
0: Ocenił Maciej Samcik na antenie radia RMF 24. Zmiany w progach podatkowych miałyby wejść w życie od przyszłego roku. Od niedzieli w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce będzie można dokonać transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Nowe przepisy wprowadzają wzory dokumentów uwzględniające małżeństwa dwóch kobiet i dwóch mężczyzn. To efekt orzeczeń TSUE i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rozwiązanie budzi jednak sprzeciw części samorządowców i polityków. Trybunał Konstytucyjny uznał pod koniec lipca przepisy za częściowo niezgodne z konstytucją, a rząd kwestionuje moc tego orzeczenia.
2: Sport fakta. RMF FM.
0: Dwa okazałe zwycięstwa, remis i porażka. To wczorajszy bilans polskich klubów w europejskich pucharach. W ostatniej rundzie eliminacji do Ligi Europy zaimponował Lech Poznań, rozbijając szwajcarskie FC Thun aż 7-0. Jagiellonia pewnie pokonała gruzińską Iberię 4-0.
3: Jak to mówi się popularnie, na razie ręce na kołderkę i skupić się na drugim spotkaniu.
0: Zachowuje spokój trener białostoczan Adrian Siemieniec. W playoffach o Ligę Konferencji Raków w ostatniej akcji meczu ratował remis 2-2 z Hajdukiem Split. Bohaterem strzelec gola Lamine Diaby Fadiga. Górnik przegrał z AS Monaco 2-3. To wszystko na teraz. Fakty wracają za niespełna pół godziny. Już teraz zapraszam.
4: Piotr Salak zaprasza na przedpołudnie z radiem RMF 24.

0: Za 23 minuty będzie godzina 10. To jest ten przedpołudniowy program w Radiu RMF 24 w piątek, 21 sierpnia. Jak piątek, jak przedpołudnie, to oczywiście rozmawiamy o tym, co się będzie działo na stadionach Ekstraklasy. Piąta kolejka PKO BP Ekstraklasy. Znowu kolejka uboższa, bo bez czterech czołowych zespołów poprzedniego sezonu. Puchary europejskie. Wiadomo, chyba się nie obrażamy z tego powodu. Marcin Rosłoń z Kanal Plus Sport razem z nami. Dzień dobry, Marcin.
1: Dzień dobry.
0: Bez oczywiście tych czołowych czterech zespołów, ale za to zaczynamy z wysokiego C, żeby nie powiedzieć z wysokiego K, gdyby był taki dźwięk na skali muzycznej. Kajak Kraków, czyli derby Krakowa. Pierwsze z sześciu, o ile dobrze policzyłem. Krakowia wieczysta. Już się zobaczymy kulurisa w barwach wieczystej, czy jeszcze nie?
1: No wydaje mi się, że nie, że to trochę za wcześnie. Natomiast transfer i powrót do Ekstraklasy byłego króla strzelców, najlepszego napastnika sprzed kilku sezonów, na pewno robi wrażenie i nie do Pogoni, a jednak do Wieczystej. Wiemy, że Wojciech Kwiecień, właściciel klubu, i Sławomir Peszko, niedawno gość Ligi Plus Ekstra, który opowiadał o swojej robocie i tam zaliczył tę wpadkę w pomidorze dotyczącą Kazimierza Moskala, no zadziałali i przy kontuzji Stefana Fajertaga zapewnili bramkostrzelnego napastnika. Tak było, ale czy tak będzie? Wiemy, że powroty do Ekstraklasy bywają różne i różnie się one potem jakoś, powiedzmy, refundują, refinansują czy opłacają, bo czasami wracają piłkarze jak Przemek Wiśniewski, jak teraz Marcin Kamiński, Robert Gumny, i to się udaje, a czasami te powroty, choć piłkarz był na przykład gwiazdą Ekstraklasy jak Joel Valencia i nawet najlepszym piłkarzem danego sezonu, jednak nie potrafi wrócić na te najwyższe obroty i na ten najwyższy poziom. Zresztą w najbliższej Lidze Plus Ekstra będzie jeden z tych, który wraca do Ekstraklasy, Bartosz Bereszyński. Będzie z nim długa rozmowa w studiu Ligi Plus Ekstra w niedzielę wieczorem i też materiał o powrotach, więc zapraszamy.
0: Zareklamował Marcin Rosłoń. Marcin, Krakowia wieczysta. Wiadomo, mecz derbowy, wyświechtane powiedzenia o tym, że takie mecze rządzą się swoimi prawami, ale jak patrzysz na to, jak radzi sobie Wieczysta w Ekstraklasie, myślisz, że już okrzepła? No chyba mimo wszystko nie będzie faworytem w tym spotkaniu.
1: Trudno tutaj wskazać jednoznacznie faworyta. Wiemy, że te zespoły przełamały się w poprzedniej kolejce. Szalony mecz w Gliwicach, Wieczystej i jednak przepchnięte zwycięstwo pierwsze Bartosza Grzelaka w roli trenera i w ogóle Krakowi w tym sezonie, więc zgarnięty komplet punktów na pewno dla Pasów ma niebagatelne znaczenie, więc tutaj może wydarzyć się wszystko. Jestem najbliższy wytypowania remisu, czyli ulubionego wyniku trenera Krakowi.
0: Gdybyśmy mówili o tych drużynach, które lubią i potrafią rozgrywać szalone mecze, to w mojej klasyfikacji w czołówce na pewno Piast. Piast, który będzie podejmował Legię. Legia jeszcze nie pokonana w tym sezonie. To też może być szalony mecz, twoim zdaniem, w Gliwicach?
1: Myślę, że będzie bardziej zachowawczy Piast w grze u siebie. Oczywiście to, co dzieje się w grze drużyny Daniela Myśliwca na przestrzeni ostatnich sezonów w porównaniu z różnymi poprzednimi trenerami, nawet jak Max Melder, po którym przejmował drużynę Daniel Myśliwiec, wcześniej Aleksander Wukowicz, Waldemar Fornalik nawet, jednak ta gra bezpieczna, zachowawcza, sumienna w obronie była wizytówką Piasta. Oczywiście też posiadanie piłki, rozgrywanie akcji, czasami atrakcyjny, ofensywny futbol. Natomiast teraz jest duże załamanie, jeżeli chodzi o grę obronną. Wiąże się to z nieobecnością Franciszka Placha, czyli nowy bramkarz musi wskoczyć w jego, powiedzmy, rękawice obrazowo. I na razie się to nie udaje, ale to nie jest sama wina nowego bramkarza, ale zdecydowanie kiepskiej gry obronnej całego zespołu. I w rywalizacji z Legią, to co była atutem Piasta i Daniela Myśliwca, gdy przejął tę drużynę i ratował ją przed spadkiem, dwukrotnie pokonując Legię w poprzednim sezonie, no to jednak była konsekwentna, rzetelna gra i przy okazji bardzo skuteczna.
0: Legia 4 mecze, 3 zwycięstwa, 1 remis, czas wielkiej smuty na Łazienkowskiej już się skończył?
1: Zdecydowanie. Widać to nie tylko po wynikach, które nawet wiosną, gdy przejmował drużynę Marek Papszun, już były obiecujące, ale widać po jakości gry, widać po bardzo dobrej atmosferze w drużynie, widać po liczbie Polaków, którzy znajdują się w wyjściowym składzie. 8 niedawno naliczyłem w meczu w Kielcach. Pewnie podobna ich liczba była w rywalizacji tej meczu przyjaźni, zakończonym nieprzyjaźnie dla Radomiaka przy Łazienkowskiej w ostatni piątek. Bartosz Kapustka w bardzo dobrej dyspozycji, widać stabilizację rywalizację w składzie, czyli te wszystkie znaki firmowe Marka Papszuna, które pamiętamy z Rakowa, gdy tę drużynę już zbudował i walczył z nią o Mistrzostwo Polski regularnie w każdym kolejnym sezonie, osiągając ten cel. To się dzieje właśnie na stadionie Legii, to się dzieje w ośrodku treningowym Legii i myślę, że oni dmuchają na zimne. Cały czas nikt nie wychylają się, nie mówią o żadnych tytułach, nie mówią o żadnych laurach. Tam jednak jest ten kult pracy Marka Papszuna i widać to gołym okiem. Może to nie jest najbardziej efektowna gra, ale kto spodziewał się, że Marek Papszun odmieni Legię i ona będzie grała super fantazyjnie do przodu, no ten jednak się zdecydowanie pomylił. To będzie bardzo dużo żelaznej konsekwencji, ale też atrakcyjności w grze przy dośrodkowaniach. Widzimy skład, który się rozumie, fajne relacje, dwóch przyjaciół, którzy rywalizują ze sobą o miejsce. Akurat teraz powiedzmy konkurent Mirata Lajowicz jest w słabszej formie, ale przyszedł Jan Kuchta, czyli panowie Zjawiński i Adamski. Widać ich reakcje po golach, w wywiadach, co mówią na swój temat, więc to budowanie tego popularnego Team Spirit Markowi Papszunowi wychodzi bardzo dobrze.
0: Piąta kolejka PKO BP Ekstraklasy rusza dzisiaj wieczorem. Od derbów Krakowa zaczynamy, czyli Krakowia Wieczysta. Marcin, jeszcze porozmawiajmy o tych, którzy dojeżdżają na stadion lewą stroną i kierownicę mają po prawej stronie. Czyli oczywiście Premier League. Premier League startuje w ten weekend już, dzisiaj. Takie trzy największe znaki zapytania przed tym sezonem dla ciebie to...
1: Na pewno kto spadnie, na pewno kto będzie mistrzem, chociaż ta aura wokół Arsenalu po zdobyciu tytułu po ponad dwóch dekadach jest naprawdę imponująca. Ich rezultat w meczu o tarczę wspólnoty z Manchesterem City dobitnie to potwierdza. Taką wielką niewiadomą dla mnie będzie Tottenham, który zrobił bardzo dobre transfery. Ma Roberto De Zerbiego, utrzymał się w Premier League po drugim z rzędu fatalnym sezonie, ale tym razem bez trofeum. Przypominam, że dwa lata temu z Thomasem Frankiem jednak była Liga Europy. Natomiast Newcastle United to jest klub, wokół którego dzieje się dużo niedobrego i tak z niepokojem będę oglądał na St. James's Park, czy oni się odbudują. Oczywiście jestem też ciekawy Antoniego Iraoli w Liverpoolu, bo wiemy, że Antoni Iraola po dwóch kapitalnych sezonach w Bournemouth, po europejskich pucharach z Bournemouth, po odmienieniu tej drużyny, po tym reaktywnym futbolu, przenosi to do Liverpoolu, czyli znowu nawiązanie do Jurgena Kloppa i tych najpiękniejszych, najjaśniejszych czasów The Reds w ostatnich dekadach.
0: Startuje Premier League, Arsenal Coventry dzisiaj o 21:00. Tak się rozpoczyna ten sezon. Marcin Rosłoń z Canal Plus razem z nami w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy, Marcin.
1: Dzięki, wszystkiego dobrego. Miłego dnia.
0: Miłego dnia.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji. Liczy się, co masz do powiedzenia.
3: W tym tygodniu będziemy w Łodzi i zapytamy was, ile planujecie wydać na szkolną wyprawkę i czy 300 zł na nią wystarczy.
2: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 012. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już dziś po 12.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jeśli słuchasz nas za biurkiem, to pamiętaj, by się od czasu do czasu zrelaksować, rozprostować kości, spojrzeć w okno, a nie tylko w okienka na komputerze. A jeśli słuchasz nas w samochodzie, to też weź pod uwagę możliwości swojego organizmu. Zatrzymuj się, jeśli pokonujesz dłuższą trasę, bo nie da się bezpiecznie jeździć na umysłowych i fizycznych oparach. To tyle tego kazania. Nie dbajmy tylko o paliwo dla własnego auta, to tylko taka delikatna sugestia. SMS 3322 radio@rmf24.pl. Utrzymujmy ze sobą kontakt, a ja obiecuję wam konkret, jeszcze więcej konkretów. Skoro poruszyłem temat paliwa, to podam cennik. Dzisiaj litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 52 grosze. Za litr benzyny 98 7 zł 33 grosze, a oleju napędowego 7,56. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. To oznacza, że dzisiejsze ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw są wyższe niż wczoraj, od 3 do 4 groszy. Następne obwieszczenie ministra energii według maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane dzisiaj, no i określi ceny na weekend i na poniedziałek. Przekażemy wam natychmiastowe wieści. Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24. Już za 7 minut będzie 11 i nowe fakty. Dowiecie się m.in. o udanej policyjnej obławie. Mundurowi zatrzymali mężczyznę, którzy uciekli wczoraj przed policją w Jodłowej na Podkarpaciu. Będzie jeszcze więcej informacji. A na razie muzyka.

0: Już prawie godzina 11, więc poznajmy najnowsze fakty w RMF FM. Zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
1: Wielogodzinna obława wiodłowej na Podkarpaciu.
2: Poszukiwani mężczyźni w rękach policji, o tym na początek.
1: Tragiczny wypadek w Mirosławiu koło Wrześni w Wielkopolsce.
2: Samochód potrącił pieszą na Krajowej 15.
1: Wypadek także na trasie S8 między Zambrowem i Białymstokiem.
2: Czas na Mistrzostwa Europy Siatkarek.
1: Polki rozpoczynają dzisiaj walkę o medale.
2: Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM. Po wielogodzinnej akcji poszukiwawczej mundurowi zatrzymali mężczyznę, którzy wczoraj uciekali przed policją w Jodłowej w powiecie dębickim na Podkarpaciu.
1: Przez noc w okolicznych miejscowościach prowadzono obławę, aby odnaleźć poszukiwanych mężczyzn.
2: W Przeczycy na Podkarpaciu jest nasz reporter Paweł Konieczny.
1: Pawle, co wiadomo o tej akcji?
3: Według na razie nieoficjalnych informacji wszystko zaczęło się od rutynowej kontroli samochodów w pobliżu punktu selektywnej zbiórki odpadów w Jodłowej. W aucie podróżowało 4 mężczyzn, przy których funkcjonariusze znaleźli znaczne ilości narkotyków. Podczas interwencji 2 z zatrzymanych zdołało uciec. Wtedy rozpoczęły się poszukiwania, do których ściągnięto policjantów i strażaków z Podkarpacia i Małopolski. W trakcie działań służby na jednej z posesji w Dębowej miały natrafić na laboratorium do produkcji narkotyków. Na miejscu pracowała specjalistyczna grupa chemiczna Straży Pożarnej z Rzeszowa, której zadaniem było rozpoznanie i zabezpieczenie substancji chemicznych. Na razie jednak szczegóły akcji CBŚP nie są znane. Z Przeczycy Paweł Konieczny.
1: Śmiertelny wypadek na Krajowej 15 w Wielkopolsce.
2: W miejscowości Miłosław koło Wrześni samochód osobowy potrącił pieszą. Kobieta zmarła.
1: W miejscu tragedii policja wprowadziła ruch wahadłowy.
2: 2 osoby zostały ranne na trasie S8 między Zambrowem i Białymstokiem.
1: W Nowych Zembrzycach po zderzeniu 2 aut osobowych zablokowany jest pas jezdni w stronę Białegostoku. Jest śledztwo prokuratury w sprawie incydentu na torach na Lubelszczyźnie. Chodzi o zdarzenie z miejscowości Białka Kolonia, niedaleko Łęcznej.
2: Wczoraj wieczorem policja została zaalarmowana o leżących obok torów elementach przewodów. O znalezisku powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i CBŚP.
1: Dzień wcześniej odgłos wybuchu miał usłyszeć maszynista jadący tamtędy 2 sprzężonymi lokomotywami bez wagonów.
2: Jak mówi nadkomisarz Anna Komola z lubelskiej policji, maszynista uznał, że doszło do awarii silników lokomotywy.
4: Późniejsze oględziny nie ujawniły żadnych uszkodzeń. W wyniku przejrzenia monitoringu zauważono taki dziwny rozbłysk. Wykonane oględziny przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu nie ujawniły żadnych śladów po materiale wybuchowym. W wyniku sprawdzenia również torowiska nie stwierdzono żadnych uszkodzeń torów.
1: Lokomotywa ma być jeszcze badana przez biegłego.
5: Siatkarskie emocje w faktach RMF FM.
2: Już dziś w 4 krajach ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarek.
1: Polki spotkania fazy grupowej rozegrają w Turcji w Stambule.
2: Jutro w pierwszym meczu zmierzą się z reprezentacją Węgier.
1: W naszej kadrze na imprezie tej rangi debiutuje środkowa Sonia Stefanik, która zapewnia, że biało-czerwone nie czują presji przed rozpoczynającym się turniejem.
6: Mobilizacja i taki bardziej fokus, takie skupienie się na już docelowej imprezie, na najbliższych przeciwnikach, także bardziej powiedziała, że nie taki stres, taki paraliżujący, tylko bardziej taka motywacja, fokus na pracę.
1: Faworytkami do złota są Turczynki i Włoszki. Dla Polek wydaje się, że wejście do strefy medalowej będzie sukcesem.
2: Spotkanie z Węgrami jutro, a w kolejnych dniach nasze siatkarki zagrają w grupie z Łotyszkami, Słowenkami oraz Niemkami i wspomnianą Turcją.
1: Terminarz mamy na rmf24.pl. No a teraz pora na fakty kulturalne.
2: Zaprasza Marlena Chudzia.
7: Dzień dobry. Wajda na nowo. Pod tym hasłem w Suwałkach rodzinne w innym mieście reżysera po raz 6 odbywają się spotkania o jego filmach. Wręczone zostaną też nagrody za całokształt twórczości Alanowi Starskiemu, Januszowi Gajosowi i Wojciechowi Marczewskiemu. W Łodzi trwa Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy. Jego hasło przewodnie to wywroty. Zaplanowano ponad 40 wydarzeń z udziałem artystów z całej Europy. Dziś będzie można zobaczyć spektakl Teatru Chorea Konferencja Ptaków. Linie oporu to tytuł 50-metrowego obrazu brytyjskiego artysty Russella Hinesa. Opowiada o wojnie w Ukrainie. Można oglądać go w angielskim mieście Gloucester.
8: Po miesiącu ekspozycji malowidło przewiezione zostanie do Ukrainy, by stać się częścią lokalnych zbiorów. Początek obrazu, jego lewa strona, przedstawia ludzi z mojego miasta i to, jak zareagowaliśmy na rosyjską agresję. Dalsza część pracy poświęcona jest historiom kobietom i ludziom, których spotkałem w Ukrainie. Russell Haynes chętnie opowiada o swojej sztuce. Pędzel stał się dla niego narzędziem dokumentowania osobistych, pełnych emocji historii zarówno uchodźców, którzy trafili do Anglii, jak i żołnierzy walczących na froncie.
7: O czym donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Poruszymy temat wojny w Ukrainie na pewno, już nie pod kątem artystycznym, ale faktograficznym. A co oprócz tego? Dzisiaj piątek, 21 sierpnia. No i takie pytanie do was, czy odliczacie już dni, czy liczycie pieniądze? Pytam głównie rodziców uczniów, pytam i od razu zapraszam do udziału w naszym cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Na 11 dni przed 1 września, przed początkiem nowego roku szkolnego, pytamy was, ile tak naprawdę, tak z waszego rozeznania, kosztuje szkolna wyprawka, jaką sumę wy planujecie na nią wydać, na ile realnie wystarcza pomoc 300+. Tuż po 12 pełną parą ruszymy z tym tematem. Na razie 5 minut po 11. No, będą relacje i rozmowy na naszej antenie, a na razie prosimy, piszcie i dzwońcie do nas. SMS 3322, telefon 12 2 0 0 0 0 12, mail radiomałpa@rmf24.pl. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Wiem o tym dobrze, że to jest wasz ulubiony cykl. Bardzo lubicie odpowiadać na nasze pytania. Dzisiaj nowy temat szkolny, no bo to wy współtworzycie nasz program. Zapraszamy.

0: nie wiem jak dla was. Dla mnie podatki to taka finansowa alchemia, taka magia fiskalna. No często sobie nawet żartem powtarzam, że to takie hokus pokus fiskus. Dlatego bardzo chętnie słucham ekspertów tej trudnej materii. Do czego i was zachęcam. Właśnie teraz w Radiu RMF24 podamy wam jeszcze więcej informacji ekonomicznych, ale także interpretacji. A chodzi o zaproponowane przedwczoraj, w środę, przez premiera Donalda Tuska oraz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego zmiany w podatkach. Przypomnę wam tak w skrócie. Rząd zamierza podnieść próg podatkowy, który obecnie wynosi 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy, wprowadzić nową stawkę podatku dochodowego w wysokości 24%, którą opłacaliby podatnicy o dochodach wynoszących od 130 do 150 tysięcy złotych. Dopiero ci, którzy uzyskują dochody powyżej tego drugiego progu, zapłaciliby podatek w wysokości 32%. Co to tak de facto, faktycznie oznacza dla osób zarabiających podobne kwoty? Oto w programie Gospodarczy Tydzień Marek Teichman pytał swojego gościa, Andrzeja Marczaka, doradcę podatkowego.
1: Przesunięcie progu ze 120 do 130 tysięcy to jest mała, kosmetyczna trochę zmiana. Te zmiany w ogóle wydają się za bardzo mało takie odważne, no to jest takie delikatne słowo. No, to jest 10 tysięcy więcej i osoby, które stosownie do tych wyliczeń tutaj dokonywanych zarabiają tak od 12 tysięcy złotych brutto, odczują de facto tę zmianę na korzyść, a najbardziej odczują tę zmianę na korzyść osoby, które zarabiają 15 tysięcy złotych brutto miesięcznie i więcej, bo dla tych osób ten zysk, ta ulga, ten dodatkowy podatek, który zostaje w kieszeni, wynosi 3600 zł, czyli tak miesięcznie 300 zł. I wie pan, mam tutaj też taką refleksję, że jakby wprowadzono 60 tysięcy zł, kwotę wolną od podatku, która miała być wprowadzona stosownie do obietnic wyborczych, to te 3600 by było dla wszystkich, czyli to nie wiem, czy to jest taka korelacja, że tak spróbowano tę maksymalną zysk dla tych osób, które zarabiałyby teraz 15 tysięcy ustawić, żeby one odpowiadały te 3600 tej kwocie wolnej od podatku, która miała być 60 tysięcy. Krótko mówiąc, osoby, które zarabiają od, no powiedzmy, bo tam są jeszcze składki ZUS-owskie, 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie odczują tę ulgę, ale tak jak pan słusznie powiedział, odczują ją dopiero pod koniec roku podatkowego.
2: To znaczy nie wzrośnie im kwota płacona, znaczy ta pensja netto, którą dostają, nie spadnie w październiku, listopadzie, to jest ta rzeczywistość.
1: Tak, ta
2: mówimy o osobach, które zarabiają około 12 tysięcy złotych brutto.
1: A ci co więcej, no to 13, 14, 15 i więcej dostaną ten bonus, że jest ten drugi czy trzeci, biorąc pod uwagę kwotę wolną, 30, 120 i 150 tysięcy.
2: No właśnie, 150 tysięcy miesięcznie, no to jest powyżej 12 tysięcy brutto miesięcznie, prawda? 150 tysięcy rocznie,
1: tak.
2: Czyli ten najwyższy próg. Dla tych osób, jakby najwięcej płacący będą nadal ci, którzy zarabiają powyżej 12,5 tysiąca złotych miesięcznie brutto na etacie. Ciągle tak. Mówimy o etatowcach tak
1: dokładnie.
2: Naprawdę.
1: Ci, co płacą skalę podatkową, podatki według skali podatkowej.
2: I teraz mamy drugą stronę tego równania, czyli ten ruch ryczałtowy, który... No właśnie, jakby zastanawiam się, jak bardzo on jest, jakby on został zakomunikowany jako ruch dla najbogatszych. Spotkało się to z krytyką też polityczną przeciwników takich ruchów po stronie przedsiębiorców, jako uderzenie też na przykład w te firmy, które niekoniecznie mają bardzo wysoki zysk, tylko mają wysokie obroty, tak, a niską marżę, a korzystają z tego ryczałtu jako z narzędzia, które jest relatywnie proste. I ja waham się, mówiąc o tym, w kogo to uderzy, dlatego że my mamy jednak pewien problem z ryczałtem, to znaczy jako narzędziem. Ono się stało bardzo popularne w ostatnich latach dla bardzo różnych grup zawodowych. Jakby dla kogo jest ryczałt i jakby co ono oznacza, znaczy jakby i co te zmiany oznaczają dla tych ryczałtowców?
1: Pamiętajmy, że osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, mają trzy podstawowe formy opodatkowania do wyboru. Te zasady ogólne, o których mówiliśmy, obecnie 12-32%, mogą wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym 19%. Ten 19% podatek jest nakładany na dochód. I tutaj od pierwszej złotówki, tutaj nie ma tej kwoty wolnej od podatku, o której mówiliśmy, lub też mogą wybrać ryczałt ewidencjonowany, czyli to jest taka forma opodatkowania, gdzie nakładamy podatek na przychód. Nie są istotne koszty uzyskania przychodu. Tutaj ich się w ogóle nie odlicza. I to jest uproszczona forma opodatkowania.
0: O propozycjach kosmetycznych zmian podatkowych, i też niesłowności premiera Tuska, niespełnionych przedwyborczych obietnicach, mówił Andrzej Marczak, doradca podatkowy. Oczywiście to podkreślamy, to na razie propozycje rządu, muszą one pozytywnie przejść drogę legislacyjną, aby wejść w życie. I na końcu, jeszcze jest biuro prezydenta. I pytanie, czy Karol Nawrocki nie pożałuje atramentu na podpis? Żartuję oczywiście, ale całkiem serio zapraszam na całość rozmowy Marka Teichmana w programie Gospodarczy Tydzień. Łatwo ten wywiad znajdziecie w aplikacji RMF On. 15 minut po godzinie 11, już 16. Za 4 minuty będą nowe fakty RMF FM, a więc jeszcze więcej informacji w naszym Radiu RMF24, naszym, a właściwie waszym, naszym wspólnym.

0: 22 minuty po godzinie 11. Obiecałem wam nowe informacje. No i słuchajcie, uświadomiłem sobie, że trwa 1640 doba pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Przypomnę wam, reżim Putina otwarcie ruszył na państwo Zełenskiego 24 lutego 2022 roku, więc ten morderczy atak trwa już piąty rok. No i pytanie, czy są jakiekolwiek szanse na pokój. W radiu RMF24 przytoczę wam nowy, no bardzo delikatnie mówiąc, przewrotny komunikat Kremla. A brzmi on tak. Rosja jest otwarta na wysłuchanie nowych propozycji dotyczących osiągnięcia porozumienia w sprawie konfliktu na Ukrainie. Tak się wyraził zastępca ministra spraw zagranicznych Rosji. Siergiej Ryabkow udzielił wywiadu portalowi informacyjnemu News.ru. Dodał, że wszelkie propozycje powinny odzwierciedlać realia na miejscu. Ryabkow stwierdził, że Stany Zjednoczone wykazały gotowość do, cytuję, konstruktywnego dialogu oraz zrozumienia stanowiska Rosji. Oto kolejny fragment jego wypowiedzi. Na tym etapie ważniejsze jest, na ile Waszyngton jest w stanie wpłynąć na decyzję reżimu kijowskiego i jego europejskich sponsorów, którzy wciąż marzą o strategicznej porażce Rosji. Tak powiedział portalowi. Powiedziałem informacyjnemu, ale no nie wiem, zastanawiam się, czy nie dezinformacyjnemu. A w tym czasie ukraińskie władze regionalne podały w komunikatorze Telegram, że 3 osoby zginęły, a 42 zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków na obwody charkowski, chersoński, zaporoski i sumski. Moskwa zaatakowała Ukrainę, wykorzystując 135 dronów bojowych, podały siły powietrzne w Kijowie. Tu radio RMF24, a ja wam polecam jeszcze naszą stale aktualizowaną witrynę rmf24.pl. Na tej stronie mamy jeszcze więcej informacji. Polecam wam najnowszy artykuł. Brzmi on tak. Początek przeczytam tylko. Władze Ukrainy przygotowywały operacje z użyciem nawet 1000 dronów wyposażonych w systemy autonomicznego naprowadzania, której celem miało być długotrwałe sparaliżowanie ruchu cywilnego na moskiewskich lotniskach. Tę informację podał The Atlantic. Akcja o kryptonimie M&M nie została jednak zrealizowana. Szczegóły znajdziecie, jak już powiedziałem, w naszej witrynie.
1: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 11.30 w Radiu RMF 24. Czas na fakty. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Na przyszły tydzień planowane jest sprowadzenie do Polski ciał 12 ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech. Poinformowała o tym krośnieńska prokuratura. Rodziny ofiar zostały już powiadomione o terminie. Po sprowadzeniu ciał w Polsce zaplanowano sekcję zwłok. Prokuratura potwierdziła, że wszystkie ofiary to dorośli mieszkańcy Podkarpacia. Autokarem wracali z pielgrzymki do Medjugorje. W chwili wypadku podróżowało nim 59 Polaków. W faktach teraz polityka ma wszelkie kompetencje do tego, żeby zasiąść w Trybunale. Tak o kandydaturze Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego mówiła w porannej rozmowie w RMF FM rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Jak zaznaczyła posłanka KO, w klubie Koalicji Obywatelskiej nie było przymusu podpisania się pod tą kandydaturą.
1: Nie ma takiej u nas dyscypliny, że trzeba koniecznie podpisywać. Pamiętajmy, że pod każdym wnioskiem czy projektem ustawy wystarczy, że podpisze się 50 posłów. Nas jest w klubie blisko 160 osób, więc naprawdę każdy może wybrać sobie projekt, pod którym się podpisuje.
0: Wokół kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego nie brakuje jednak głosów krytyki, zarówno wśród koalicjantów, jak i ze strony organizacji społecznych. Wątpliwości mają koalicjanci KO tacy jak Lewica, PSL czy Polska 2050. Przypomnijmy, Maciej Berek do niedawna był ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Korekta jest dobra, ale to za mało. Tak zaproponowane zmiany w przepisach podatkowych ocenia Maciej Samcik, redaktor naczelny portalu Subiektywnie o Finansach. Od przyszłego roku drugi próg podatkowy ma wzrosnąć ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawi się jednak dodatkowy, pośredni próg. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych stawka PIT będzie wynosić 24%.
3: My musimy mieć bardziej radykalną reformę podatkową. To jest takie trochę korekta, która ma pomóc stosunkowo dyskryminowanej grupie podatników, ale dość wąskiej. Natomiast to, czego my potrzebujemy, to uproszczenie systemu podatkowego i jego uporządkowanie, bo dzisiaj od tych samych pieniędzy, które zarobimy, w zależności od tego, jaki podatek wybierzemy i na czym zarobiliśmy te pieniądze, płacimy od 0% podatku do 41% podatku. I jakby to jest na dłuższą metę bardzo szkodliwe dla gospodarki i dla zaufania obywatela do państwa.
0: Rząd chce też podnieść CIT dla największych firm energetycznych i paliwowych. Stawka ma wzrosnąć w przyszłym roku z obecnych 19% do 30%. A na koniec tego wydania faktów ostrzegamy Was przed burzami w północnej i południowo-zachodniej Polsce. Synoptycy wydali alerty dla części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Kujawsko-Pomorskiego i Lubuskiego. Miejscami możliwy jest też grad. Weźcie to pod uwagę, zwłaszcza jeśli planujecie wieczorne spacery. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 12.
4: Dziś piątek, więc czas na cykl Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Pytamy, ile naprawdę kosztuje szkolna wyprawka? SMS 3322, telefon 12 200 0012, mail radio@rmf24.pl.

0: No, już za 11 dni szkoły otwierają podwoje. Za niecałe 2 tygodnie zabrzmi pierwszy dzwonek w uszach uczniów, a jeszcze wcześniej zadźwięczy ostatni dzwonek dla rodziców, no, by kupić dzieciom potrzebne do szkoły rzeczy. No i bardzo jesteśmy ciekawi, czy już robicie zakupy. Ile tak naprawdę kosztuje szkolna wyprawka? SMS 3322, telefon 12 2 0 0 0 0 12, mail radio@rmf24.pl. To twoje zdanie w radiu RMF24. W samo południe ruszamy z kopyta z tym tematem, połączymy się z Łodzią, będą relacje, będą rozmowy. No i zapytamy właśnie o wasze domowe finanse. No ale mamy też na uwadze finanse państwa oczywiście. To jest przedpołudniowy program radia RMF24. Za 22 minuty będzie 12. Rząd właśnie rozpoczął nieformalne robocze posiedzenie poświęcone pracom nad budżetem państwa na przyszły rok. Kolejne posiedzenie Rady Ministrów, na którym ma podjąć decyzję w tej sprawie, ma odbyć się za tydzień, 28 sierpnia. Jak stwierdził na początku obrad premier Donald Tusk, dzisiaj prawdopodobnie ukażą się informacje dotyczące ratingu Polski. Bardzo ważna opinia, wiadomość, czekamy na nią. Mam nadzieję, że po raz kolejny dowiemy się, że rynki światowe mają zaufanie do stabilności polskiej gospodarki, wyraził się szef rządu. No i jak dodał, sytuacja jest obiektywnie bardzo wymagająca.
1: Wiadomo, że państwo, które wydaje najwięcej, obiektywnie najwięcej na swoje bezpieczeństwo, przemysł zbrojeniowy, ochronę granicy w Europie, a nie jesteśmy jeszcze przynajmniej największą gospodarką w Europie, ponosi tego konsekwencje. 5% z budżetu na obronność to jest tak średnio 2 razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy. Bo bezpieczeństwo, tak jak powiedziałem, jest i będzie naszym priorytetem.
0: Konsekwentnie premier tłumaczy w ten sposób, no, niezbyt dobrą sytuację budżetu państwa. Szef rządu sporo czasu w trakcie konferencji prasowej przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów poświęcił też służbie zdrowia. No i zapowiedział dodatkowe środki na ten cel.
1: Przygotowujemy, jak wiecie, ustawę, no powiem umownie, o zdrowiu, tak aby pieniądze pochodzące ze składek i z budżetu nie były marnowane albo nie wpadały w ten obszar nadużyć, czasami nieuzasadnionych zarobków. Wiecie dobrze, o czym mówię. My dzisiaj możemy poinformować, że przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia i to jest też nasz priorytet, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
0: Premier Donald Tusk mówił też o innej ważnej rzeczy, trzeciej właściwie na tej liście. Dodał, że chodzi o projekty dotyczące energii oraz infrastruktury drogowej i kolejowej. Będziemy trzymać rządzących za słowo oczywiście. W radiu RMF24 mamy jak codziennie jeszcze więcej informacji.
2: Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji. Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
3: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
2: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
4: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
2: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
5: Ogłoszenie RMF 24.

0: Uwielbiam piątek.
1: Także dlatego, że dziś mamy program w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24. No bardzo lubię czytać i cytować wasze opinie. Cieszę się bardzo, kiedy dzwonicie, kiedy przekazujecie nam własne oceny, refleksje. No i liczę, że tak będzie także dzisiaj. A dzisiaj pytamy, przypominam, ile tak naprawdę kosztuje was szkolna wyprawka? Rodzice uczniów, ile planujecie na nią przeznaczyć? Jaka kwota jest dla was do udźwignięcia finansowo? Na ile realnie wystarcza 300+? SMS 3322, telefon 12 200 0012, mail radio@rmf24.pl. W samo południe, już za kilka chwil, wystartujemy z naszym programem na ten temat, a na razie no, zbieram wasze głosy. Telefonujcie, smsujcie, mailujcie. Twoje zdanie w Radiu RMF24. Interaktywny program. To wy go współtworzycie. To taki nasz Hyde Park, można powiedzieć. To jest Radio RMF24. Zachęcamy do kontaktu, ale też mamy konkrety. Czy zaskoczę was, jeśli powiem, że zrzuty ekranu na komputerze lub telefonie mogą pogarszać pamięć? Do takich wniosków doszli psychologowie z Binghamton University w Stanach Zjednoczonych. Jak wyjaśnili autorzy tego badania na łamach pisma Memory and Cognition, podobne zjawisko obserwowano wcześniej w przypadku robienia zdjęć. Osoby fotografujące przedmioty lub wydarzenia później pamiętały je gorzej, szczególnie jeśli do wykonanych zdjęć już nie wracały. Psychologowie określają to jako efekt upośledzenia pamięci wskutek robienia zdjęć. Teraz naukowcy postanowili sprawdzić, czy podobny mechanizm działa także podczas wykonywania zrzutów ekranu i co odpowiada za pogorszenie zapamiętywania. W tym celu pokazywali uczestnikom na ekranie reprodukcje dzieł sztuki. Niektóre z nich badani mieli jedynie oglądać, a inne dodatkowo zapisywać za pomocą zrzutów ekranu. Następnie testowano ich pamięć. Jak podsumowali badacze, zrzuty ekranu mogą wspierać pamięć, jeśli wykonujemy je świadomie i później do nich wracamy. Problem zaczyna się wtedy, gdy robimy ich dziesiątki i pozwalamy bez końca gromadzić się w telefonie. Ja sobie przy okazji przypomniałem obraz Salwadora Dalego Trwałość pamięci. Tam są takie zegary zawieszone jak placki na gałęziach.

0: Zbliża się godzina 12, a w samo południe samo sedno, czyli fakty RMF FM. Przed mikrofonem Ewa Kwaśny, która przygotowała i przedstawi najnowszą porcję informacji w Radiu RMF 24.
1: Witam i zapraszam. Premier Donald Tusk zapowiada więcej pieniędzy z budżetu na ochronę zdrowia.
2: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej.
1: Krakowska policja poszukuje świadków tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Autostrada A2 będzie szersza. Podpisano umowę na rozbudowę kolejnego odcinka między Łodzią a Warszawą. Za chwilę też ważne informacje dla wypoczywających nad Bałtykiem. Budżetu z przeznaczeniem na obronność, znaczne zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia i kontynuowanie inwestycji poprawiających jakość życia. Takie priorytety przyszłorocznego budżetu wskazuje Donald Tusk. Przed roboczym posiedzeniem rządu premier zapowiedział, że przyszłoroczny budżet zostanie uchwalony w przyszły piątek. Jego istotną częścią ma być ustawa dotycząca dodatkowych środków na ochronę zdrowia, mówił Donald Tusk.
2: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny. I dlatego pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
1: Premier zwrócił też uwagę, że odpowiedzialność za budżet ponosi również prezydent. Każde weto podważa jakiś element zaufania do państwa, za co płacimy my wszyscy, mówił Donald Tusk. Krakowska policja poszukuje świadków tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Doszło do tego w nocy na osiedlu Willowym w Nowej Hucie.
3: Wszystkie osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub mogą mieć informacje na jego temat, proszone są o kontakt z dyżurnym komisariatu 8 w Krakowie lub pod numerem alarmowym 112.
1: Apeluje młodszy aspirant Rafał Wawrzuta. W przyszłym tygodniu sprowadzone mają być ciała 12 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Zapowiada to prokuratura okręgowa w Krośnie, prowadząca śledztwo w sprawie wypadku. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co teraz dzieje się w tej sprawie?
4: Polskie i węgierskie służby załatwiają formalności związane ze sprowadzeniem zwłok, mówi rzecznik wojewody podkarpackiej Bartosz Gubernat.
5: Jesteśmy na łączach zarówno ze służbami węgierskimi, jak i tutaj z polskimi.
4: Rzecznik zastrzega, że na dopięcie procedur potrzeba dosłownie kilku dni.
5: Pierwsza połowa przyszłego tygodnia to jest bardzo realny termin.
4: Z węgierskich procedur wynika, że po wypadku trzeba przeprowadzić sekcję zwłok każdej z ofiar. Te sekcje mają się odbyć w Polsce. Wśród 12 ofiar śmiertelnych nie ma osób nieletnich.
6: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
1: W październiku mają rozpocząć się prace przy rozbudowie autostrady A2 o dodatkowe pasy między Łodzią a Warszawą. Ministerstwo Infrastruktury podpisało dziś umowę na kolejny odcinek inwestycji. Dla kierowców oznacza to spore utrudnienia. Na linii dziennikarz RMF FM Michał Krasoń. Michale, czego kierowcy powinni się spodziewać?
7: Na całym remontowanym odcinku w obu kierunkach mają być zachowane dwa pasy ruchu, ale wprowadzone zostanie ograniczenie do 70 km na godzinę. Zamontowany zostanie także odcinkowy pomiar prędkości. Ta trasa już teraz często się korkuje, dlatego drogowcy od października proszą kierowców o omijanie tego fragmentu autostrady.
8: Rekomendujemy wszystkim tym, którzy jadą z Wrocławia czy z Poznania, aby skierowali się w jednym przypadku na S8 od Piotrkowa do Warszawy, w innym przypadku na Starą Dwójkę, kierując się najpierw na A1, później na Starą Dwójkę, czyli drogę krajową numer 92.
7: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wszystkie prace powinny zakończyć się w pierwszym kwartale 2028 roku.
1: Z powodu wysokich fal i skażenia wody obowiązują zakazy kąpieli w kilku nadbałtyckich miejscowościach. I tak czerwone flagi powiewają m.in. w Kołobrzegu, Mielnie i Jarosławcu w zachodniopomorskim. Tam ryzyko stwarzają wysokie fale. Natomiast dwa kąpieliska w Jastarni na Helu są wyłączone z powodu skażenia bakteriami E. coli. A w faktach za godzinę zajrzymy do Gdańska, który po raz kolejny jest najchętniej wybieranym polskim miastem na jesienny weekendowy wyjazd.
9: No na pewno Stare Miasto trochę się wyludnia i też warto je odwiedzić.
1: Zapraszam na fakty o 13.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Po południu w okolicach Poznania, Bydgoszczy i Torunia będzie raczej pogodnie, a w pozostałych częściach kraju bardziej pochmurno. Najcieplej na Dolnym Śląsku, nawet 29 stopni, najchłodniej w Małopolsce, koło 20. Wieczorem, nocą i jutro rano na południu lubuskiego, Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i Kujawsko-Pomorskiem może występować silny deszcz i burze.
0: Bogdan Zalewski, witam ponownie i zapraszam. Wyraź swoją opinię. Zachęcamy do tego, zwłaszcza dzisiaj, bo mamy piątek, a więc dzień naszego cyklu. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Jeszcze niecałe 2 tygodnie wakacji. Jedni uczniowie cieszą się z powrotu do szkoły, inni już ronią łzy. A ich rodzice płaczą i płacą za dziecięce stroje i buty, za zeszyty, za książki, piórniki i inne niezbędne przybory. Dlatego jesteśmy bardzo ciekawi, ile naprawdę kosztuje was szkolna wyprawka. Ile planujecie wydać na uczniowskie potrzeby waszych dzieci? Na ile realnie wystarcza wam 300+. Piszcie i dzwońcie do nas. Zapraszamy serdecznie. SMS 3322, telefon 12 2 0 0 0 0 12, mail radio@rmf24.pl. A już za chwilę połączymy się z Agnieszką Wyderką, naszą dziennikarką w Wozie Satelitarnym w Łodzi. Szeroko omówimy tę szkolną tematykę. Zapytamy was na łódzkich ulicach.

0: Ale się cieszę, że znów będziemy mogli zacytować wasze głosy na naszej antenie, bo dzisiaj nasz piątkowy cykl, no, cieszący się dużą popularnością, muszę przyznać, bardzo cenimy wasze reakcje. Mamy koniec sierpnia, czyli czas, gdy rodzice najczęściej kupują wyprawki szkolne. Dlatego dzisiaj w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24 zajmujemy się kosztami wyposażenia dziecka do szkoły. No i mamy łączność z naszym wozem satelitarnym. Witamy serdecznie Agnieszkę Wyderkę.
1: Dzień dobry.
0: W centrum pięknego miasta Łodzi. Określisz tak dokładnie, konkretnie miejsce, w którym się znajdujesz?
1: Mogę powiedzieć, że jest to skrzyżowanie Alei Piłsudskiego z ulicą Sienkiewicza. Takie centrum też handlowe. Na pewno tutaj będziemy mieli wielu rozmówców, na to oczywiście liczę i myślę, że na gorąco też będą mogli dzielić się swoimi wrażeniami, odczuciami dotyczącymi tych zakupów szkolnych.
0: Tak, na to bardzo liczymy. No, centrum handlowe to jest bardzo wyraźny sygnał. Zacznijmy od tego, ile w tym roku realnie rodziców będzie kosztowała wyprawa szkolna. Bez teorii, praktyka.
1: Najwięcej rodziców szacuje, że na ten rok szkolny będą musieli wydać od 250 do 500 zł, ale jednocześnie zakładają, że do tej podstawowej sumy będą musieli dołożyć jeszcze 200-300 zł.
0: Czyli 300 plus.
1: Oczywiście, to, tak, ale to już z własnej kieszeni i z domowego budżetu. Oczywiście są też tacy rodzice, którzy będą mogli i chcieli wyłożyć na dziecko nawet do 1500 zł. Pierwsi rodzice, z którymi rozmawiałam o kosztach wyprawki, uważają, że 300 zł to może być jednak za mało na jednego ucznia.
2: Wydaje mi się, że faktycznie trzeba troszkę będzie dołożyć.
1: Że to 300 jednak nie wystarczy.
2: Wydaje mi się, że nie.
3: Jak się ma dużo dzieci, no to jednak no, trzeba trochę wydać pieniędzy na to wszystko, ale no, myślę, że nie jest źle.
1: Tak całkiem optymistycznie ocenia to ojciec trójga dzieci, ale tylko dwoje na razie chodzi do szkoły.
0: Agnieszko, no pieniądze ważna rzecz, wiadomo, tak. Ale nie tylko o kasie, o forcie będziesz rozmawiać z rodzicami.
1: Oczywiście. Zapytam ich także o to, co decyduje przy wyborze artykułów plastycznych. Marka, jakość, cena, a może ulubiony bohater lub motyw graficzny dziecka.
0: No właśnie, mody są ważne. No,
1: jasne, zwłaszcza w szkole. Oczywiście ważne jest też angażowanie dzieci na takich wspólnych zakupach. Czy rodzice to robią, a może rodzice kierują się swoim osądem i zdrowym rozsądkiem.
0: To jest dobra szkoła życia, prawda? Takie wspólne zakupy.
1: Absolutnie. I od razu nauka oszczędzania. Będę chciała też dowiedzieć się, kiedy jest najlepszy moment na kupowanie wyprawki i co jest najdroższe na tej długiej liście potrzeb. Sprawdzę też, jak szkoły mogą pomóc rodzicom w udźwignięciu tego ciężaru wyposażenia ucznia na nowy rok szkolny.
0: Najdrożsi rodzice, drodzy uczniowie, wy też możecie wziąć udział w naszej dyskusji. Zapraszamy serdecznie razem z Agnieszką Wyderką. Połączymy się z Agnieszką ponownie dzisiaj. Już wkrótce zresztą. Czekamy na wasze SMS-y. 3322, telefony 12 200 0012 lub mail radio@rmf24.pl. No właśnie, jak to się zwykle mówi, płaczecie i płacicie, czy może z radością kupujecie przybory?

0: Tu RMF24, wasze radio. U nas liczy się konkret i kontakt. Konkretnie pytamy was dzisiaj, te pytania brzmią, ile naprawdę kosztuje dzisiaj szkolna wyprawka? Rodzice uczniów, ile planujecie na nią przeznaczyć pieniędzy z domowego budżetu? Na co realnie wystarcza wam 300+? Piszcie maile i smsy, chwyćcie za telefon. Uwaga, podaję namiary i numery. SMS 3322, telefon 12 200 0012, mail radio@rmf24.pl. Twoje zdanie w radiu RMF24. Niecałe 2 tygodnie wakacji przed nami. Za 11 dni będzie 1 września, no i niedługo pierwszy szkolny dzwonek. No i to jest taki, no może jeszcze nie, ale prawie, że ostatni dzwonek na uczniowskie zakupy. Jesteśmy z wami, życzymy powodzenia i odpędzenia finansowych trosk. No ale nie tylko na szkoły wydajemy kasę, prawda? A paliwa, pytacie? No to mamy odpowiedź i podpowiedź. Oto co nas czeka w najbliższych dniach na stacjach benzynowych. Zgodnie z opublikowanym chwilę temu obwieszczeniem ministra energii, od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,54 zł, czyli będzie o 2 grosze droższa benzyna 95 niż dzisiaj. Benzyna 98 7,36, czyli drożej o 3 grosze, a olej napędowy 7,59, również drożej o 3 grosze. No, grosz do grosza będzie kokosza, jak to dawniej mówiono, albo kanister, też na literę K.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Czy administracja Trumpa rozwiąże kryzys demograficzny? Jak ruch MAGA zachęca Amerykanów do posiadania dzieci?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
1: 12.30 w Radiu RMF 24 to pora faktów. Karol Płaszkiewicz, zapraszam. Trwa nieformalne robocze posiedzenie rządu poświęcone pracom nad budżetem państwa na przyszły rok. Premier Donald Tusk na początku obrad przekazał, że dziś prawdopodobnie ukażą się informacje dotyczące ratingu Polski.
2: Jest to dość obiektywny obraz tego, jak widzi nas świat, naszą gospodarkę, nasze finanse. Zobaczymy. Mam nadzieję, że po raz kolejny dowiemy się, że rynki światowe, obserwatorzy, eksperci mają zaufanie do stabilności polskiej gospodarki. Sytuacja jest obiektywnie bardzo wymagająca. My mamy priorytety i o nich dzisiaj będziemy mówili, które kosztują dużo pieniędzy.
1: Tak mówił premier Donald Tusk. Priorytety, które wymieniał szef polskiego rządu, to bezpieczeństwo, zdrowie oraz inwestycje, między innymi dotyczące energii, infrastruktury drogowej i kolejowej. Teraz informacje dla kierowców. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii, od jutra cena benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 54 grosze. To 2 grosze więcej niż dzisiaj. W przypadku diesla również mamy wzrost. Tu o 3 grosze. Od jutra litr oleju napędowego ma kosztować nie więcej niż 7 zł. 59 groszy. Te ceny będą obowiązywać od północy do poniedziałku włącznie. W faktach teraz Zakopane. Fiakrzy wożący turystów do Morskiego Oka zaapelowali do policji o zapewnienie bezpieczeństwa podczas zaplanowanego na jutro protestu organizacji prozwierzęcych. Ostrzegli też turystów przed próbami płoszenia koni przez aktywistów. Droga do Morskiego Oka nie zostanie zamknięta, a zaprzęgi będą normalnie kursować. Organizacje prozwierzęce od lat domagają się likwidacji transportu konnego, wskazując na dobrostan zwierząt. Od września w ramach pilotażu trasa przewozów konnych ma zostać skrócona do wodogrzmotów Mickiewicza. Równolegle ma działać transport elektryczny.
3: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: Dziś startuje piąta kolejka PKO BP Ekstraklasy. Kolejka uboższa, bo bez czterech czołowych zespołów poprzedniego sezonu, które rywalizują w europejskich pucharach. Jednym z przyciągających szczególną uwagę meczów tej kolejki są pierwsze w tym sezonie derby Krakowa. Dziś wieczorem Krakowia zagra z Wieczystą. Kto faworytem?
4: Trudno tutaj wskazać jednoznacznie faworyta. Wiemy, że te zespoły przełamały się w poprzedniej kolejce. Szalony mecz w Gliwicach, Wieczystej i jednak uprzepchnięte zwycięstwo pierwsze Bartosza Grzelaka w roli trenera i w ogóle Krakowi w tym sezonie, więc zgarnięty komplet punktów na pewno dla Pasów ma niebagatelne znaczenie. Tutaj może wydarzyć się wszystko. Jestem najbliższy wytypowania remisu, czyli ulubionego wyniku trenera Krakowi.
1: Tak typował na naszej antenie Marcin Rosłoń z Kanal Plus Sport. Dziś to jedyny mecz w planie tej kolejki. Jutro za to Korona Kielce zagra z Motorem Lublin, Piast Gliwice z Legią Warszawa i Śląsk Wrocław z Widzewem Łódź. We'll be right back.

0: No, są grzeczni rodzice jednak, którzy dbają o swoje pociechy. Właśnie teraz rodzice kompletują szkolne wyprawki, więc tego tematu nie mogło zabraknąć w naszym cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Z badań wynika, słuchajcie, że wyposażenie ucznia będzie kosztowało w tym roku do 500 zł, do 500. Opinie łodziane w centrum miasta zbiera dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka, która jest obok naszego wozu satelitarnego w centrum Łodzi. Witamy serdecznie, Agnieszko, ponownie.
1: Witam znów z takiej pięknej, słonecznej Łodzi, która w ogóle, że tak powiem, nie zapowiada jeszcze tego roku szkolnego.
0: Łódź jest cudowna, jeszcze w pełnym słońcu to w ogóle mistrzostwo świata. Agnieszko, jak inflacja odbija się na takich szkolnych zakupach?
1: Oczywiście eksperci, którzy analizują tego rodzaju wydatki, mówią o tym, że czy to przybory takie plastyczne, czy podręczniki, czy też na przykład plecaki szkolne, one z roku na rok są coraz droższe i rzeczywiście jak ja rozmawiam z rodzicami, to oni widzą, odczuwają to w tych swoich portfelach.
0: Odczuwają ciężary tego plecaka, tak?
1: No właśnie. Muszą głęboko rodzice sięgać do tego plecaka, żeby plecak mógł móc kupić, czy w zasadzie sięgają do tego portfela. A ze mną jest w tej chwili mama dwojga dzieci. Córka starsza, która pójdzie teraz we wrześniu do 6 klasy. I proszę mi powiedzieć, jakby tak spróbować wymienić to takie podstawowe zupełnie wyposażenie, które musi się pojawić, żeby właśnie córa mogła się uczyć, to co by to było, ile by to kosztowało?
2: Czyli na pewno co, zacznijmy od plecaka, no to około 150 zł, jakieś buty na zmianę, które też trzeba rok co roku kupować, jak nie jedną parę, to dwie. No średnio też 150 zł, już nie mówię tutaj o jakichś zachciankach większych. Zeszyty, można powiedzieć, że 100 zł. Wiadomo, że w ciągu roku też się dokupuje, jeśli jest duży materiał, no to też trzeba dokupić. Jakieś przyprawy, takie
1: przybory plastyczne,
2: tak? Dokładnie. No też koszt około 100 zł, bo to wiadomo, że z tamtego roku już się rzeczy nie nadają, bo trzeba uzupełnić o nowe, nie wiem, brak kolorów, czy po prostu zniszczone już. No nie wiem, strój do WF-u, myślę, że też kolejne 100 zł. No i co, tutaj też trzeba brać pod uwagę właśnie jakby preferencje dziecka, już jakby nie samego rodzica, no ponieważ wiadomo, że kiedyś jak były dzieci młodsze, to kupował się pod swoje, że tak powiem, widzimisię, teraz już bardziej no pod to, co dziecko będzie chciało i z czego będzie chciało chętnie korzystać, no bo to też się liczy, komfort dziecka w szkole.
1: Liczyłyśmy tutaj z panią tak na szybko te koszty, wyszło nam 650 zł. Takie wyposażenie, gdzie właśnie jest to uczeń 6 klasy, przy czym nie zakładałyśmy jeszcze takiej kwoty, że trzeba będzie wydać pieniądze na podręczniki, bo w ubiegłym roku córka dostała ze szkoły, prawda?
2: Zgadza się, były w szkolne. No jeśli dojdą do podręczniki do tego, to na pewno koszty wzrosną o wiele więcej. Nie orientuję się jeszcze, ile to będzie kosztowało, ale na pewno nie mało, znając doświadczenia innych rodziców, którzy mają dzieci w starszych klasach.
1: A proszę powiedzieć jeszcze taką kwestię. Właśnie czy pani bierze pod uwagę te względy ekonomiczne, bo zdanie córki też na pewno się liczy, prawda? Ale ostatecznie przeważa taki zdrowy rozsądek i ekonomia, czy jednak ten komfort dziecka, o którym pani wspominała?
2: Staram się zdroworozsądkowo, natomiast niektórych rzeczy nie da się, że tak powiem, przeforsować, więc tutaj też no, liczę się ze zdaniem dziecka po prostu.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Jak państwo słyszeliście, to jest też tak niestety. Tego się dowiedziałam właśnie przed chwilą, że im dziecko starsze, tym koszty po prostu wyposażenia takiego ucznia rosną. A nie mówimy już nawet tutaj o uczniach szkół ponadpodstawowych, gdzie tam na pewno już trzeba podręczniki mieć we własnym zakresie. I wiem już, że najdroższe są właśnie podręczniki do nauki języków obcych i ćwiczenia do nich. Ale o tym będziemy rozmawiać tak. Już w kolejnych wejściach.
0: Pozdrawiamy panią, mamusię. No i rzeczywiście tutaj, ja sobie notowałem na marginesie, ile to wszystko kosztuje, to tak podsumuję może. 150 zł plecak, buty 150, zeszyty 100 zł, przybory 100 zł, strój do WF-u 100, indywidualne preferencje, no gust też kosztuje, to takie nieokreślone w zależności od dziecka. No w sumie wyszło 650 zł dla ucznia 6 klasy, plus jeszcze, słuchajcie, koszt podręczników. A jak jest u was? Do Łodzi powrócimy, a teraz wyciągnijcie kalkulatory, no nie wiem, liczydła, jakieś abakusy i przeliczcie, ile u was kosztuje koszt, ile wynosi koszt takiej wyprawki. SMS 3322 radio@rmf24.pl. No i oczywiście telefon też do nas. To jest 12, 2 miliony 12. Dzwońcie do nas. Czekamy serdecznie. RMF 24.

0: Ile tak naprawdę kosztuje Was szkolna wyprawka? Czekamy na kolejne Wasze głosy. SMS 3322. No bardzo ciekawy właśnie SMS wpadł tutaj do naszej skrzynki. Uważam, że szkolna wyprawka mija się z celem. Zastanawiam się, czy nie lepiej w dobie technologii wprowadzić tablety. Są e-booki, jest wiele narzędzi, by zejść z kosztów książek czy zeszytów, a dzieci będą miały lżej w plecakach. Za moich czasów książki były z rocznika na rocznik, a teraz się co chwila to zmienia, a koszty są ogromne. Warto by ministerstwo przemyślało taką opcję. To Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Czekamy na kolejne wasze opinie na ten temat. No i oczywiście będziemy się ponownie łączyć z Łodzią. A teraz kolejna porcja informacji ze świata, a konkretnie rzecz ujmując, zza naszej wschodniej granicy. Ukraina rozważała wysłanie rojów dronów napędzanych sztuczną inteligencją na lotniska w Moskwie, aby zmusić zagraniczne linie lotnicze do wstrzymania rejsów do stolicy Rosji i wywrzeć presję na rosyjskie elity, informuje o tym The Atlantic. Amerykański magazyn, cytowany także na naszej stronie rmf24.pl, powołując się na dwa źródła znające szczegóły tej tajnej operacji o kryptonimie MMS, a więc tak jak draży chyba, prawda? Przekazał, że plan zakładał wysyłanie każdej nocy do 1000 tanich, autonomicznych bezzałogowców. Celem było całkowite sparaliżowanie pasażerskiego ruchu lotniczego w stolicy Rosji. Według rozmówców The Atlantic miało to odciąć rosyjskie elity polityczno-biznesowe od połączeń międzynarodowych i zmusić je do wywarcia presji na samego Władimira Putina w sprawie rozpoczęcia rozmów pokojowych. Systemy naprowadzania dronów miały wykorzystywać technologię mapowania terenu i rozpoznawania celów przez AI, co pozwalało na ominięcie rosyjskich zagłuszarek systemów walki radioelektronicznej, bo eliminowało potrzebę utrzymywania łączności z operatorem. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski wyrażał obawy, że przypadkowe uderzenie w cywilny samolot mogłoby zostać uznane za akt terroru lub piractwa. No i zgodnie z ustaleniami The Atlantic, przygotowania do operacji wstrzymano w lipcu, gdy Zełenski zdymisjonował ministra obrony Michała Fedorowa, głównego architekta tego programu dronowego w ukraińskim wojsku. A więc te plany spaliły na panewce.
1: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
0: Za 13 minut godzina 13 i nowe fakty RMF FM. Bądźmy razem. Słuchajmy informacji, a także muzyki, w tym polskiej.

0: Tu Radio RMF24, wasza stacja. Zbliża się godzina 13, a skoro pierwsza po południu, to po pierwsze fakty RMF FM. Przedstawię Ewa Kwaśnie.
1: Samolot z dwiema osobami poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech za niespełna godzinę ma wylądować w podrzeszowskiej Jasionce. Wiadomo już, ile zapłacimy za paliwa od jutra do poniedziałku włącznie, będzie trochę drożej. W faktach także o utrudnieniach na obwodnicy Trójmiasta po zderzeniu trzech samochodów osobowych. Gdańsk po raz kolejny najchętniej wybieranym polskim miastem na jesienny weekendowy wyjazd. I o tym też w faktach o 13. Za niespełna godzinę w podrzeszowskiej Jasionce wylądować ma kolejny samolot lotniczego pogotowia ratunkowego z dwiema osobami rannymi w wypadku autokaru na Węgrzech. Ranni będą dalej leczeni w Rzeszowie, zapowiada Bartosz Gubernat, rzecznik wojewody podkarpackiej.
2: Transportu spodziewamy się około godziny 13.40. Karetki są już w gotowości. Pacjenci od razu zostaną przełożeni do karetek pogotowia i rozwiezieni do rzeszowskich szpitali. Pacjenci są w dobrej kondycji. Oni wymagają dalszego leczenia szpitalnego, ale ich życiu nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo.
1: Równocześnie trwają formalne przygotowania do sprowadzenia ciał ofiar. W wypadku zginęło 12 osób. Trwa nieformalne, robocze posiedzenie rządu poświęcone pracom nad budżetem państwa na 2027 rok. W przyszły piątek plan wydatków i wpływów ma być gotowy. Uchwalenie odpowiedzialnego budżetu zależy od współpracy rządu z prezydentem, tak mówił premier przed dzisiejszym posiedzeniem. Przedstawiając priorytety ustawy, Donald Tusk zwrócił uwagę na konieczność współdziałania z prezydentem.
3: Każde weto prezydenckie podważa jakiś element zaufania do Polski. Bo jeśli my dzisiaj planujemy takie wydatki, taki deficyt, takie inwestycje, to no, wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, że one nie będą zablokowane. A więc to także zależy od zachowania i decyzji pana prezydenta. Mam nadzieję, że wreszcie przestaną być prawie wyłącznie negatywne, bo zapłacimy za to wszyscy.
1: Jako priorytety szef rządu wskazał przeznaczenie 5% budżetu na obronność, zwiększenie o 17 miliardów złotych wydatków na ochronę zdrowia i kontynuowanie inwestycji poprawiających jakość życia. Ostrzegamy teraz zmotoryzowanych na Pomorzu. Są utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdańsk-Karczemki i Osowa. Zderzyły się trzy samochody osobowe. Zablokowany jest pas jezdni w stronę Gdyni. Korek ma tam około 2 km. Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,54 zł, czyli o 2 grosze więcej niż dzisiaj. Benzyna 98 zdrożeje o 3 grosze do 7,36 zł. Również o 3 grosze więcej trzeba będzie zapłacić za litr oleju napędowego. Od jutra ma on kosztować nie więcej niż 7,59 zł.
4: To także są fakty.
1: Sezon kompletowania szkolnych wyprawek ruszył pełną parą. Rodzice w całym kraju przygotowują dzieci do nowego roku szkolnego. W ramach cyklu Twoje zdanie na antenie internetowego radia RMF24 sprawdzamy, ile w tym roku trzeba zapłacić właśnie za taką wyprawkę. Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka i nasz wóz satelitarny są w centrum Łodzi. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Agnieszko, czego już dowiedziałaś się z rozmów z rodzicami?
5: Rządowe wsparcie program Dobry Start, czyli 300 zł, nie wystarczy na zakup podstawowego wyposażenia dziecka do szkoły. Z mamą uczennicy 6 klasy obliczyłyśmy, że trzeba wydać około 650 zł. Na wyprawkę za taką sumę składa się plecak, buty na zmianę, strój na WF, zeszyty i artykuły plastyczne. Nie wliczyłyśmy do tego stroju galowego i kosztu podręczników. Z tych kalkulacji wynika jasno, że dzieci są drogie, a im starsze, tym droższe są dla rodziców. Nie można bowiem zapominać, że dodatkowym obciążeniem dla domowego budżetu są opłaty za zajęcia pozalekcyjne czy wycieczki klasowe.
1: Do wyprawek szkolnych będziemy jeszcze wracać w radiu RMF24. Polecamy. Gdańsk po raz kolejny jest najchętniej wybieranym polskim miastem na jesienny weekendowy wyjazd. W tym roku nocleg jest tam nawet nieco tańszy niż przed rokiem, tak wynika z raportów portali turystycznych. A co jest takiego czarującego w Grodzie nad Motławą?
6: Jesienią na pewno park ma urok, bo to się wszystko zmienia. Park Oliwski, Las Oliwski, pięknie, gra kolorów, jesienne liście.
7: Suche liście są.
8: No na pewno Stare Miasto trochę się wyludnia i też warto je odwiedzić. Jak pogoda sprzyja, na plaży też jest przepięknie i my bardzo często z tego korzystamy.
1: Usłyszał w Parku Oliwskim nasz reporter Stanisław Pawłowski. Na kolejnych miejscach najchętniej odwiedzanych jesienią miast są Kraków, Łódź, Warszawa, Gdynia, Wrocław, Olsztyn i Poznań.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słyszeliście w faktach RMF 24. Szkoła za pasem. Niecałe 2 tygodnie wakacji dla uczniów, a już szkoły rodzicom dają ceny uczniowskiej wyprawki. W naszym piątkowym cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24 pytamy Was o koszty wyposażenia Waszych dzieci w przybory, zeszyty, podręczniki, stroje na WF, buty i tym podobne rzeczy ze szkolnego niezbędnika. Jedna z mam pytanych w Łodzi, przypomnę Wam, przez naszą dziennikarkę Agnieszkę Wederkę obliczyła koszt szkolnej wyprawki na 650 zł w wypadku ucznia 6 klasy. Do tego dochodzi jeszcze wydatek na nowe podręczniki. A jaki jest w Waszym przypadku? Czekamy na Wasze SMS-y 3322, telefony 12 2 miliony 12 lub maile radio@rmf24.pl. Twoje zdanie w Radiu RMF24. Za chwilę znów na falach Eteru popłyniemy do Łodzi.

0: Pytamy was, drodzy rodzice, dzisiaj o zakupy związane ze szkolnymi potrzebami waszych dzieci, a więc te wszystkie przybory, zeszyty, podręczniki, stroje, buty itp. itd. SMS 3322, mail radio małpa rmf24.pl, telefon 12 2 miliony 12. Zwracam się do rodziców, a tu babcia do nas napisała, słuchajcie, najpiękniejszy koniec lata to wyjazd z wnukami na weekend połączony z zakupami w jakiejś galerii handlowej. Ten błysk wdzięczności w oczach z powodu nowych butów czy spodni bezcenny, przyznaje pani Rajmunda z Wrocławia. No, taka babcia to prawdziwy skarb. No, ale jeśli babcia nie pomoże, jeśli babcia nie dołoży, rządowy program Dobry Start zapewnia 300 zł wsparcia na wyprawkę szkolną. Jednak to, jak słyszymy, za mało na pokrycie podstawowych kosztów. W tej kwocie nie ma stroju galowego ani podręczników. Dodatkowe wydatki to także zajęcia pozalekcyjne i wycieczki klasowe. Wniosek? Utrzymanie dziecka w szkole to coraz większe obciążenie dla domowego budżetu. Opinie w Centrum Łodzi zbiera nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka. Ponownie łączymy się z naszym wozem satelitarnym w Centrum Łodzi. Agnieszko, jak inflacja odbija się na takich szkolnych zakupach?
1: No oczywiście ona powoduje, że wszystkie te artykuły, zarówno podstawowe, jak i te nieco bardziej luksusowe do szkoły, z roku na rok są coraz droższe. Dlatego też zapewne rodzice no gdzieś szukają jakichś podpowiedzi, takich rozwiązań, które pozwoliłyby im nieco zaoszczędzić. Ja też postanowiłam sprawdzić w szkole. I tutaj w tej kwestii będę posiłkować się bardzo solidną wiedzą naszego gościa, którym jest dyrektor 29 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, pani Katarzyna Paliwoda.
2: Dzień dobry.
1: Pani dyrektor, jak szkoła może wesprzeć rodziców, gdy wyposażają takie no, starsze dziecko, młodzież do szkoły?
3: Dzień dobry państwu. Szkoła oferuje wiele form pomocy. No przede wszystkim tradycyjne kiermasze odbywają się jeszcze nadal w szkołach, ale również nowe formy pracy z podręcznikiem, stosowanie podręczników w formie cyfrowej, stosowanie narzędzi zdalnej komunikacji. Mamy taką pamiątkę popandemiczną. I tutaj tak naprawdę, przynajmniej w mojej szkole na przykład, wielu uczniów korzysta z tabletów, z cyfrowych wersji podręczników. Nauczyciele też opierają się o zasoby cyfrowe, edukacyjne, chociażby zintegrowana platforma edukacyjna, czy sami wręcz tworzą pomoce dydaktyczne, bo dzisiaj już jesteśmy o krok dalej, gdzie nauczyciel ma autonomię i może samodzielnie też przygotowywać pewne zestawy materiałów.
1: Pani powiedziała na samym początku, że to są takie tradycyjne kiermasze, czyli kiermasze książek starsi uczniowie sprzedają tym młodszym rocznikom. A jak to w szkole zrobić, żeby to było możliwe? No bo nie w każdej szkole tak się to da zrobić.
3: No tutaj właśnie zależy od tradycji szkół. Da się zrobić, ponieważ tam, gdzie ten nasz absolwent ma z nami kontakt, chętnie przychodzi do szkoły, wie, że może na początku roku szkolnego młodszemu rocznikowi sprzedać książki. Niektóre podręczniki mają taki system, że kupuje się ich na kilka lat, prawda, więc wtedy trzeba po zamknięciu cyklu taki podręcznik odkupić, a jeżeli mamy podręczniki, które dokupuje się z roku na rok, no to wtedy też możemy poprosić bibliotekarza. Możemy w szkole też zrobić taki zestaw kilkunastu podręczników dla tych najbardziej potrzebujących. Bo wiadomo, standard jest taki, że rodzic woli wyposażyć swoje dziecko w komplet pomocy i trzymajmy się tego standardu, ale też dla tych, którzy potrzebują, mamy inne bardzo fajne rozwiązania.
1: No właśnie, a jakie jeszcze są te inne możliwości szukania tego, żeby zmniejszyć obciążenia w budżecie domowym, rodzinnym?
3: No cóż, zapraszam do rodziców, do dyrektorów. Dyrektorzy nie gryzą, są przyjaciółmi waszymi i tutaj znajdziecie na pewno wiele ciekawych informacji w danym regionie, jakie istnieją fundusze, granty, czy ewentualnie takie programy pomocowe. Ale na przykład podpowiem, jak wy chcecie sami poszukać. Ośrodki pomocy społecznej, BIP-y kuratoriów oświaty, czyli biuletyny informacji publicznej, urzędy miasta, gminne, wydziały społeczne, wydziały edukacji, fundusze i stowarzyszenia. Tutaj dużo takich jest, potworzyło się teraz fundacji i stowarzyszeń, które wspierają i potrafią dofinansować. Oczywiście tam trzeba się najpierw zorientować. Ale gdzie szukać takich informacji? PCK, portal Moje Stypendium, portal Ranking Edukacyjny, portal Funduszy Europejskich, Europejski Portal Młodzieżowy. I tam są naprawdę informacje o tym, że warto poszukać i tam znajdziecie Państwo to dofinansowanie.
1: Pani dyrektor, pod prąd zapytam trochę, pod włos, tak? Czy podręcznik w ogóle jest potrzebny w polskiej szkole?
3: Od 2014 roku, jak weszła taka popularnie nazwana ustawa podręcznikowa, która zwolniła nauczycieli z obowiązku pracy z podręcznikiem, to właściwie nie jest niby potrzebny. Ale co on robi w naszych szkołach? On systematyzuje pracę. Skąd ma rodzic wiedzieć, co się dzieje na lekcji? No więc w jakiś sposób do tego podręcznika się odnosimy. Ale coraz to bardziej stawia się na kreatywnych nauczycieli, którzy korzystają z różnych źródeł, nie tylko z jednego podręcznika. Potrafią samodzielnie stworzyć materiały edukacyjne, które są celowane pod umiejętności, kompetencje, poziom klasy danej, która jest przez nich nauczana.
1: No i jeszcze takie lekcje na pewno są dużo ciekawsze dla młodzieży, która jest obeznana z nowoczesnymi technologiami, a z kolei korzyści dla rodziców, no to na pewno Państwo tutaj widzicie już jak na dłoni, po prostu cięższy portfel. Jeszcze zdanie, tak?
3: Jeszcze jedno zdanie chcę dopowiedzieć. Drodzy Państwo, sztuczna inteligencja, wiecie z czym to się je. To jest coś, co nam wszystkim zagraża, a trzeba spojrzeć na to od innej strony. Sztuczna inteligencja to jest takie narzędzie, z którego trzeba, które umieć korzystać. Czyli mamy tak naprawdę wszechobecną informację i dzisiaj w szkole nie trzeba uczyć się pewnych rzeczy na pamięć, ale trzeba umieć je znaleźć, wyselekcjonować, wartościować i stworzyć własny content na bazie tego, co się poznało. I dzięki temu mam nadzieję, i takie chyba jest też założenie ministerstwa, że będziemy coraz bardziej stawiać na cyfryzację, jeżeli chodzi o edukację, to jest właśnie, mi się wydaje, ten kierunek rozwoju szkoły. Myślę, że to właściwy, bo dzisiaj tak naprawdę, tak jak pani powiedziała, to już jest inne społeczeństwo. Uczniowie czego innego oczekują.
1: Na koniec powiemy tak. Drodzy rodzice, bierzcie przykład ze sztucznej inteligencji, korzystajcie z niej również i róbcie zakupy inteligentnie. A jak trochę zaoszczędzić, to my jeszcze też będziemy o tym mówić wkrótce.
0: Bardzo dziękujemy, pani dyrektor. No, dyrektorzy nie gryzą, to słyszymy. Pozwalają rozgryźć problem. Pani dyrektor, pani Katarzyna Paliwoda zwróciła uwagę, jak finansowo ulżyć rodzicom. Szkolne kiermasze, podręczniki w formie cyfrowej, tablety, e-podręczniki, samodzielnie tworzone przez nauczycieli, pomocy dydaktyczne. A jakie jest twoje zdanie? SMS 3322 radio małpa rmf24.pl 12 2 miliony 12 to nasz telefon. Piszcie, dzwońcie, SMS-ujcie.
2: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 13.30 w Radiu RMF 24 Fakty. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Na początek województwo śląskie. Policjanci zatrzymali 48-latkę, która zaatakowała pracownicę MOPS-u w Porębie w powiecie zawierciańskim. Kobieta wcześniej telefonicznie znieważyła urzędniczkę, a pół godziny później przyszła do ośrodka. W jej gabinecie zaczęła krzyczeć, grozić pracownicy i uderzyła ją w twarz. Napastniczka, która sama jest podopieczną MOPS-u, została zatrzymana i usłyszała zarzuty. Przyznała się do winy. Grozi jej do 3 lat więzienia. W faktach teraz doniesienia z zagranicy. Ukraina miała rozważać wysłanie nawet 1000 autonomicznych dronów każdej nocy na moskiewskie lotniska. To ustalenia miesięcznika The Atlantic. Celem miało być sparaliżowanie ruchu lotniczego i wywarcie presji na rosyjskie elity, by te skłoniły Władimira Putina do rozmów pokojowych. Plan wstrzymano po dymisji ministra obrony Michaiła Fedorowa. Ukraiński urzędnik zaprzeczył jednak, że taki projekt istniał. Przenosimy się teraz za ocean. Dług publiczny Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy przekroczył 40 bilionów dolarów. Tak wynika z danych amerykańskiego resortu finansów. Z bilansu wynika też, że ponad 32 biliony dolarów z tej kwoty to skarbowe papiery wartościowe, a pozostałe niespełna 8 bilionów to zadłużenie wewnątrzrządowe. Czy amerykańskiej gospodarce grozi kryzys?
1: Trudno wyobrazić sobie, żeby Stany Zjednoczone jako kraj, który jest tak dużym importerem i jednocześnie ma walutę w większości rozliczeniową jednak na świecie, a także to, że Stany Zjednoczone, podobnie jak my, przede wszystkim mają dług wewnętrznie, więc to amerykański system finansowy posiada te obligacje, które amerykański rząd emituje, stąd też nikt tak naprawdę się nie martwi i obniżką ratingów, bo w poprzednich latach mieliśmy do czynienia z obniżkami ratingu amerykańskiego, no i także tym, ile wynosi ten dług publiczny.
0: Wyjaśniał na naszej antenie Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku. W popołudniowych faktach przenosimy się teraz do Polski i zaglądamy do wrocławskiego zoo. Tam pojawili się nowi mieszkańcy. To najmniejsze małpy świata, 3 pigmejki karłowate. Gatunek zagrożony wyginięciem. Naturalnie występują w lasach Ameryki Południowej, ale na Dolny Śląsk przyjechały z innego polskiego ogrodu.
2: Te małpki przyjechały do nas z chorzowskiego zoo. One się tam urodziły, to są 3 bracia. Mają na imię Litchi, Lament i Lemon. Lament jest najmłodszy, a Litchi i Lemon są starsi o rok. Można je oglądać w pawilonie szympansów. Chcieliśmy pokazać właśnie tą najmniejszą małpę właściwą blisko, nie w tym samym pomieszczeniu, oczywiście blisko jednej z największych, czyli szympansów.
0: Mówił Patryk Pufelski, kierownik sekcji ssaków naczelnych. I tu kończymy to wydanie faktów. Następne za niespełna pół godziny. Punktualnie o 14.00.

0: Moda, no to nie tylko trendy w strojach, to nie tylko kroje ubrań, kolory koszul, szerokość nogawek spodni, kształt sukienek. W szkolnej wyprawce, słuchajcie, też panują różne tendencje. Są modne piórniki, są topowe okładki zeszytów, najbardziej aktualne kierunki w doborze sportowych butów, kostiumów na WF. No nie jest to haute couture, krawiectwo artystyczne, no ale artyzmu od rodziców na pewno wymaga wygenerowanie z portfeli pieniędzy na ten cel. No i tym się właśnie dzisiaj zajmujemy w Radiu RMF24. Wyposażenie dziecka do szkoły kosztuje no jakieś 300 zł razy dwa, mniej więcej, czyli 600 zł, a jeszcze podręczniki, ceny podręczników dochodzą do tego jeszcze, tak więc 300 plus na to raczej nie wystarcza. To już ustaliliśmy w czasie naszych rozmów z rodzicami, ale można szukać pomocy w szkołach i zaangażowani dyrektorzy oraz nauczyciele w szkołach mogą naprawdę wesprzeć rodziców. Z naszą dziennikarką Agnieszką Wyderką ponownie łączymy się dzisiaj w naszym programie Twoje zdanie w Radiu RMF24. Jesteśmy w osłem satelitarnym w centrum Łodzi, gdzie rodzice, Agnieszko, robią zakupy intensywnie, prawda?
1: Oczywiście, że tak.
0: Co jest na czasie w tym roku szkolnym? Bo ja mówię o tych różnych modach, tendencjach właśnie. No i czy to jest kosztowne rzeczywiście?
1: To może tak. Najpierw z punktu widzenia dziecka. Otóż dzieci, młodzież, wiadomo, najchętniej wybierają takie plecaki i piórniki z postaciami znanymi z kreskówek, a firmy papiernicze bardzo im pomagają, bo wypuszczają całe serie z grafikami poświęconymi superbohaterom.
0: To bohaterowie zbiorowej wyobraźni. Właśnie. Halo, czy się słyszymy z Łodzią? Bohaterem zbiorowej wyobraźni dzisiaj jest rodzic, który musi wysupłać sporo pieniędzy po to, żeby móc zakupić przeróżne przybory szkolne, stroje, buty sportowe i tak dalej, i tak dalej.
1: Oczywiście, że tak. No i właśnie chciałam powiedzieć, że ci nieco starsi uczniowie, czyli na przykład tacy licealiści, czy też uczniowie techników, oni z kolei idą bardziej w taką już popkulturę, tak? Nieważne jest, że kolorowe, ale też na przykład markowe, czyli tutaj znaczenie ma także firma. I to już dotyczy nie tylko tych takich podstawowych szkolnych, tego podstawowego szkolnego wyposażenia w postaci właśnie plecaka czy piórnika, tylko chodzi też o to, jak młodzież jest ubrana, no bo te mundurki, które były, no to one już odeszły do lamusa i w tej chwili w szkole jakoś trzeba się prezentować. Przy czym słyszałam też od rodziców, którzy mówili, że szkoły starają się tutaj te różne mody, jeżeli chodzi o ubiór, nieco tonować, stawiają raczej na takie stroje zbliżone do tych strojów galowych, czyli jakieś takie granaty, czernie, biele, to są jak najbardziej...
0: No i niekoniecznie markowe, prawda? Może dobrze byłoby wylansować inną modę, no logo. Prawda? Bez
1: ale
0: logo.
1: Chciałam jeszcze opowiedzieć o paru ciekawostkach, tak, których się dowiedziałam i od rodziców, ale także, przepraszam za takie prywatne wtrącenie, ale mam też pewnego rodzaju doświadczenie z życia wzięte, ponieważ ja w tym roku kompletowałam taką wyprawkę dla pierwszoklasisty i też sprawdzałam, co to w tym roku jest takiego modnego, co jest hitem szkolnym.
0: Pierwsza klasa dla pierwszoklasisty, prawda?
1: I taką pierwszą klasą jest na przykład lunchbox, który, no i to jest taki must have, nawet się mówi o tym, dla takiego pierwszaka, z odpowiednim pojemniczkiem, przegródkami na kanapki, na jakieś drobne przekąski, na owoce. No i tutaj bez tego pierwszak to może by się trochę źle nawet czuł wśród kolegów, którzy wyciągną po prostu na długiej przerwie te swoje lunchboxy i będą się zajadali.
0: Bo to jest takie must have w podwójnym tego słowa znaczeniu. Z jednej strony musisz mieć, a z drugiej strony musisz jeść, prawda?
1: Oczywiście. Absolutnie tak. Chciałam jeszcze opowiedzieć o takich rzeczach, o których absolutnie nie miałam pojęcia i zdziwiłam się, że takie rzeczy są, bo za moich czasów w szkole nie było. Mianowicie, są na przykład plasteliny nie tylko brokatowe, świecące w ciemności, niebrudzące, ale też plasteliny pachnące, na przykład o zapachu truskawek.
0: Pięknie.
1: Oprócz tego, że...
0: Można z tej plasteliny zrobić truskawkę i będzie jeden do jednego.
1: Tak, tak. Gumki oczywiście też są pachnące i one mogą mieć kształty na przykład donatów i też pachnieć takimi donatami czekoladowymi. Kiedyś były wieczne pióra i to wystarczało. Teraz są długopisy wymazywalne. Oczywiście też takie różnego rodzaju i tam żelowe. Znalazłam nawet, powiem Państwu, takie kredki ołówkowe, które nie są drewniane, nie mają drewnianej oprawy, tylko to są kredki automatyczne. Ich się po prostu nie struga, tylko się naciska i tam się wysuwa taki kolorowy rysik.
0: Wymienny, tak?
1: To też jest taki, oczywiście to też jest taki bajer. Z ciekawostek powiem jeszcze do szkoły, to nie są akurat duże koszty, natomiast jak wszystko się tak razem poskłada, no to później okazuje się, że nawet to 650 zł na wyprawkę może się okazać zbyt małą sumą. Natomiast jest też taka możliwość i ona jest mile widziana przez dyrektorów szkół podstawowych. Specjalne takie imienne, indywidualne oznaczenie odzieży i tych artykułów, przyborów szkolnych dla każdego ucznia. Chodzi o to, żeby one się gdzieś tam nie myliły, żeby każde dziecko wiedziało, że ten ołówek czy ta kredka to...
0: Moje.
1: Tak. Podpisane i wtedy nikt już nie ma do nikogo po prostu pretensji. Oczywiście jest też tak, że trzeba zadbać jeszcze o takie inne wyposażenie dla tego ucznia, bo tak, musi być też worek taki, który będzie na te kapcie. Jakaś torba na ten strój sportowy na pewno też się przyda takiemu uczniowi, więc wszystkie takie pozornie drobiazgi i być może nawet niedrogie rzeczy w ostatecznym rozrachunku niestety tworzą nam taką dość pokaźną sumę, a jak dołożymy do tego jeszcze na przykład, nie wiem, samo przyklejające się papiery kolorowe albo papiery wycinankowe, czy te...
0: Inne cuda, Agnieszko. No, będziemy o tym jeszcze mówili na pewno.
1: No to niestety to się tak nam rozrasta.
0: Czy znacie takie buzery, bajery szkolne i ile to kosztuje? Prosimy Was także o wyrażenie własnej opinii. Twoje zdanie w radiu RMF24, SMS 3322, radio@rmf24.pl oraz telefon do nas także czynny cały czas, czyli 12 2 miliony 12. Kłaniamy się nisko.
2: Tu radio RMF24.

No, słońce tak delikatnie przebija się przez chmury. Za naszym oknem studia na Kopce Kościuszki w Krakowie. Całkiem przyjemny dzień, słuchajcie. Popołudnie w piątek całkiem przyjazne. Nie pada. Temperatura w sam raz 25 stopni. W sam raz na spacer. No niestety nie wszyscy. Nie każdy z was może się cieszyć taką aurą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i deszczem dla czterech województw na północnym i południowym zachodzie kraju. Alerty drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami dotyczą części województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego oraz w całości województwa dolnośląskiego. Prognozowane opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 40 do 60 mm, a lokalnie nawet 70. Zaczną obowiązywać te alerty najwcześniej o godzinie 17 i potrwają najpóźniej do godziny 11 w sobotę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnym deszczem zostały wydane dla południowej części województwa lubuskiego oraz dla części województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Instytut prognozuje tam opady maksymalne do 40 mm.

0: Kłania się Bogdan Zalewski. Bardzo wam dziękuję za uwagę i kontakt. Za chwilę przywita się z wami Krzysztof Urbaniak. Będzie uprzyjemniał wam kolejne popołudniowe chwile. A teraz już fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podsumowuje 2 lata programu Tarcza Wschód i zapowiada nowy element obrony. Wypadek z udziałem radiowozu w Poznaniu. 2 policjantów trafiło do szpitala. Nie wybuch przy moście w Głogowie na Dolnym Śląsku. Na miejscu są saperzy, są też utrudnienia w ruchu. Brytyjskie media nie wykluczają, że księżna Meghan może powrócić do aktorstwa po doniesieniach o planowanej przeprowadzce rodziny do Wielkiej Brytanii. Tarcza Wschód w wielu miejscach osiąga już wstępną gotowość operacyjną, mówił w Giżycku wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzisiaj mijają 2 lata do rozpoczęcia inwestycji wojskowej, która rozpościera się na granicach z Rosją i Białorusią. Konferencji szefa MONU przysłuchiwał się reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Dzień dobry.
1: Witamy Kacprze. Czy to oznacza, że Tarcza Wschód nie jest jeszcze gotowa?
2: Według założeń inwestycja będzie w pełni ukończona za nieco ponad 2 lata. Tymczasem do połowy października w ramach rozbudowy Tarczy Wschód przemieszczonych zostanie łącznie niemal 300 tysięcy betonowych jeży, mogących pełnić rolę zapory przeciwpancernej. Inwestycja ma być wyposażona też w systemy rozpoznania oraz systemy dronowe i antydronowe. Jednak, jak mówił szef MONU, oprócz tarczy Polska zainwestuje także w operację o nazwie Wschodni Miecz.
3: To ma być odstraszanie o charakterze strategicznym powyżej 1000 kilometrów i o charakterze operacyjnym do 1000 kilometrów.
2: Jak dodawał Władysław Kosiniak-Kamysz, Tarcza Wschód to inwestycja kluczowa nie tylko dla Polski, ale także dla całego NATO. Według zapowiedzi szefa MONU niedługo do Polski dotrą amerykańscy i brytyjscy żołnierze, którzy ze swoimi zespołami inżynieryjnymi będą prowadzić umocnienia wschodniej flanki.
1: Kacper Wróblewski, dziękujemy. 2 policjantów trafiło do szpitala po zderzeniu radiowozu z samochodem osobowym w Poznaniu. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Bułgarskiej i Bukowskiej.
4: Policyjny radiowóz jadący na sygnałach do interwencji zderzył się z pojazdem marki Mazda. W wyniku tego zdarzenia 2 osoby, policjant i policjantka, zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala w celu obserwacji ich stanu zdrowia.
1: Powiedział nam sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Akcja saperów przy moście na Odrze w dolnośląskim Głogowie. Policja otrzymała zgłoszenie o niewybuchu. Trwa odprawa służb, dowiedział się dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
5: Dzień dobry.
1: Beniaminie, co jeszcze ustaliłeś?
5: Niewybuch został znaleziony podczas prac remontowych. Na czas trwania akcji saperów z 4. Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego most ma zostać zamknięty. Na razie nie wiemy, jak długo potrwa ta akcja. Udział w specjalnej odprawie biorą wszystkie służby biorące udział w tej akcji, powiedziała mi rzeczniczka prasowa batalionu. Według zgłoszenia, które wpłynęło do policji, niewybuch to najprawdopodobniej mina z czasów II wojny światowej. Z poważnymi utrudnieniami ruchu muszą liczyć się kierowcy planujący przejazd krajową 12.
1: Teraz uwaga, zmotoryzowani w Warszawie. Są utrudnienia na trasie S2 między Alejami Jerozolimskimi a węzłem Opacz. Na jezdni w stronę Katowic doszło tam do karambolu. Zderzyło się 6 aut osobowych. Zablokowany jest 1 pas.
6: Są i takie fakty.
1: Czy księżna Meghan powróci do aktorstwa po przeprowadzce wraz z księciem Harrym do Wielkiej Brytanii? Media na Wyspach nie wykluczają takiej możliwości.
7: Źródła bliskie parze nie zaprzeczyły doniesieniom, jakoby Meghan otrzymała propozycję zawodową. Co więcej, media donoszą, że jednym z powodów decyzji Harrego i Meghan o powrocie było właśnie to, że księżna otrzymała rolę w filmie realizowanym w Wielkiej Brytanii. Oczekuje się, że para książęca powróci do Europy przed końcem sierpnia, a ich dzieci są już zapisane do angielskich szkół, gdzie mają rozpocząć naukę we wrześniu. Jako aktorka Meghan Markle najbardziej była znana z roli w amerykańskim serialu, w którym przez 7 sezonów wcierała się w postać prawniczki Rachel Zane. Ostatni odcinek z jej udziałem wyemitowano w 2018 roku.
1: O czym donosił korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan. Z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 15.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
9: Pytamy o to w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 i za chwilę do tego wrócimy. Będziemy rozgrzewać kciuki przed meczem na siatkarskim Euro. Dziś nasze panie zagrają pierwszy mecz z Węgierkami. Nasi ludzie będą też z wami na remontowanych odcinkach dróg, a także na międzynarodowym zlocie żaglowców w Gdańsku. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: Tak, wam towarzyszymy muzycznie w Radiu RMF24. Jak zawsze mamy dla was jeszcze więcej informacji. Końcówka wakacji, no to jest czas kompletowania wyprawki szkolnej. Jak zaoszczędzić? O to pytamy łodzian, bo nasz wóz satelitarny i dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka są w centrum miasta. Wy też, przypomnę, możecie podzielić się swoimi patentami. Czekamy na wasze smsy pod 3322, telefon 12 2 miliony 12 lub mailem radio@rmf24.pl. Agnieszko, witamy ponownie.
1: Dzień dobry.
0: Jakie pierwsze pomysły na oszczędności mają rodzice?
1: Nie wszystko musi być najnowsze i z wizerunkiem popularnych bohaterów. Takie proste zeszyty i plecaki są najtańsze. Czasem warto też zapłacić więcej za jakość, bo wtedy rzecz posłuży dłużej. Z moich rozmów z łodzianami wynika też, że rodzice nie zawsze wybierają praktyczne i uniwersalne artykuły szkolne. Tata tutaj ze mną, takiej nastoletniej córki, jak pan stara się oszczędzać na wyprawce?
2: No w tej chwili oczywiście można korzystać z jakiejś sprzedaży wysyłkowej, czy szukać wysyłkowo różnych materiałów, zeszytów, no i korzystanie z jakichś większych sieci sklepów, czy też czasami lokalnych sklepów, bo też mają czasami bardzo dobre ceny.
1: Czyli polowanie trochę takie na promocje gdzieś tam?
2: Na promocje, no ale również tutaj bardzo duże znaczenie ma oczywiście to, na przykład jak wygląda zeszyt, jaką ma okładkę, przynajmniej dla uczniów, dla dzieci ma to bardzo duże znaczenie, więc czasami ta cena nie jest tym najważniejszym elementem, który się bierze pod uwagę.
1: I pan ulega wtedy podpowiedziom córki, czy decyduje sam, biorąc pod uwagę cenę?
2: No nie no, zeszyt musi się podobać, tak? Czy jakieś, powiedzmy, tam przybory, materiały muszą się podobać, no to na pewno później będzie, mam nadzieję, zachęcać bardziej do tej nauki.
1: No właśnie, kupując w internecie można zaoszczędzić nawet 2/3 normalnej ceny piórnika czy plecaka. Warto też pomyśleć o wyprawce na przyszły rok szkolny, rok wcześniej. Chodzi o to, że można dostać artykuły plastyczne dobrej jakości na wyprzedażach, gdy skończy się sezon na zakupy wyprawek. Najczęściej pod koniec września w sieciach handlowych dostępne są takie końcówki serii i wtedy można farby czy flamastry kupić naprawdę za grosze.
0: Jak zaoszczędzić przy kompletowaniu wyprawki szkolnej? O tym mówiliśmy wam dzisiaj w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24. Agnieszka Wyderka, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Kłaniamy się, a w Radiu RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.
3: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: W Radiu RMF 24 teraz konferencja prasowa podsumowująca 2 lata programu Tarcza Wschód. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w wielu miejscach osiągamy już wstępną gotowość operacyjną. Dodał, że na działania związane z zabezpieczeniem wschodniej granicy przeznaczono już około 10 miliardów euro. Zapowiedział również nowe inwestycje w tanie środki do precyzyjnych uderzeń dalekiego zasięgu.
1: Dzisiaj chciałbym poinformować Państwa wspólnie z panem ministrem Tomczykiem, panem generałem Czoskiem o działaniach operacji, którą nazwaliśmy Wschodni Miecz. To jest inwestycje w daleki, precyzyjny zasięg. Mówił o tym kilka tygodni temu pan premier Tusk w Rzeszowie podczas polsko-ukraińskiej konferencji. Mówił o armadzie dronów. To się dzieje. Program SAN, systemy dronowe i antydronowe, jako jedna z warstw obrony powietrznej, ale do tego dochodzi właśnie daleki, niskokosztowy, precyzyjny zasięg. Bo te efektory wysokokosztowe, wymienione przeze mnie JASM czy JASM-ER, one już są w polskim posiadaniu. Tomahawk i dyskusje o tym rodzaju uzbrojenia trwają w całej Europie. Przenoszenie produkcji i ochrona przestrzeni powietrznej. Ale bardzo ważne jest inwestowanie w ramach naszych zdolności własnych i sojuszniczych w dalekie, precyzyjne rażenie niskokosztowe. I to jest zadanie dla Wojska Polskiego, dla nas wszystkich. I przesunięcie środków, umożliwienie zakupów, inwestycje w te instalacje i w tą produkcję w Polsce.
0: Zapowiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty o 14.30.
2: Radio RMF 24. O tym się mówi.
3: O wojnie w Ukrainie. O sytuacji na Bliskim Wschodzie. O kolejnych decyzjach prezydenta USA. O cenach benzyny. O naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
2: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: 14.30, czas na fakty w Radiu RMF 24. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Kolejne dwie osoby poszkodowane w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech wróciły do kraju. Pacjentów przetransportowano samolotem lotniczego pogotowia ratunkowego z Debreczyna do Jasionki, a następnie karetkami przewieziono ich do specjalistycznych oddziałów w rzeszowskich szpitalach. W środę do Polski trafiło już 12 rannych, a w poniedziałek wróciła 21-osobowa grupa poszkodowanych. Na Węgrzech nadal pozostaje troje najciężej rannych Polaków, których stan na razie nie pozwala na transport. W katastrofie, przypomnijmy, zginęło 12 osób. Autokarem z pielgrzymki do Medjugorje wracało 59 obywateli Polski. Prokuratura Okręgowa w Krośnie planuje w przyszłym tygodniu sprowadzenie do kraju ciał wszystkich ofiar. Prawie 9 milionów złotych stracili od początku roku mieszkańcy województwa lubuskiego, głównie seniorzy, którzy padli ofiarą oszustów. Jednymi z najczęstszych metod są oszustwa na wnuczka i na policjanta. Schemat zwykle wygląda podobnie. Telefon, dramatyczna historia o wypadku bliskiej osoby albo tajnej akcji policji i presja, by natychmiast przekazać pieniądze. Policja przypomina, funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy. W ubiegłym roku lubuscy seniorzy stracili w podobnych oszustwach ponad 13 milionów złotych.
1: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: To już ostatnie dni wakacji i letniego wypoczynku nad wodą. Warto zatem pamiętać o bezpieczeństwie, jak uniknąć zagrożeń nad jeziorami i rzekami oraz o czym warto pamiętać przed wejściem do wody.
2: Jeżeli płyniemy sobie w pław, gdzieś tam ciągniemy bojki takie specjalne, takie asekuracyjne, że ciągniemy ją za sobą. Samo to, że mamy ten komfort, że mamy tą bojkę, wiemy, że jakby, nie wiem, skurcz nas łapie, cokolwiek, jakieś lekkie osoby, nie jesteśmy w stanie się złapać tej bojki. Po drugie, jesteśmy widoczni dla innych użytkowników na wodzie. Takie bojki zazwyczaj są kolorowe, są pomarańczowe, czerwone, są dużo bardziej widoczne niż sama głowa w wodzie.
0: Radził Jarosław Pogwist, prezes Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. A na koniec zaglądamy do świata kina. Ridley Scott wraca do science fiction. Reżyser przedstawia swoją nową propozycję Gwiazdozbiór Psa. Twórca Obcego, Łowcy Androidów i Marsjanina sięga po historię opisującą ludzkość zdziesiątkowaną przez pandemię. The world it was doesn't exist. Scenariusz oparty jest na książce Petera Hellera z 2012 roku. Kiedy mam do czynienia z science fiction, które sprawdza się na papierze, trzeba uważać. Ale myślę, że powstało już mnóstwo filmów o zombie. W tym nie ma zombie. A tak przy okazji, ludzie, którzy robią filmy o zombie, niech Bóg was błogosławi. Tak, trzymajcie, żartował 88-letni Ridley Scott. W obsadzie m.in. takie gwiazdy jak Jacob Elordi i Josh Brolin. To wszystko na teraz. Kolejne fakty punktualnie o 5:15. Już teraz zapraszam.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla was w popołudniowym programie Radia RMF24. Brytyjskie biuro meteo ostrzega, zjawisko El Niño, które rozwija się nad Oceanem Spokojnym, może być najsilniejszym w historii. To jest fenomen niezależny od zmian klimatycznych, które wywołuje człowiek. Na łączach nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Witamy, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witajcie Krzysztofie.
0: Bogdanie, zacznijmy może od tego, czym jest zjawisko El Niño?
1: W dużym skrócie, El Niño to potężny, naturalny fenomen klimatyczny, który powstaje w wyniku okresowego wzrostu temperatury wód powierzchniowych i to w równikowej części Oceanu Spokojnego. Zamiast chłodniejszych wód, które zazwyczaj podnoszą się z głębin u wybrzeżu Ameryki Południowej, ocean staje się znacznie cieplejszy i ta zmiana zaburza cyrkulację powietrza w atmosferze i wpływa na pogodę na całym świecie, na całym globie. Podnosi globalną temperaturę naszej planety, zwiększając ryzyko występowania gwałtownych susz, fal upałów czy ulewnych deszczy. Mhm.
0: Bogdanie, jakie niepokojące zmiany zachodzą teraz i przed czym dokładnie ostrzega brytyjskie biuro meteorologiczne?
1: No, te ostrzeżenia są srogie, bowiem biuro ostrzega, że rozwijające się obecnie zjawisko El Niño może okazać się najsilniejszym w historii pomiarów. Mowa o wzroście temperatury oceanu nawet do 3 stopnie. W połączeniu z postępującymi zmianami klimatycznymi, no, które wywołane są przez człowieka, to zjawisko z dużym prawdopodobieństwem sprawi, że przyszły rok stanie się najcieplejszym rokiem w historii. Przy czym El Niño to zjawisko cykliczne, pojawia się co kilka lat w różnym natężeniu. Jednego roku może być bardzo gwałtowne, innego nieco słabsze, ale bez wątpienia światowe wzorce, na których dotychczas polegaliśmy, ulegają zakłóceniu.
0: Bogdanie, a czy mamy już jakieś pierwsze niepokojące sygnały, że te zmiany są nieuchronne?
1: No niestety tak. Na przykład w Indiach odnotowuje się opady monsunowe poniżej średniej, a aktywność huraganów na Oceanie Atlantyckim uległa wyraźnemu osłabieniu. Także postępujące zmiany towarzyszące El Niño uderzają w kluczowe szlaki handlowe ze szczególnym uwzględnieniem Kanału Panamskiego. I to jest informacja z dziś rano. Brak wystarczających opadów deszczu obniżył poziom wody w zasilającym go jeziorze do tego stopnia, że władze Kanału Panamskiego zmuszone były do wprowadzenia surowych restrykcji, mianowicie drastycznie ograniczono dzienną liczbę przepływających statków oraz zmniejszono dopuszczalne zanurzenie jednostek. Towary w związku z tym utknęły w takich morskich korkach, co bezpośrednio oczywiście przekłada się na opóźnienia w globalnych łańcuchach dostaw, no i wzrost kosztów transportu na całym świecie.
0: Ja przypomnę, brytyjskie biuro meteo ostrzega, że zjawisko El Niño, które rozwija się nad Oceanem Spokojnym, może być najsilniejszym w historii, o czym mówił nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, bardzo dziękujemy, spokojnego popołudnia.
1: Kłaniam się.
0: A w Radiu RMF24 jeszcze więcej informacji. Już za chwilę najnowsze informacje z Bliskiego Wschodu. Zostańcie z nami, jest 14:41.

Słuchacie popołudnia z Radiem RMF 24. Teraz najnowsze informacje dotyczące tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył, że nadszedł czas, żeby zakończyć wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ Teheran, w jego ocenie, znajduje się w pozycji siły wobec Waszyngtonu. Lepiej zakończyć wojnę teraz, póki jesteśmy w pozycji siły i godności, póki cały świat uznaje nasze zwycięstwo, i podkreśla, że Stany Zjednoczone zaatakowały nasze szkoły, szpitale, infrastrukturę, naruszając wszelkie zasady oraz, że są znienawidzone na całym świecie, powiedział Pezeszkian podczas spotkania z lekarzami, co cytuje agencja AFP. Wypowiedź padła tuż po tym, jak irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło Stany Zjednoczone o terroryzm gospodarczy i zbrodnie przeciwko ludzkości w związku z ogłoszeniem przez Waszyngton zaostrzenia sankcji mających zwiększyć presję na Teheran. Przypomnijmy, w środę prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił całkowitą gospodarczą izolację Iranu, określając ją jako najbardziej dotkliwą operacją gospodarczą, jaką kiedykolwiek przeprowadzono przeciwko jakiemukolwiek krajowi. Tu Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji. What?

0: To już 15, czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM, na które zaprasza Ewa Kwaśny.
1: Bardzo proszę. Lekarze i pacjenci apelują do polityków o porozumienie w sprawie nowych przepisów, które mają chronić przed pseudomedycyną.
2: Pacjenci są oszukiwani po prostu przez osoby nieuczciwe, które chcą zarobić na ich walce o życie.
1: W faktach także policyjny pościg za uciekinierem na ulicach Kluczborka na Opolszczyźnie, gigantyczny korek na autostradzie A1 na granicy Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego powodem roboty drogowe. Mamy też informacje dla kibiców piłki nożnej. Organizacje pacjentów i lekarze apelują o ponadpolityczne porozumienie w sprawie zwiększenia ochrony przed pseudomedycyną. To jest efekt na wczorajszą decyzję prezydenta, który nie podpisał rządowej ustawy Lex Szarlatan. Zamiast tego Karol Nawrocki zaproponował zaostrzenie kodeksu karnego. Komentarze na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy.
3: Dzień dobry.
1: Michale, co proponują lekarze?
3: Przyjęcie równolegle dwóch ustaw, i tej rządowej, i prezydenckiej. Pierwsza zakłada nawet 1 000 000 złotych kary dla osób, które wprowadzają pacjentów w błąd. Druga, prezydencka, nawet 15 lat więzienia za nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Teraz chodzi o to, żeby te dwie ustawy uzupełniały się, a nie konkurowały ze sobą. Tak uważa Adam Miller z Naczelnej Izby Lekarskiej.
2: Powinno iść dwutorowo, natomiast wszystkie przepisy, które pozwolą lepiej kontrolować rynek pseudomedycyny, który się bardzo rozwinął w Polsce, są na wagę złota, ponieważ ratują zdrowie i życie Polaków.
3: Rzecznik osób objętych opieką paliatywną Aleksandra Rudnicka przekonuje, że obecną dyskusję i spory polityczne trzeba wykorzystać, by doprecyzować przepisy.
4: Powinny właśnie być jasno określone kryteria i wtedy wiadomo, kto może, a kto nie może leczyć pacjentów.
3: Prezydencki projekt ustawy ma we wrześniu trafić do Sejmu, wtedy także rząd ma ponownie złożyć ustawę Lex Szarlatan.
1: Policyjny pościg za uciekinierem na ulicach Kluczborka na Opolszczyźnie. Padł strzał ostrzegawczy. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Reporter RMF FM Marcin Buczek zebrał informacje w tej sprawie. Marcinie, dlaczego mężczyzna uciekał przed policją?
5: Mężczyzna był poszukiwany, bo za przestępstwa drogowe miał na rok trafić do więzienia. Policjanci zamierzali go zatrzymać w jednym z mieszkań. To było dziś około południa. Na ich widok mężczyzna postanowił uciec przez balkon. Jednocześnie w stronę jednego z funkcjonariuszy wycelował z przedmiotu przypominającego broń. Ponieważ mieszkanie było na parterze, mężczyzna zeskoczył z balkonu i zaczął uciekać. Wtedy jeden z policjantów strzelił ostrzegawczo w powietrze. Mężczyzna uciekał jednak dalej, ale niebawem został zatrzymany i trafił już do policyjnego aresztu.
6: To dzieje się teraz.
1: Duży korek na autostradzie A1 na granicy województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Powodem są roboty drogowe. Na gorącą linię RMF FM zadzwonił nasz słuchacz, pan Piotr.
7: Chciałbym zgłosić problemy. Autostrada A1 od Pruszcza praktycznie pod Grudziądz jest gigantyczny korek. Praktycznie chyba osoba, która by szła pieszo, to chyba szybciej by przeszła ten odcinek niż poruszając się autem. Teraz jestem na wysokości miejscowości Warlubie i teraz jeszcze koreczek jest.
1: Dziękujemy za to ostrzeżenie. Bądźcie ostrożni za kierownicą. Na pewno trzeba uzbroić się w cierpliwość. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i deszczem dla 4 województw na północnym i południowym zachodzie kraju. Te groźniejsze dotyczą części województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego oraz w całości województwa dolnośląskiego. Miejscami może spaść tam nawet 70 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr może osiągać prędkość 80 km na godzinę. Rusza nowy sezon angielskiej Premier League. W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, które drużyny są faworytami rozgrywek?
8: Patrząc po transferach, wydaje się, że w czołówce wiele się nie zmieni. Najmocniejsze kluby to wciąż mistrz Arsenal, wicemistrz Manchester City oraz Chelsea, Liverpool i Manchester United. Zagadką jest jednak postawa City po odejściu trenera Pepa Guardioli, którego zastąpił Enzo Maresca. Do tego dodajmy odejście Rodrigo i Bernardo Silvy. I to w Arsenalu eksperci upatrują jednak głównego kandydata do obrony tytułu. Jeszcze tego nie robiliśmy, więc nie wiem, jak to jest. Ale tak jak mówiłem, chodzi o to, ile wkładasz w swoją pracę, jakie standardy wyznaczasz i jakie realizujesz każdego dnia, mówił trener Mikel Arteta. Jego Arsenal rozpocznie sezon Premier League wieczornym meczem z Beniaminkiem Coventry. Na zbyt wielu polskich piłkarzy w Anglii tradycyjnie nie ma co liczyć. Jedynym obecnie jest Matty Cash z Aston Villa.
1: Mecz Arsenalu rusza o 21:00. Wcześniej o 20:30 jedyny dziś mecz naszej piłkarskiej ekstraklasy to derby Krakowa. Krakowia zagra z Wieczystą.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: W drugiej połowie
1: połowie dnia nad niemal całym krajem przeważać będą chmury, choć w okolicach Torunia, Grudziądza i miejscami na Podlasiu możliwe będą też przejaśnienia. Termometry w Krakowie i Gdańsku wskażą 21 kreskę, w Warszawie, Łodzi i Zielonej Górze 27 stopni, a w okolicach Krosna i Przemyśla nawet 30.
9: Radio RMF 24.
0: W którym przypominam, że dzisiaj jest najbardziej optymistyczny dzień w roku, 21 sierpnia. Właśnie dziś mamy Światowy Dzień Optymisty. Święto wymyślono 10 lat temu właśnie po to, żeby poczuć taki pozytywny nastrój i rzucić jasne spojrzenie w przyszłość. Zerkamy zatem w przyszłość. Jaka pogoda na końcówkę wakacji? O tym powie za chwilę dr Rafał Drabik. Będzie on gościem Radia RMF 24, ale oczywiście mamy dla was jeszcze więcej informacji. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry. Dobry.

0: Piątkowe popołudnie w Radiu RMF 24. Teraz zgodnie z zapowiedzią porozmawiamy o tym, co w pogodzie, no bo wakacje zbliżają się ku końcowi, upadły, odpuściły, robi się coraz chłodniej i IMGW coraz częściej ostrzega przed deszczem i burzami. Co nas czeka w pogodzie w tym końcowym etapie wakacji? Czy upały jeszcze wrócą? Między innymi o to zapytam pana doktora Rafała Drabika, portal meteoprognoza.pl. Dzień dobry, panie doktorze, witamy.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, zapytam o te najbliższe godziny i dni, bo dziś pojawiły się już takie ostrzeżenia przed ulewami i przed burzami. Dolny Śląsk otrzymał też już ostrzeżenia hydrologiczne. Jaki to będzie weekend? Czego się spodziewać? Gdzie sytuacja będzie najgorsza?
1: To będzie bardzo deszczowy weekend, ale w wąskim pasie pomiędzy 200 a 300 km na zachód i północ od linii Katowice, Łódź, Białystok. Mniej więcej ten pas na zachód od tej linii będzie bardzo mokro i myślę, że to jest kwestia czasu, aż pojawią się kolejne ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne przed opadami, ponieważ tych opadów będzie bardzo, bardzo dużo.
0: Czy Dolnemu Śląskowi rzeczywiście coś realnie zagraża, panie doktorze?
1: Na pewno powodzie błyskawicznej podtopienia, natomiast tej powodzi w takiej skali, jak pamiętamy ją sprzed kilku lat, nic na to nie wskazuje, aby coś takiego się pojawiło.
0: A co w przyszłym tygodniu, panie doktorze? Czy upały jeszcze wrócą w te wakacje?
1: Jeżeli wrócą, to będą one punktowe i będą maksymalnie dzień, dwa. Będzie dużo dynamiki. Po przejściu tego niżu, który do nas wkroczy dzisiaj w nocy, napłynie chłodniejsze powietrze, od poniedziałku zacznie się systematycznie i wolno ocieplać.
0: A jeżeli nie w wakacje, to może na początku września, panie doktorze? Czy teraz pogoda będzie już taka kapryśna jak obecnie, czyli raz ulewa, raz 30 stopni?
1: Tak, myślę, że to słowo kapryśna i bardzo zmienna jest dokładnym odzwierciedleniem tego, co nas czeka. Za tydzień około znowu napłynie gorące powietrze, za około tydzień i znowu pojawi się gdzieś tam na południu upał, natomiast na północy będzie już o taki upał bardzo, bardzo ciężko.
0: Czyli brać urlop na koniec lata, panie doktorze? Tutaj szef się pytał.
1: Z parasolem będzie ten urlop, czy bez parasola? Bo to jest istotne.
0: Jeżeli parasol od słońca.
1: Tak. No, to będzie trudno. To będzie pogoda w kratkę. Przez kilka dni nie będzie padało, ale temperatura będzie w okolicach 20, 25, 26 stopni. Tak więc jeżeli komuś to nie przeszkadza, jak najbardziej urlop, las, grzyby, spokojnie można sobie pomaszerować, pochodzić, poszukać, dotlenić się. Natomiast jeżeli ktoś liczy na gorącą kąpiel słoneczną, no to trzeba będzie pewnie poczekać do przyszłego roku.
0: Polecał, zapraszał, rekomendował dr Rafał Drabik, portal meteoprognoza.pl. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Pan się wybiera na grzyby? Są w ogóle już grzyby?
1: Są. Teraz pojawił się ten drugi rzut. Pierwszy był pod koniec lipca. Teraz pojawił się przynajmniej punktowo drugi rzut. Borowików, podgrzybków jeszcze nie widziałem, ale borowików owszem widziałem już u kilku osób na zdjęciach, więc myślę, że po tych opadach, co były wczoraj i po tych, co będą jutro, za kilka dni powinien być ten wysyp.
0: Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Panie doktorze, wszystkiego dobrego, udanego weekendu i spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia w Radiu RMF 24. Mam dla was jeszcze więcej informacji. Za chwilę Gdańsk, który znów stanie się miastem żagli. Polecamy.

0: Radio RMF 24, mamy dla was jeszcze więcej informacji. Gdańsk znów staje się miastem żagli. Dziś rusza jubileuszowy 30. zlot Baltic Sail. Żaglowce można już oglądać na Motławie, a wśród nich jest Bonaventura.
1: Pływanie na takim żaglowcu jak Bonaventura, no dość można by powiedzieć już wiekowym, ale jest to klasyczny żaglowiec. Jest to żaglowiec no już prawie 80-letni, przebudowany z kutra rybackiego, zrobiony na żaglowiec. Pięknie się prezentuje, jak postawi wszystkie żagle. Miejmy nadzieję, że damy radę. Jak nie dzisiaj, to być może jutro na paradzie. Ale tak, jest to żaglowiec, który nie ma żadnych takich udogodnień, usprawnień elektronicznych czy elektrycznych bardziej.
2: Czyli wymagana jest praca rąk.
1: Tak, tylko siłą mięśni tutaj się pracuje. Także stawia się żagle ręcznie, nie ma kabestanów, nie ma żadnych windy elektrycznych, ani nic takiego. Także wszystko jak na za starych, dobrych czasów.
2: Jak się pływa po Motławie, po tych zawiłych, po tych zakrętach tutaj, po terenie portu?
1: No jest jedyne trochę skomplikowane, dlatego że jest dosyć dużo tych jednostek, które się tutaj poruszają.
2: Tak, w końcu zlot.
1: W końcu jest, także trzeba na wszystko uważać, ale jest przepiękna pogoda. Humory dopisują.
0: Z kapitanem Małgorzatą Telar-Rybicką rozmawiał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Żaglam oczywiście towarzyszą szanty i przez najbliższe dni na gdańskich scenach wystąpią 33 zespoły z Polski i z zagranicy.
3: Szanty jako takie to są pieśni pracy, więc trudno je kochać, bo były pieśni związane z ciężką pracą, ale są pieśni Kubryku, nostalgiczne pieśni, które wspomnieniem tego, jak kiedyś się pływało.
4: Dobre szanty muszą mieć chęci przede wszystkim i muszą mieć mocnych chłopów z mocnymi głosami, którzy mają coś wspólnego z pływaniem.
2: A wy panowie macie?
4: Oczywiście, pływamy cały czas, pływamy DZ-ami po Bałtyku, na Bornholm, Mazury już są za nami, no i mamy szersze już w tej chwili perspektywy, szersze horyzonty.
2: A co szanty dają podczas takiego płynięcia żaglówką?
4: Szanty dają tempo. Szanty, pieśni pracy są do nadawania tempa, są różnego rodzaju szanty. My wykonujemy szantę kabestanową, czyli taką tą szantę najcięższą, czyli do szantę, która jest do wykonywania najtrudniejszych, najmocniejszych prac na okręcie, na żaglowcu.
3: Na Mazurach trochę inaczej, nad morzem trochę inaczej, ale jednak ludzie lubią żeglarskie, morskie klimaty.
0: To zespół Wikingowie, którzy wystąpili dziś przed dworem Artusa. Znów będzie można ich usłyszeć o 17.40 na Ołowiance. A jutro żaglowce pokażą się razem na wodzie. Około 11.00 ruszy parada od wysokości plaży przy Domu Zdrojowym, a jednostki w szyku przepłyną między Nowym Portem a Molem w Brzeźnie i Jelitkowem. Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji już za chwilę w faktach o godzinie 15.30.
5: Tu Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. W październiku rozpocznie się przebudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę z wykonawcą kolejnego odcinka trasy. Szczegóły modernizacji autostrady zna reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co się zmieni?
1: A2 między Łodzią a Warszawą zyska po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Między węzłami Konotopa i Pruszków do dyspozycji kierowców będą więc już 4 pasy, a na pozostałym odcinku po 3. Inwestycja podzielona jest na 4 etapy, ale dla kierowców wielkiej różnicy nie będzie, bo drogowcy wejdą na cały odcinek praktycznie jednocześnie na początku października. No a to oznacza spore utrudnienia. Przez cały czas remontu przejezdne będą wprawdzie po 2 pasy w każdym kierunku, ale zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. A gdyby któremuś z kierowców zdarzyło się jednak jechać nieco szybciej, no to może spodziewać się listu od Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego, bo razem z ciężkim sprzętem pracę na remontowanej trasie rozpocznie odcinkowy pomiar prędkości. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak proponuje więc objazdy.
2: My rekomendujemy wszystkim tym, którzy będą już w październiku jechać na przykład do strony Wrocławia, że na węźle Łódź Południe warto skierować się na autostradę A1 w kierunku Piotrkowa i w Piotrkowie w lewo na S8 w kierunku Warszawy. Ci, którzy jadą od strony Poznania, rekomendacja jest taka, aby na węźle Łódź Północ skierować się w kierunku A1 na Gdańsk i przy węźle Kutno Wschód skierować się na starą dwójkę, czyli drogę krajową numer 92.
1: I tak aż do końca remontu, czyli do pierwszego kwartału 2028 roku.
0: Michale, rozmawiałeś też z kierowcami. Co oni mówią o planowanym remoncie?
1: Większość z nich zgodnie podkreśla, że odcinkiem między Łodzią a Warszawą jeździ się obecnie fatalnie. Niezależnie od pory dnia panuje tam ogromny ruch, a rozpędzenie samochodu do przepisowych 140 km na godzinę jest praktycznie niemożliwe. Remont jest więc potrzebny, ale ograniczenia mogą być uciążliwe.
3: Jeśli jest potrzeba, w jakiś sposób to musi być zorganizowane.
4: No troszkę kiepsko. Dużo czasu zajmie dojazd gdziekolwiek.
5: Podejrzewam, że będzie dramat, no bo już w tej chwili to są korki niesamowite.
6: Nic się nie zmieni, bo teraz się o wiele szybciej nie jedzie.
1: Czyli są potrzebne te kolejne pasy?
6: No to na pewno i to już dawno, że tak powiem. Z tego co jeździłem i widzę, no to cały czas jest tak samo od kilku lat, także trzeba szybko i dużo. Nie jeden, tylko 2.
1: Planów na 2 pasy więcej w każdą stronę na razie nie ma. Sama rozbudowa 92-kilometrowego odcinka o 1 pas ma kosztować prawie 1,5 miliarda złotych.
0: O czym reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, bardzo dziękujemy, a w Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 teraz najnowsze informacje dotyczące wojny w Ukrainie. Korea Północna wysyła na front kolejnych żołnierzy, którzy mają wesprzeć w niej rosyjskie wojska, informuje CNN. W kolejnej grupie północno-koreańskich żołnierzy, którzy zostali wysłani do Rosji, jest 400 operatorów dronów, którzy mogą atakować ukraińskie miasta, przekazał zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego generał Wadym Skibicki, cytowany przez amerykańską stację. Nowa grupa północno-koreańskich wojsk liczy 8,5 tysiąca żołnierzy, którzy już przebywają na terytorium Rosji, głównie w obwodzie kurskim. Według informacji przekazywanych przez generała Skibickiego, łącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej może być już od 30 do 50 tysięcy żołnierzy z Korei. Ja przypomnę, że na początku sierpnia Korea Północna rozpoczęła też rozmieszczanie na terytorium Rosji jednostki rakietowej przeznaczonej do ataków balistycznych na Ukrainę. Takie informacje przekazywała agencja Reutera. W Radiu RMF 24 za chwilę jeszcze więcej informacji w faktach RMF FM punktualnie o 16.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Jest 17, czas na fakty. RMF FM, Ewa Kwaśny z nami. Dzień dobry, witamy.
1: W rękach CBŚP dwóch Białorusinów i Ukrainiec zostali zatrzymani w powiecie dębickim na Podkarpaciu. Szczegóły za moment. Będzie ponadpolityczna zgoda co do projektu ustawy o ochronie działalności rolniczej. Do takich informacji dotarł dziennikarz RMF FM. W faktach także zaproszenie na wyjątkowe święto dwóch potraw w Lelowie pod Częstochową.
2: Zawsze obie te potrawy są bardzo długo wypiekane w piecach chlebowych, w piekarniach, w garnkach.
1: Jest 17. Dwóch Białorusinów i Ukraińca zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w powiecie dębickim na Podkarpaciu. O wczorajszej akcji policjantów informowaliśmy w faktach. Szczegóły w rozmowie z RMF FM ujawnił rzecznik CBŚP, komisarz Krzysztof Wrześniowski.
3: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w jednej z miejscowości w powiecie dębickim prowadzili i prowadzą dalej czynności związane ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości narkotykowej. W trakcie tych czynności zostało zatrzymane 3 osoby. Sprawę będzie nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Dębicy.
1: Dla okolicznych mieszkańców to była ciężka noc.
4: Cała akcja zaczęła się gdzieś około godziny 18, gdzie pierwsze radiowozy żeśmy zauważyli na naszym terenie. Widziałam na drogę, że pojawiają się dużo służb mundurowych, policji, straży pożarnej, a około godziny 19 nas jako mieszkańców policja informowała, że są poszukiwani dwóch mężczyzn. Opisali nam, jak byli ubrani, mówili, że są niebezpieczni, żeby zachować ostrożność, nie wychodzić z domu, jeśli cokolwiek zauważymy, od razu mamy się łączyć na 112.
5: Dosyć to nieciekawie wyglądało. Z mediów społecznościowych dowiadywaliśmy się o całej sytuacji, jaka obecnie panuje. Była to bardzo ciężka noc dla mieszkańców. Każdy bał się o swój dom, swoją rodzinę. Cała akcja trwała do dziś, do rana, do godzin gdzieś 9-10.
1: Usłyszał od pani Edyty i sołtysa miejscowości Przyczyca Grzegorza Podrazy nasz reporter Paweł Koniecki.

0: polityczne. Reporterzy RMF FM ustalają fakty.
1: Będzie ponadpolityczna zgoda co do projektu ustawy o ochronie działalności rolniczej, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Przepisy przyjęte we wtorek przez rząd zakładają, że kupujący dom lub działkę na terenach wiejskich będą musieli podpisać specjalne oświadczenie, w którym zadeklarują, że są świadomi, iż w sąsiedztwie mogą występować hałas maszyn, zapachy z gospodarstw i prace mogą być prowadzone także nocą. W faktach Kacper Wróblewskiej, Kacprze, czy to oznacza, że przepisy przyjmie też opozycja?
2: A wiele na to wskazuje, bo jak powiedział mi poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk, jego środowisko polityczne też składało podobne ustawy.
3: Taki projekt ustawy nasz jest już dawno w Sejmie, jest także projekt prezydencki. Rozumiem, że ten projekt rządowy z dużym opóźnieniem trafi do Sejmu.
2: Jak podkreśla z kolei Jarosław Rzepa z PSL-u, rolnicy apelowali o zmianę tych przepisów, aby, tu cytat, czuli się we własnej wsi bezpiecznie.
4: Nie rozumiem, że komuś może przeszkadzać pracujący za płotem kombajn, który kosi zboże, bo są warunki po godzinie 22. Dla mnie jest to oczywiste, naturalne.
2: Niewykluczone, że Sejm zajmie się rządowymi przepisami już we wrześniu.
1: A teraz uwaga, kierowcy, utrudnienia na trasie S6 w pobliżu Redzikowa w Pomorskiem. Zepsuta ciężarówka blokuje pas w kierunku Gdańska. Kolejne ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty będą obowiązywać w większości województw poza Pomorzem Zachodnim i częścią ziemi lubuskiej. Niebezpieczna pogoda utrzyma się co najmniej do jutrzejszego przedpołudnia. Jedyne w swoim rodzaju święto zaczyna się dziś w Lelowie pod Częstochową. W jego nazwie od początku, czyli od ponad 20 lat, znajdują się nazwy dwóch potraw. To polski ciulim i żydowski czulent. Ale święto to nie tylko degustacja, ale także prezentacja zdjęć, koncerty czy projekcje filmowe. Święto potrwa do niedzieli.
5: Ciulim jeszcze jest tu robiony przez mieszkańców?
6: Tak, ciulim jest robiony przez mieszkańców. Gospodynie lelowskie używają różnych receptur, ale zawsze to są tarte ziemniaki, zawsze to są żeberka i zawsze obie te potrawy są bardzo długo wypiekane w piecach chlebowych, w piekarniach, w garnkach.
5: Rozumiem, że czulent zniknął.
6: Czulent zniknął, chociaż gospodynie lelowskie też podają ten czulent właśnie z okazji naszego festiwalu i przy różnych okazjach. No, to jest taka tradycja, że wiem, że przyjeżdżają często goście tutaj do naszych mieszkańców, więc się podaje i ciulim, i czulent.
1: Z Elizą Kwiatkowską, dyrektorką Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie, rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. Do podczęstochowskiego Lelowa od lat zimą pielgrzymują hasydzi z całego świata. Ich celem jest znajdujący się tam grób cadyka Dawida Bidermana.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: W niemal całym kraju będzie pochmurno. Więcej słońca zobaczycie jedynie na południowym wschodzie. Właściwie wszędzie mogą też występować opady deszczu. Najcieplej będzie w okolicach Tarnowa i Rzeszowa. Nawet 24 stopnie Celsjusza. W Krakowie 23, w Warszawie 18. Najchłodniej w Jeleniej Górze zaledwie 12 stopni.
8: Radio RMF 24.
9: Już jutro lekkoatletyczna diamentowa liga w Katowicach. Szczegóły już za chwilę w Radiu RMF 24. Wrócimy również do naszego cyklu Wakacje po zmroku. Co warto odwiedzić, o tym jeszcze w tej godzinie, ale będzie jeszcze więcej informacji, obiecuję. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry.

0: Radio RMF 24, piątkowy program popołudniowy i teraz u nas sport. Na rynku w Katowicach ostatnie prace organizacyjne, bo to właśnie jutro w tym miejscu odbędzie się pierwsza część memoriału Kamili Skolimowskiej. To część lekkoatletycznej diamentowej ligi. Patryk Serwański porozmawiał na miejscu z dyrektorem sportowym memoriału Piotrem Małachowskim. Posłuchajmy.
1: A razem ze mną Piotr Małachowski, były sportowiec, znakomity dyskobol, a dziś osoba, która no tutaj jest w ogniu walki organizacyjnej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak, dzisiaj dużo się dzieje, dużo zawodników, czyli tak, gwiazda Armand Duplantis, Karalis, wiele gwiazd, chodzi o tyczkę, bo oni wczoraj startowali w Lozanie, dzisiaj wylądowali, prywatny jet, prywatne samochody po nich, więc dzisiaj było dużo, dużo rzeczy, dużo stresu, czy wszystko jest okej, czy wszyscy po konkursie w Lozanie są zdrowi, powiedzieli, że są gotowi, tam było 6,21, 6,16, 4-3 zawodników, jeszcze 5,91, powiedzieli, że oni chcą tutaj przy tej publiczności, bo i dla Karalisa, i dla Duplantisa powiedzieć, że oni tutaj najlepiej się czują, że to jest naprawdę dla nich najlepszy stadion, najlepsi kibice, najlepsze przygotowanie, więc no są, jeżeli wszystko będzie dobrze, czyli pogoda, będziemy mogli oglądać w niedzielę bardzo wysokie skoki.
1: Czyli już wiemy, co w skoku o tyczce w niedzielę. Jesteśmy teraz na rynku w Katowicach. Tutaj sobota przyniesie nam te emocje. Często mówi się tak, że impreza im większa, tym lepsza. Tutaj pokazujecie, że można też zrobić wszystko w sposób taki bardzo stonowany, jeśli chodzi o ilość miejsca, bo dookoła tramwaje tutaj jeżdżą, ważny węzeł przesiadkowy, a w tym wszystkim część memoriału zaliczanego do diamentowej ligi też udało się, tak powiem kolokwialnie, ale niespecjalnie nieładnie, upchnąć, bo tutaj to rzeczywiście wszystko ma taki wymiar bardzo niewielki, a jednocześnie jest wszystko, co trzeba.
2: Tak, to jest taka wielka układanka, wielkie puzzle, ale przede wszystkim tak, miasto, ludzie, nie słyszeliśmy, żeby ktoś powiedział, że przeszkadzamy im, wiadomo, ciąg komunikacyjny, gdzieś tam są lekko utrudnienia, ale ludzie to wiedzą. A przede wszystkim my chcieliśmy, patrząc przez Białystok, gdzie tam mamy corocznie od kilku lat zawody, wychodzimy na rynek i wyszliśmy tutaj również, żeby pokazać kibicom, którzy przypadkowo w tym ciągu komunikacyjnym przychodzą, może nie wiedzą o lekkoatletyce, może wydaje mi się, że to jest wszystko łatwe, proste, żeby dotknęli tej lekkoatletyki. W tym roku mamy skok z wyższym mężczyzn, z mistrzem Europy, Tam Berim, Mutasz Barszim, który podzieli się w Tokio z Tam Berim, z Włochem, złotym medalem. Nie chcieli podzieli się, nie chcieli walczyć. Do tego będą mistrzynie Europy i nie tylko mistrzynie świata, Igrzysk Olimpijskich w pchnięciu kulą. Do tego panie, cztery panie skoku w dale, drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce z mistrzostw Europy z Birmingham, które się skończyły tydzień temu, bo chcemy, żeby ci ludzie zobaczyli, jak wygląda sport, jak wygląda lekkoatletyka, że 2,20 to tak nam się wydaje, to nie jest wysoko, ale stanie obok tej poprzeczki, powiesz, wow, to jest naprawdę wysoko, jak to skoczyć 1,30 m albo coś, co jest na poziomie twojego wzroku. W dal, jak te panie skaczą po 6,87 metrów, że ktoś pomyśli, co to za problem, ale traf tą belkę, że, a to jest blisko, to jest 2-3 metry, na stadionie jesteś 20-30 metrów od tego, a tu możesz tak naprawdę dotknąć tego, zobaczyć, jak to będzie wyglądało, no i oczywiście wisienko na torcie jest Patec Cup przez Adidas, gdzie tam będzie kilku znanych influencerów, gdzie będą pchać kulą i zobaczą, jak panie pchają po 20 metrów, a panowie ciut bliżej pewnie. Do tego będzie skok w dal, jak panie skaczą po 7 metrów albo 6,80 plus i zobaczymy, ile oni skoczą, a później w niedzielę wisienka na torcie tych ci influencerzy 100 metrów będą biegać i zobaczą, kto będzie szybszy, czy to Ewa Swoboda, czy Julian Alfred, czy może któryś z naszych influencerów, więc chcemy pokazać, że otwieramy się na nowe możliwości, otwieramy się na ludzi, którzy jeszcze nie widzieli tej lekkiej atletyki, a chcą ją po prostu nawet przypadkowo tutaj gdzieś zobaczyć.
0: Mówił Piotr Małachowski w rozmowie z dziennikarzem sportowym RMF FM Patrykiem Serwańskim. A my będziemy trzymać kciuki za biało-czerwonych, czekamy na kolejne lekkoatletyczne rekordy. A za chwilę polscy strażacy, którzy pomagali gasić pożary w Hiszpanii. Tu Radio RMF 24.

24. Jeszcze więcej informacji.

0: Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Do Poznania dotarli już strażacy z modułu GFFF, którzy zakończyli drugą zmianę polskich jednostek w Hiszpanii. Przypomnę, nasi strażacy pomagali kolegom z Hiszpanii w walce z gigantycznymi pożarami lasów w Hiszpanii. Strażacy z Poznania to są doświadczeni ratownicy, ale jak sami wskazują, był to jeden z najtrudniejszych wyjazdów, na jakich byli.
1: Braliśmy udział w działaniach i w Szwecji, i w Grecji, we Francji, w zasadzie w Grecji dwukrotnie i mogę śmiało powiedzieć, że jeżeli chodzi o takie wyczerpanie, takie zmęczenie i jakby zakres tych zadań, no to była to najtrudniejsze działania, w jakich braliśmy udział poza granicami państwa. Przede wszystkim ze względu na to, że no tutaj nie dysponujemy samochodami, więc wszędzie tam, gdzie chcieliśmy działać, gdzie mieliśmy działać, gdzie hiszpańscy strażacy zlecili nam prowadzenie naszych działań, musieliśmy dotrzeć na pieszo. Wraz z postępem prac oddalaliśmy się od naszej strefy bezpiecznej, wyznaczonej. No i jakby zakończenie tych naszych działań no, rozpoczynało kolejne, czyli powrót do strefy. I tutaj mogę przypomnieć sobie jeden dzień, kiedy sam powrót do działań zajął nam około 1,5 godziny. Były to prawie 2 kilometry po górach.
0: Mówi kapitan Waldemar Wielgosz, dowódca operacyjny grupy Alfa. Dzięki swojej pracowitości, odwadze i działaniom polscy strażacy wypracowali sobie markę wśród kolegów z zagranicy, podkreśla z kolei starszy brygadier Tomasz Wiśniewski, zastępca wielkopolskiego komendanta Straży Pożarnej.
2: Wypracowaliśmy sobie takie miano, taką opinię. Oczywiście pracowaliśmy na to parę lat, bo nasze misje związane z gaszeniem pożarów zarówno w Szwecji, Francji czy w Grecji dwukrotnie pokazały, że spokojnie sobie świetnie dajemy radę. I również w kraju, jak takie zdarzenia występują, również mamy to doświadczenie. Historycznie cofając się, Kuźnia Raciborska czy Miały tu w Wielkopolsce, gdzie pokazały, że te pożary są nieobliczalne i nieprzewidywalne. Dziś historia jak gdyby no, zatacza koło, bo ten nasz region, zwłaszcza Wielkopolski, bardzo mocno stepieje. Poza tym, że występują ostrzeżenia o anomaliach pogodowych, to cały czas mamy alerty hydrologiczne, gdzie mamy suszę i tak naprawdę no, musimy być przygotowani do takich sytuacji.
0: O samych akcjach oraz działaniach w Hiszpanii opowiedział nam aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Straży Pożarnej, który również brał udział w działaniach w Hiszpanii.
3: Tak naprawdę te działania polegały na wejściu w teren górzysty, wejściu, gdzie strażacy byli sami. Tam nie było ludzi, tam nie było innych strażaków, dlatego że front pożaru potrafił mieć 80 kilometrów, więc to jest bardzo duża rozpiętość. No i polscy ratownicy byli, można powiedzieć, zdani sami na siebie, jeśli chodzi o taktykę i o też zabezpieczenie siebie, swoich kolegów, więc no, to, co wypracowaliśmy w te minione lata tutaj w Polsce podczas ćwiczeń, tam idealnie można powiedzieć, sprawdzić w boju. Strażacy, którzy przy użyciu pilarek najpierw robili dostęp do tych miejsc, gdzie przechodził front pożaru. Potem strażacy, którzy przy użyciu narzędzi ręcznych musieli oddzielić to paliwo, którym sycił się ogień i to powodowało rozprzestrzenienie się tego pożaru. To kolejna ciężka praca. Dogaszanie tych zarzewi ognia, które pojawiały się, bo silny wiatr powodował, że ten ogień po prostu, można powiedzieć, przelatywał nad głowami i pojawiał się w nowych miejscach. To obraz tych działań, z którymi spotkaliśmy się tam na miejscu w Hiszpanii, czy to w Castilla-La Mancha, czy w Aragonii.
0: Mówił aspirant Martin Halasz, a ze strażakami rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Radio RMF 24, mamy dla was jeszcze więcej informacji.
4: Radio

0: Szybko południe z Radiem RMF 24. Jak już mówiliśmy w faktach, dziś w niewielkim Lelowie pod Częstochową początek trzydniowego festiwalu, który łączy kulturę polską i żydowską. Święto organizowane już po raz 23. Będą między innymi koncerty, będą pokazy filmowe. Otwarta zostanie także wystawa, która prezentuje zdjęcia hasydów, którzy zimą z całego świata pielgrzymują do Lelowa na grób cadyka Dawida Bidermana. Ważna część festiwalu to jest także degustacja polsko-żydowskich potraw, od których wywodzi się jego nazwa, czyli święto Ciulimu Czulentu.
1: W nazwie festiwal ma dwie potrawy, ciulim i czulent. Zacznijmy od tej pierwszej. Co to jest?
2: Ciulim to jest tradycyjna potrawa polska, wzorowana na potrawie żydowskiej, czyli właśnie na czulencie. Ciulim, tak w skrócie, to są tarte ziemniaki, przyprawy, żeberka, długo wypiekane to wszystko w piecu z cebulą. Natomiast czulent to jest potrawa żydowska, to jest wołowina, kasza, fasola, czosnek i dużo cebuli.
1: Ciulim jeszcze jest tu robiony przez mieszkańców?
2: Tak, ciulim jest robiony przez mieszkańców. Gospodynie lelowskie używają różnych receptur, ale zawsze to są tarte ziemniaki, zawsze to są żeberka i zawsze obie te potrawy są bardzo długo wypiekane w piecach chlebowych, w piekarniach, w garnkach.
1: Rozumiem, że czulent zniknął.
2: Czulent zniknął, chociaż gospodynie lelowskie też podają ten czulent właśnie z okazji naszego festiwalu i przy różnych okazjach. No, to jest taka tradycja, że wiem, że przyjeżdżają często goście tutaj do naszych mieszkańców, więc się podaje i ciulim, i czulent.
1: Czyli potrawy, które łączą historię i tradycję?
2: Tak, potrawy, które łączą historię, tradycje, dwie kultury i dwie społeczności, które tutaj od wieków zamieszkiwały. Ciulim wywodzi się z czasów jeszcze Kazimierza Wielkiego, kiedy społeczność żydowska tutaj zaczęła się w Lelowie osiedlać.
1: Teraz, jeśli chodzi o tą społeczność, zostały już tylko zdjęcia, które też tu prezentujecie.
2: Po tej społeczności zostały już faktycznie tylko zdjęcia, które są prezentowane rokrocznie na wystawach. Liczni fotografowie przyjeżdżają do nas na przełomie stycznia i lutego, kiedy pielgrzymki hasydów przyjeżdżają tutaj na grób cadyka Bidermana. No i jest to czas magiczny. I dla fotografów, i dla mieszkańców wciąż Lelów przez kilka dni wygląda jak z innej epoki.
1: A ten przyjazd hasydów związany jest z czym? Z kultem?
2: Związany jest z kultem religijnym cadyka Bidermana, z rocznicą jego śmierci.
1: Czyli Lelów zimą ożywa.
2: Lelów zimą ożywa, można zobaczyć przepiękne obrazki dziejące się współcześnie, ale wyglądające jak sprzed wieków.
1: Byłem tutaj swego czasu, to wygląda tak, jakby się oglądało stare fotografie, ale na żywo.
2: Dokładnie tak, stare fotografie na żywo, zresztą dzisiaj będziemy prezentować jedną z takich wystaw i tak reportażu Arkadiusza Ławrywiańca, który od lat przyjeżdża tutaj do Lelowa i to, co dzisiaj w GOKU prezentujemy, to jest właśnie owoc jego pracy wieloletniej i przyjazdów tutaj do Lelowa.
0: Z Elizą Kwiatkowską, dyrektorką Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie, rozmawiał dziennikarz RMF FM Marcin Buczek. A wy słuchacie Radia RMF 24, u nas jak zawsze jeszcze więcej informacji. Za chwilę wrócimy do naszego cyklu Wakacje po zmroku, będą podpowiedzi na weekend.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w piątkowym programie Radia RMF 24. Nocą miasta wyglądają zupełnie inaczej i to jest bardzo dobra okazja, żeby zwrócić uwagę na detale, których zwykle nie zauważamy. W naszym cyklu Wakacje po zmroku tym razem odwiedzamy Szczecin. W sobotni wieczór będzie można wybrać się na spacer z miejską przewodniczką Joanną Olszowską i poznać to miasto z zupełnie innej perspektywy.
1: Na tym mi najbardziej zależy, żeby pokazać tutaj to, co mamy najpiękniejszego właśnie przy Odrze. Stare miasto i wały Chrobrego i wszystkie te zabytki związane właśnie tutaj ze starym Szczecinem, żeby opowiedzieć o tych miejscach, żeby wskazać je, a w takiej poświacie wieczornej zupełnie inaczej takie budynki czy historie wybrzmiewają. Budynki wyglądają inaczej.
2: Jak to miasto się zmienia po zmroku?
1: Przede wszystkim jest takie bardziej tajemnicze. Jest jeszcze dalej pełne życia, ale już można dostrzec pewne detale w na przykład budynkach, które są zupełnie inaczej widoczne, jak są podświetlone. Załamania ścian, jakieś fragmenty budynków. Także zupełnie inaczej się to odbiera, chodząc sobie po mieście, zwiedzając, oglądając, zwracając na coś innego uwagę. Po drugie, mamy takie perełeczki podświetlone przepięknie w Szczecinie, tak jak na przykład dźwigozaury albo filharmonia.
0: Nasza reporterka Anna Pałamar zapytała też mieszkańców Szczecina, czy chętniej spacerują po zmroku i jakie są miejsca, które polecają.
3: Co zobaczyć w Szczecinie po zmroku? Szczecin wieczorową porą daje bardzo, bardzo dużo możliwości. Można przejść się bulwarami po jednej i po drugiej stronie i przejść się na wały od dołu, gdy całe wały Chrobrego majestatycznie się wyłaniają. To z tamtej dolnej perspektywy, to nawet każdego szczecinianina, który widział setki razy to miejsce za dnia, to łapie za serce. Wychodząc od strony spod trasy zamkowej, wyjątkowym jest przeżyciem. Szczecin wieczorkiem jest zupełnie inny niż za dnia.
2: Czy jest jakieś miejsce, które by polecała Pani do zobaczenia w Szczecinie po zmroku, wieczorem?
4: Iluminacje na przykład na budynku Filharmonii, na dźwigozaurach.
2: Zwłaszcza teraz latem, bo tam się dużo dzieje.
4: No tak, tak, tak.
5: Wesołe miasteczko, które jest na Łasztowni. Można pójść na wały Chrobrego i z większej wysokości spojrzeć na cały drugi brzeg, który migocze, mieni się różnymi kolorami. W sąsiedztwie mamy Stare Miasto i Filharmonię Szczecińską, która pięknie prezentuje się w nocy, jest podświetlona.
2: Czyli można zrobić sobie taki spacer właśnie po nocnym Szczecinie i to takim pełnym kolorów w sumie.
5: Tak, myślę, że tak, jak najbardziej. Szczególnie właśnie od centrum, przez Łasztownię, przez wały Chrobrego, Stare Miasto i po szczecińskim Śródmieściu. To będą takie miejsca, które chyba najlepiej po zmroku się prezentują.
0: A dziś wieczorem tych wrażeń nocą może być jeszcze więcej. W Szczecinie po raz pierwszy odbywa się balonowe spotkanie. Po zmroku zaplanowano specjalny nocny pokaz balonów na niebie. Najlepiej będzie je widać z Wyspy Grodzkiej, a także z bulwarów po obu stronach Odry. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty. Tak jest, polecamy się. Te fakty już za 14 minut.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Wojna światowa w radiu RMF 24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: Czy w umysłach naukowców, być może już w magazynach, silosach, kryje się broń, która odmieni oblicze wojny? Broń hipersoniczna, lasery, inne nowe technologie. O tym w najnowszym odcinku Wojny Światowej.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF 24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: To już 18. Krzysztof Urbaniak, bardzo dziękuję za dziś, a już teraz fakty w RMF FM i Ewa Kwaśny.
1: Pilot zginął w katastrofie szybowca w Lesznie. Groźny wypadek na warszawskim odcinku drugiej ekspresowej S8. Trzy osoby zostały ranne w zdarzeniu trzech aut. Potem w faktach sprawa kontrowersji wokół raportu Polaków Portret Własny. W dokumencie, który powstał przy pomocy sztucznej inteligencji, są błędy językowe, ortograficzne i merytoryczne. Jest ruch prokuratury. Za chwilę też o ostatnich przygotowaniach do memoriału Kamili Skolimowskiej. Katastrofa szybowca w Lesznie. W wypadku zginął pilot, poinformował w rozmowie z RMF FM kapitan Dominik Wels ze Straży Pożarnej w Lesznie.
2: Do stanowiska kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie wpłynęła informacja o upadku szybowca w okolicy ulicy Przejezdnej w Lesznie. Na miejscu już była policja i zespół ratownictwa medycznego. Dowódca uzyskał informację, że pilot zginął na miejscu. Pilot to mężczyzna w wieku około 80 lat.
1: Służby mają teraz ustalać przyczyny tej tragedii. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na wyjeździe z Warszawy w kierunku Białegostoku. Trzy samochody zderzyły się na drodze ekspresowej S8 na wysokości ulicy Lazurowej. Kierowcy mogą korzystać tylko z pasu awaryjnego. Warszawska prokuratura prosi Ministerstwo Sportu o przesłanie kopii raportu Polaków Portret Własny oraz umowy dotyczącej jego opracowania i dofinansowania. W dokumencie, który powstał przy pomocy sztucznej inteligencji, roi się od błędów językowych, ortograficznych i merytorycznych. Resort sportu wydał na to prawie 200 tysięcy złotych. Sprawą zajmuje się nasz reporter Michał Radkowski.

0: Ale rozmawiałeś z wiceministrem sportu Piotrem Borysem. Jak tłumaczy się z tej kuriozalnej publikacji?
1: Polityk wyjaśnia, że ministerstwo nie wydało na to ani złotówki i nie zlecało finansowania raportu. Resort miał przekazać wspomnianą kwotę na opracowanie strategii turystycznej dla naszego kraju, czyli jak na świecie wypromować markę Polska. Kontrowersyjny raport z zeszłego roku przygotowała Fundacja Marka Polska, kierowana przez profesor Barbarę Mróz-Gorgoń. To od 3 tygodni pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska.
2: Jest przestroga, patrząc na błędy nie tylko dla tej fundacji, także dla pani profesor, ale dla wszystkich, jako rozważnie używać AI. To była i autonomiczna decyzja, z którą my nie mamy nic wspólnego.
1: Pan jest zażenowany tym, co pan przeczytał i zobaczył w tym raporcie?
2: No tak, to jest w pewien sposób niewytłumaczalne. Po prostu z tego pani profesor, ale także wiele innych osób musi po prostu wyciągnąć wnioski.
1: Wiceminister deklaruje, że wszystkie dokumenty udostępni prokuraturze.
3: Fakty RMF FM polecają.
0: Trwają ostatnie przygotowania do memoriału Kamili Skolimowskiej. Lekkoatletyczne święto jutro na rynku w Katowicach, a w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Dziś na miejsce dotarli m.in. tyczkarze, Szwed Duplantis i Grek Karalis, mówi dyrektor sportowy memoriału Piotr Małachowski.
4: Dużo się dzieje, gwiazda Armand Duplantis, Karalis, wiele gwiazd, chodzi o tyczkę, bo oni wczoraj startowali w Lozanie, dzisiaj wylądowali. Prywatny jet, prywatne samochody po nich, więc dzisiaj było dużo rzeczy, dużo stresu, czy wszystko jest okej, czy wszyscy po konkursie w Lozanie są zdrowi, powiedzieli, że są gotowi. Tam było 6:21, 6:16, powiedzieli, że oni chcą tutaj przy tej publiczności, bo i dla Karalisa, i dla Duplantisa powiedzieli, że oni tutaj najlepiej się czują, że to jest naprawdę dla nich najlepszy stadion, najlepsi kibice.
0: I kto wie, może w niedzielę zobaczymy wynik bliski rekordu świata? No co, można poznać Szczecin w zupełnie z innej perspektywy. W ramach naszego cyklu Wakacje po zmroku w każdy letni piątek odwiedzamy miejsca, które warto zobaczyć nocą. Centrum Szczecina skrywa wiele ciekawych historii, które najlepiej poznać po zachodzie słońca. Przekonuje przewodniczka Joanna Olszowska.
5: W takiej poświacie wieczornej zupełnie inaczej takie budynki czy historie wybrzmiewają. Budynki wyglądają inaczej.
6: Jak to miasto się zmienia po zmroku?
5: Przede wszystkim jest takie bardziej tajemnicze. Jest jeszcze dalej pełne życia, ale już można dostrzec pewne detale, które są zupełnie inaczej widoczne, jak są podświetlone. Załamania ścian, jakieś fragmenty budynków. Zupełnie inaczej się to odbiera.
0: Wieczorny spacer po Szczecinie rozpocznie się jutro o 20:00. A my do tego miasta jeszcze będziemy zaglądać w wieczornych faktach. Te przedstawiać będzie Anna Wachowska. W jej imieniu zapraszam. A ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu radio RMF 24.
8: To jest radio RMF 24. Witają się z wami Mateusz Kudła i Maciej Regewicz. Czas na kulisy History Hiking. Co tydzień u nas śledztwa dotyczące mrocznych kart historii XX wieku i ich kulisy. Dzisiaj opowiemy wam o akcji Wisła.

0: Słuchacie radia RMF24, to kulisy History Hiking, propozycja nie tylko dla fanów historii. Słuchajcie, bardzo lubię jeździć po Bieszczadach i po Beskidzie Niskim. Beskid Niski jest prawdopodobnie jeszcze dzikszy niż Bieszczady i zarówno w Bieszczadach, jak i w Beskidzie Niskim jest mnóstwo miejsc, w których dawniej były wsie, ale dzisiaj jest to już takie miejsca zapomniane, tak? Można rozpoznać miejsca, w których była jakaś wieś łemkowska albo bojkowska, po tym, że są na przykład drzewa sadowe albo krzyż przydrożny. Niestety to jest świat, którego już nie ma, to dlatego, że został wysiedlony, że ci wszyscy ludzie zostali wysiedleni podczas akcji Wisła. No, zasadność tej akcji poddawana jest pod wątpliwość do dzisiaj, wywołuje ona ogromne kontrowersje i postanowiliśmy przygotować materiał o Łemkach, porozmawiać z ludźmi, którzy zostali wysiedleni. Czy faktycznie ci ludzie popierali i wspierali działalność UPA i banderowców, bo to właśnie działalność UPA i to, co się działo na tych terenach po wojnie, no było bezpośrednią przyczyną
1: oficjalnie, nie?
0: Oficjalnie.
1: Oficjalnie. Znaczy ja będę troszeczkę tutaj, pozwolę sobie być bardziej wprost. Dla mnie operacja Wisła jest po prostu zbrodnią. Myślę, że można było temat ten załatwić zupełnie inaczej. Żeby była jasność. Byłem człowiekiem, który uważał, że operacja Wisła to rzecz, która ostatecznie w roku 1947 zadała ostateczny cios ukraińskiej powstańczej armii. To zdanie moje zmieniło się w momencie, w którym zaczęliśmy do Łemków docierać. Daliśmy im głos. Wysłuchaliśmy. Oczywiście wśród tych Ukraińców, którzy byli wysiedlani, tak, no bo to nie tylko społeczność łemkowska, ale także bojkowska i ukraińska, byli członkowie ukraińskiej powstańczej armii. Uważam, że tutaj nigdy nie powinno być zarówno z ukraińskiej, jak i polskiej strony stosowanej zasady odpowiedzialności zbiorowej, tylko jeśli mamy faktycznych morderców, to ich trzeba skazać, czy z nimi trzeba toczyć działania wojenne. Natomiast ten gniew władzy komunistycznej za działalność UPA zbrodniczą, straszną i nie ma tutaj żadnych wątpliwości, przynajmniej z naszej perspektywy, że to, co się wydarzyło na Wołyniu czy Galicji Wschodniej, jest po prostu ludobójstwem dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów. Nie boimy się nazywać takich rzeczy po imieniu. Choć zarzucali nam to w komentarzach przecież po filmie o Łemkach, tak? Że stajemy tylko po jednej stronie. Nie, po prostu nie popieramy odpowiedzialności zbiorowej. I na własne oczy zobaczyliśmy, jak wielką krzywdą dla Łemków była akcja Wisła. No ja nigdy nie zapomnę słów pana Łukasza, który płacząc do kamery powiedział, że on nie jest w stanie mi wytłumaczyć w taki sposób naukowy czy merytoryczny, co on czuje, że jemu ziemia, na której się urodził czy z której został wysiedlony, śni mu się cały czas, nieustannie. Niesamowite to były, ten cały research przed materiałem, on był niesamowity, bo muszę w ogóle zacząć od tego, że chciałem serdecznie podziękować panu Jerzemu Starzyńskiemu, który w ogóle w ten świat Łemków, myślę, że nas na poważnie wprowadził. Ja zacząłem naprawdę dużo o tej kulturze i o tragediach tych ludzi czytać i słuchać i rozmawiać z nimi. No i te spotkania były naprawdę niezwykłe z tymi, którzy zostali wysiedleni, bo zdecydowana większość Łemków absolutnie nie wspierała ukraińskiej powstańczej armii. Wręcz w ich wspomnieniach, listach, które pisali do bliskich, są oni ofiarą tak naprawdę zarówno organizacji komunistycznych polskich, takich jak KBW, czy też UPA, bo przecież UPA także Łemków nachodziła. To była partyzantka. Jeśli nie oddawały się jedzenia, no to albo zabierali siłą, albo stosowano jakieś kary. Oni wprost piszą, że bandy UPA napadają także nas, a na nas spada cały gniew. Oni to piszą w listach, które opublikował pan Jerzy Starzyński w dwóch tomach świetnie wydanych. Albumy te nazywają się książki te nazywają się Preselili nas musowo, czyli przesiedlili nas przymusowo i są to zbiory listów Łemków do bliskich, które opisują z ich perspektywy właśnie, jak wielką krzywdą była dla nich akcja Wisła.
0: No też trzeba powiedzieć, że oni nie uznają siebie za Ukraińców, a przynajmniej nie wszyscy. Większości uważają siebie po prostu za Łemków.
1: Tak, jest część Łemków, która uważa się za, która czuje przynależność do Ukrainy, ale zdecydowana większość nie. To jest łemkowski naród, łemkowska kultura, łemkowski język. No i tak to, tak to wygląda.
0: Bojkowie bardziej zasiedlali, z tego co pamiętam, Bieszczady, tak? Czyli te wszystkie rezerwaty, rezerwat
1: Krywe, Twory,
0: Krywe na przykład, w którym też byliśmy. Ten rezerwat Krywe, no, jest przepięknym miejscem. Wyobraźcie sobie najdziksze miejsce Bieszczad, gdzie macie piękny widok na góry i po środku stoi opuszczona
1: serkiew,
0: prawda?
1: Tam w ogóle wygląda jak Wiedźminie, byś widział.
0: No przepiękne jest to miejsce. Krywe, gdzie to była wieś. Dzisiaj jedyne, co po tej wsi zostało, to tak naprawdę cerkiew bez dachu. Zachęcam was, jeśli lubicie wędrówki w górach, to zachęcam was do odwiedzenia tego miejsca i Bieszczadów generalnie na jesień, bo wtedy jest tam moim zdaniem najładniej. Natomiast tam Bojkowie, Beskid Niski, no to raczej właśnie Łemkowie. My robiliśmy materiał głównie o Łemkach i to właśnie ci, z którymi rozmawiałeś właściwie, bo to głównie Maciek z nimi rozmawiał, no to właściwie Legnica i okolice, prawda?
1: Tak.
0: Gdzieś w te rejony zostali przywieźni. To Kulisy History Hiking, z wami miłośnicy i odkrywcy mrocznych kart historii XX wieku. Już za chwilę wracamy.

0: To kulisy History Hiking w Radiu RMF 24. Są z Wami Mateusz Kudła i Maciej Regewicz. Kontynuujemy naszą opowieść o akcji Wisła oraz o losie wysiedlonych podczas tej akcji Łemków.
1: Niesamowite jest to, jak Łemkowie, to ta społeczność na Dolnym Śląsku, jak oni próbują w ogóle odbudować swoją kulturę, bo część z nich dość ostro nazywa operację Wisła po prostu ludobójstwem kulturowym. Ja wiem, że to dla nas w naszej optyce, polskiej optyce, może być nadużycie. Mocne słowo, tak? Ale w gruncie rzeczy z ich perspektywy tak jest. Oni naprawdę mają ogromny problem z tym, żeby odbudować to, co zostało stracone w roku 1947, że młodzież po prostu już nie wszyscy mówią tak po łemkowsku, nie wszyscy utożsamiają się, ta kultura powoli zanika, zaciera się, miesza się z innymi. Bardzo mądrze powiedział mi niestety już świętej pamięci Jan, który, na którego pogrzebie byłem w cerkwi, żeby go pożegnać, też chciałem zobaczyć.
0: Jak właśnie jak wyglądał taki pogrzeb Łemka?
1: Niesamowicie. W ogóle łemkowskie uroczystości, ceremonii. No ja byłem na pogrzebie, tak? Ale no nie ma organów, wszyscy śpiewają, tak? Jest naprawdę taka zaduma. Niesamowite jest poznawanie tej kultury, tym bardziej, że ja ją naprawdę odbieram jako część w ogóle duża polskiej historii. Generalnie społeczność rusińska, autochtoni mieszkający na tych ziemiach, o których wspomniałeś, to jest integralna część naszego narodu.
0: Podobno przywieźli mu ziemię z Florynki, tak, gdzie mieszkał i sypali mu na dogrobu ziemię z Florynki,
1: Tak było. Rodzina tego człowieka podeszła do mnie później, powiedziała, że niektórzy z nich podziękowali, że będzie taki materiał, tak, bo Łemkowie dzisiaj często niesłusznie zupełnie przez ludzi, których nazwisk wymieniać nie będziemy, nazywani są na przykład piątą kolumną, tak, albo jakimś zagrożeniem. Moim zdaniem jest to bardzo dziwne, że nie czerpiemy. Znaczy w ogóle nie ma wiedzy, tak, na temat Łemków, mi się wydaje. Ja też nie uważam, że specjalista od Łemków, ale no na tyle, co poznałem tych ludzi, na tyle, co poczytałem o tych ludziach, poważnych historyków, opracowania poważnych historyków na temat całej operacji Wisła i generalnie społeczeństwa łemkowskiego, no to ta prawda wygląda zupełnie inaczej niż, no nawet mi ją próbowano przedstawić, tak, no bo dla nas nie ma co się dziwić, tak, ukraińska powstańcza armia, działalność OUN na Wołyniu, propaganda antypolska, no nam się to kojarzy jednoznacznie, natomiast to naprawdę nie ma wiele wspólnego z kulturą łemkowską i trzeba to po prostu zrozumieć. Bardzo trudno patrzy się w oczy człowiekowi, który wspomina na przykład takie sytuacje, że był chłopcem wysiedlonym w czasie akcji operacji Wisła, no i na przykład polscy mieszkańcy, którzy by się byli przekonani, że jest Ukraińcem, którzy wiedzieli już, coś wydarzyło się na Wołyniu, więc nienawidzili, tak? Wszystkich Ukraińców, a jednocześnie język łemkowski jest bardzo podobny do ukraińskiego dla nas. My go praktycznie nie rozróżniamy, jeśli nie ma się na ten temat wiedzy. Dla nich to byli Ukraińcy. No wiesz, no, jako nastolatek słyszał straszne rzeczy, tak? Utopić ich wszystkich. Więc ja to słyszę to od człowieka, który zaczyna zruszać się, płakać na kamerze.
0: Trwa spotkanie z mroczną historią XX wieku w Radiu RMF 24.
2: Radio RMF

0: Kulisy History Hiking w Radiu RMF 24. Dzisiaj dyskutujemy o tym, czy akcja Wisła była naprawdę potrzebna. Ludzie chyba nie do końca rozumieją, w ogóle czy w istocie była akcja Wisła, bo to nie było tylko przesiedlenie na kilkaset kilometrów, przewiezienie ludzi, co już samo w sobie jest niedozwolone.
1: Znaczy to jest po prostu to jest zbrodnia.
0: Zbrodnią, tak?
1: To jest w świetle prawa międzynarodowego, to jest po prostu zbrodnia.
0: Ale oni zostali, te społeczności zostały rozerwane, były pewne limity, ile osób, ile łemków może się znajdować w danej gminie.
1: Tak?
0: Chodziło o to, żeby ich rozproszyć.
1: Całkowicie.
0: Czyli całkowicie zniszczyć tę kulturę, tę społeczność.
1: Mało tego, musiałeś mieć specjalne glejty, żeby przemieszczać się między miejscowościami czy województwami. Wiele komentarzy jest do tej pory takich, że łemkowie, którzy zostali przesiedleni, otrzymali w ogóle lepsze domy, bo przecież po niemieckie murowane. Ja też tak myślałem, przyznaję się bez bicia. No wystarczy poczytać ich wspomnienia, porozmawiać z nimi, żeby zrozumieć, że ta prawda jest zupełnie inna. Bardzo często łemkowie, chociaż to też są różne opinie, bo poznałem też człowieka, który twierdził, że ma lepiej. Miał lepiej na tak zwanych ziemiach odzyskanych, że dostał po prostu lepsze gospodarstwo, ale większość dostawała w ogóle ochłapy, tak? No pamiętajmy, akcja Wisła to jest rok 1947, a już w 1945 roku na tak zwane ziemie odzyskane przyjeżdżają tak zwani repatrianci, więc Polacy, którzy zajmują najlepsze polskie gospodarstwa. Łemkom nie zostaje nic z tych lepszych rzeczy. Często mieszkają po wiele rodzin, tak, w jednym pomieszczeniu, bez okien, bez podłóg, bez dachów, w stodołach. No takim sztandarowym przykładem jest dla mnie list opisany właśnie w jednej z książek pana Jerzego Starzyńskiego, łemkowskiego weterana Armii Czerwonej, który zwracał się bezpośrednio do Bieruta z prośbą o zmianę, z oddanie mu lepszego domu, bo on jako weteran po prostu czuje się no źle z tego względu, że otrzymał oborę od władzy ludowej. Mimo tego, że był weteranem Armii Czerwonej, więc teoretycznie walczył jakby o wspólną ideę, tak? Natomiast tak to wyglądało. I wiele jest takich wspomnień, które są naprawdę straszne. Wielu Łemków popełniło samobójstwo po przesiedleniu, dlatego, że nie potrafili się przystosować, nie potrafili się zaadaptować. Poza tym musimy pamiętać o tym, że wrzucono tych ludzi, kresowiaków, którzy byli doświadczeni strasznymi wydarzeniami na Wołyniu, z ludźmi, których mowa przypomina jeden język ukraiński. I oni mieli żyć razem. No to możesz sobie wyobrazić, do jakich sytuacji dochodziło. Pamiętasz pana Zrecza?
0: Sakowicz.
1: Tak, tak. No on opowiedział nam, że się przecież zaprzyjaźnił z ukraińskim chłopcem wysiedlonym w ramach akcji Wisła. No ale on był, stawał w jego obronie, tak? Niejednokrotnie, no bo przecież no bo były te konflikty na tle narodowościowym. No, naprawdę, posłuchajcie sobie, obejrzyjcie całe dwa wywiady z Łemkami, do których udało nam się dotrzeć. Film, od razu mówię, nie spodoba się każdemu, bo to w ogóle nie. To nie jest film dla każdego. Jednak chyba dla ludzi otwartych na świadomość wielokulturowości naszego kraju.
0: To mroczne karty historii XX wieku. Odkrywamy je w Radiu RMF 24. Za chwilę opowiemy wam o kulisach naszych spotkań z Łemkami wysiedlonymi w ramach akcji Wisła. Radio

0: Słuchacie radia RMF 24, to program Kulisy History Hiking. Dzisiaj opowiadamy Wam o akcji Wisła oraz o kulisach naszych spotkań z Łemkami, którzy zostali wysiedleni w ramach tej akcji.
1: Myślę, że dobrze by było puścić fragment pana Łukasza Woźniaka, którego wywiad cały opublikowaliśmy. Posłuchajcie.
2: Święte obrazy i przy tym stole zawsze obchodziliśmy Wigilię. Przy tym stole zawsze jedliśmy w niedzielę wspólnie i przy tym stole modliliśmy się. I wtedy też tato mówi, chodźmy się pomolity. I zaczęliśmy się zbierać, ale konsternacja, nie wiedział w zasadzie co brać, po co brać, jak to układać, gdzie, no co tak dalej. Trzeba się było cząsnąć, zdać sobie sprawę, że tu żartów nie ma.
0: Zresztą to właśnie pan Woźniak zrobił rzecz, która jest bardzo wzruszająca. Po tym, jak zmarła mu małżonka, to postanowił ją pochować nie tam, gdzie mieszka, tylko przewieźć kilkaset kilometrów i pochować w jej rodzinnej miejscowości.
3: Na Łemkowskim cmentarzu.
0: Na Łemkowszczyźnie. Także no tak tyle znaczy dla nich ta Łemkowszczyzna, która do dzisiaj tak naprawdę dla nich jest domem.
3: Tak, no oni nigdy nie pogodzili się z utratą tych ziem. Nigdy nie zapomnieli o swojej ziemi, cały czas są z nią związani. No ja naprawdę byłem wstrząśnięty tymi rozmowami, bo o ile historii na przykład wołyńskich nagrywamy dużo i mniej więcej wiemy, czego się spodziewać. Wiemy, że tam będą naprawdę straszne historie, o tyle tu nie było mordów w tych wspomnieniach, nie było takich wydarzeń porównywalnych nawet, tak, z ukraińskim ludobójstwem na Wołyniu, ale było tak potworne tęsknienie za swoim domem, za swoją małą ojczyzną, za ojcowizną, za lasem, za zapachem swojego domu, że po prostu to było coś niesamowitego. Te spotkania z Łemkami, w których brałem udział, były naprawdę niesamowite. No, niesamowite było też zobaczenie młodzieży łemkowskiej, która specjalnie dla naszego filmu, chcąc uchylić rąbka troszeczkę, żeby pokazać troszeczkę tę łemkowską kulturę naszym, polskim widzom, no zatańczyła dla nas i zaśpiewała, choć to było naprawdę mały procencik ich możliwości, no ale zależało nam też...
0: Oni podobno po całym świecie jeżdżą z zespołem i reprezentują...
3: Tak, reprezentują Polskę.
0: Polaków.
3: Tak, reprezentują Polskę. Mało tego, Operacja Wisła nigdy nie została uznana formalnie za czystkę etniczną czy zbrodnię. Oni mają żal o to. Mają o to żal, bo to można byłoby nawet na jakimś poziomie formalnym załatwić. Natomiast mnie najbardziej przeraża taka właśnie brak świadomości tej wielokulturowości naszego kraju, nie? Że Łemkowie to Ukraińcy i w ogóle, no przecież bardzo dużo było takich komentarzy. No nie, naprawdę obejrzyjcie ten film, porozmawiajcie z Łemkami przede wszystkim, jeśli macie taką możliwość. To są naprawdę fajni ludzie. No nie różnią się wiele od nas, a mieszkali od setek lat na terenach Rzeczypospolitej i zostali wrzuceni w wir politycznych wydarzeń, no bo Operacja Wisła, tutaj długo moglibyśmy rozmawiać, no nie zakładała tylko i wyłącznie rozprawienia się z UPA. To był szeroki projekt polityczny, który miał tak naprawdę za zadanie stworzyć ze wszystkich tych ludzi przesiedlanych jednolitą masę. Planowano w domach wysiedlonych osób ludzi, no, osadnictwo wojskowe, tak, planowano zasiedlić te domy polskimi mieszkańcami, więc to był szerszy projekt komunistyczny, polityczny i nie chodziło tylko o walkę z UPA. Naprawdę władza komunistyczna miała wtedy więcej do roboty. Priorytetem dla nich była walka z polskim podziemiem antykomunistycznym, a nie walka z ukraińską powstańczą armią.
0: Jeśli będziecie kiedyś w Beskidzie Niskim i zobaczycie taki prawosławny krzyż przy drodze lub jakąś opuszczoną cerkiew, no to zatrzymajcie się na chwilę, pomyślcie sobie, kto tam mógł mieszkać. Z reguły są takie cerkwiska, cmentarzyki małe przy cerkwiach. Zachęcam, żebyście chwilę sobie poświęcili na zapoznanie się z historią tych miejscowości, które dzisiaj wyglądają bardzo malowniczo, ale są w większości zupełnie opuszczone. Dziękujemy, że byliście z nami. Widzimy się jak zwykle za tydzień w radiu RMF24, a także na YouTube RMF24 i platformach streamingowych. A to był Mateusz Kudła
3: i Maciej Regewicz. Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za obecność. Trzymajcie się. Cześć.
4: Tu radio RMF24. Radio informacyjne.

0: 24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Czy administracja Trumpa rozwiąże kryzys demograficzny? Jak ruch MAGA zachęca Amerykanów do posiadania dzieci?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Radiowe Olki mówią do usłyszenia w przyszłym tygodniu o tej samej porze.
1: A fakty o 19:00 ma dla wszystkich Anna Wachowska.
2: Witam i zapraszam. Dymisja w rządzie Donalda Tuska. Ze stanowiska rezygnuje Barbara Mróz-Gorgoń. Czy Lex Szarlata nawróci do Sejmu? I co z prezydenckim projektem ustawy w tej sprawie? Potem ustalenia reportera RMF FM. To pierwsze takie derby w historii Ekstraklasy. Cracovia zagra dziś z Wieczystą. Barbara Mróz-Gorgoń, pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polski, podała się do dymisji. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Mam nadzieję, że ważny dla Polski projekt będzie kontynuowany bez względu na trudności. Czytamy w jej oświadczeniu. Dymisja to efekt skandalu z przygotowanym przez Barbarę Mróz-Gorgoń raportem Polaków Portret Własne. Dokument powstał przy pomocy sztucznej inteligencji. Jest pełen błędów językowych, ortograficznych i merytorycznych. Resort sportu i turystyki wydał na to prawie 200 tysięcy złotych. Lex Szarlatan wróci do Sejmu. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, koalicja rządząca złoży po raz kolejny ten sam projekt ustawy. Te informacje przynosi Kacper Wróblewski. Kacprze, czy to oznacza, że Sejm nie będzie pracował nad ustawą, którą wczoraj złożył prezydent?
3: Niewiele na to wskazuje. Nawet jeśli posłowie się nim zajmą, to raczej nie zostanie on przyjęty. Na co mogą wskazywać wypowiedzi polityków koalicji rządzącej?
4: W mojej ocenie Przydacz czy Szefernaker jest w niebezpieczeństwie, bo jak się przeziębią, to może im zaordynować wygrzanie w piecu na trzy zdrowaśki.
3: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Z kolei opozycja krytykuje projekt rządzących.
5: Tutaj mamy ostentacyjny zamach na polską przedsiębiorczość i jeszcze sugestia, że no musimy działać szybko i sprawnie. Tak i łamać prawo i prawo do działalności gospodarczej.
3: Tak twierdzi poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Niewykluczone, że koalicyjny Lex Szarlatan zostanie złożony w Sejmie na pierwszym wrześniowym posiedzeniu.
2: Dużo zmian czeka od dziś kierowców w Warszawie. Za godzinę drogowcy rozpoczynają serię remontów w stolicy. Przy stołecznej Wisłostradzie jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, gdzie kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami?
6: Właśnie tutaj na Wisłostradzie drogowcy zamkną całą jezdnię w kierunku Mokotowa i przeniosą ruch na drugą jezdnię. Tam kierowcy będą mogli jechać tylko jednym pasem tej ważnej trasy. Zmiany będą też na ulicy Grójeckiej, na trasie w kierunku lotniska imienia Fryderyka

0: Chopina na wysokości ulicy Bitwy Warszawskiej w okolicy Dworca Zachodniego przez cały weekend wymieniana będzie nawierzchnia. Kierowcy potwierdzają, że już teraz widać tutaj na ulicach większy ruch i wyjazdy na ten jeszcze wakacyjny weekend.
1: Faktycznie, no my akurat tutaj przyjechałyśmy z Płocka, więc no cała tutaj droga była bardzo zakorkowana. Myślę, że na spokojnie dodało nam to 30-40 minut trasy.
0: Do tego w czasie tego weekendu zmiany w Warszawie będą też na Moście Świętokrzyskim. Tam szykuje się duży wyścig rowerowy.
2: O tych utrudnieniach przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Regiony. W niedzielę będą utrudnienia w rejonie Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Wszystko to z powodu odbywającego się tam lekkoatletycznego memoriału imienia Kamili Skolimowskiej. Będą też zmiany w kursowaniu miejskiej komunikacji i z tymi szczegółami reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, na co muszą uważać kierowcy i co czeka pasażerów?
3: Zmiany dla kierowców to przede wszystkim zakaz wjazdu na osiedle Tysiąclecia z ulicy Chorzowskiej. To rejon bezpośrednio przy stadionie. Ponadto przez całą niedzielę będą tam obowiązywać dodatkowe zakazy zatrzymywania się. Co do miejskiej komunikacji, to między stadionem i Katowicami uruchomiona zostanie specjalna linia tramwajowa oznaczona literą S. Natomiast jeśli będzie to konieczne, na 6 trasach autobusowych mogą być wprowadzone objazdy. Ci, którzy mają bilet na zawody, miejską komunikacją w niedzielę na stadion dojadą za darmo. Wolontariusze darmowe przejazdy mają już od dziś. Muszą tylko mieć przy sobie identyfikator.
4: Tym żyje Kraków.
2: Już za półtorej godziny rozpoczną się pierwsze w tym sezonie i pierwsze takie w historii piłkarskiej ekstraklasy derby Krakowa. Krakowia zagra z Wieczystą.
5: Pierwszy raz w historii chyba grają ze sobą, także tylko zwycięstwo.
6: Prawda jest taka, Wieczysta ma dobry atak, słabiutką obronę. Krakowia obronę lepszą, ale napastnik niestety nie ma.
7: Myślę, że może Krakowia sprawić taką niespodziankę, ponieważ z Piastem Gliwice ostatnio Wieczysta po prostu sprawiła taką, można powiedzieć, niespodziankę jako Beniaminek. No.
8: Bramki to Wieczysta przypadkowo straciła, więc Wieczysta jest silna i w ataku, i w defensywnie, a Krakowia wygrała dopiero w tamtym tygodniu, więc pachnie remisem.
2: Usłyszał od kibiców przy stadionie nasz reporter Paweł Konieczny. Za godzinę pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe w RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF 24.

0: O tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: już prawie 21. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Przy mikrofonie Anna Wachowska. Witamy, Aniu.
1: Jestem, zapraszamy. Dramatyczne doniesienia z Ukrainy. Po rosyjskim ataku na centrum handlowe w Krzywym Rogu rośnie liczba ofiar. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiada odwet. Kierowców prosimy o ostrożność. Uważajcie na trasach Mazowsza, Wielkopolski i Śląska. Trwają derby Krakowa. Krakowia przegrywa z Wieczystą 0-1. Wołodymyr Zełenski zapowiedział odwet za rosyjski atak na Krzywy Róg. W ataku na centrum handlowe w rodzinnym mieście prezydenta Ukrainy zginęło 14 osób, a 121 zostało rannych. Trwają poszukiwania informacji o wszystkich, którzy mogli być w tym centrum handlowym. Absolutne okrucieństwo ze strony Rosjan, po prostu bestie. Na pewno zareagujemy. MSW w Kijowie podało, że wieczorem Rosjanie uderzyli w obwodzie mikołajowskim. Zginęły 4 osoby, w tym 3 dzieci. Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem na drodze krajowej nr 62 w Pomiechówku na Mazowszu. Jak informuje reporter RMF FM, na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Motocyklista jest transportowany do szpitala, droga jest zablokowana. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S5 w Wydorowie w Wielkopolsce. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 81 w Śląskiem. Do kolizji doszło w pobliżu Warszawic. Chodzi o odcinek Strumień-Żory. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Katowic. Materiałów wybuchowych nie było, ale prokuratura sprawdza, czy doszło do dywersji na torach na Lubelszczyźnie. Chodzi o incydent na linii do kopalni Bogdanka. Informację zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: Wiadomo, że tory są całe, a węgiel, jak zapewnia rzecznik kopalni, wyjeżdża bez zakłóceń. Specjaliści badają, co przydarzyło się dwóm lokomotywom manewrowym służącym do wyciągania węglarek. Maszynista prowadzący dwie sprzężone lokomotywy bez wagonów usłyszał huk i uznał, że to awaria silników. W bazie okazało się, że silnikom nic nie dolega, ale monitoring zarejestrował błysk. Technicy pojechali na tory, tam znaleźli jakieś przewody, więc wezwali policję.
3: Przy użyciu naprawdę bardzo profesjonalnego sprzętu ustalono, że do tego incydentu nie doszło wskutek użycia jakichkolwiek materiałów wybuchowych.
2: Informuje Marek Zych z prokuratury okręgowej w Lublinie, która wszczęła śledztwo w tej sprawie.
3: Szukamy potwierdzenia tego, czy doszło do ewentualnej nietypowej awarii, czy rzeczywiście mogło to być działanie jakichkolwiek osób trzecich.
2: Ale na sabotaż na razie nic nie wskazuje.
4: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Szczecińskie budynki skrywają wiele tajemnic, a niektóre z nich najlepiej poznawać po zmroku. W wakacyjnym cyklu RMF FM odwiedzamy miejsca, które szczególne wrażenie robią nocą. Jutro Szczecin będzie można poznać od nietypowej strony i usłyszeć kilka miejskich legend podczas spaceru z przewodnikiem. Niektóre są mroczne.
5: Legendy przybliżają i mieszkańcom, ale i też turystom historię tego miejsca. Każde miasto ma legendy, Szczecin również.
6: A zdradzi pani jakąś jedną, chociaż taką legendę?
5: Mamy taką niesamowitą, troszkę straszną legendę związaną z kościołem świętego Piotra i Pawła. Jest to legenda związana z cmentarzykiem przykościelnym i z ręką wystającą z ziemi.
1: Mówi Joanna Olszowska, przewodniczka miejska. Jeżeli chcecie poznać, jak kończy się ta legenda, warto wybrać się na spacer.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: W Faktach Sportowych w roli głównej piłka. Zaprasza Patryk Serwański.
8: No, ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarek. Turcja, Czechy, Azerbejdżan i Szwecja to współgospodarze turnieju. Polki swoje mecze fazy grupowej rozgrywać będą w Stambule. Jutro pierwszy pojedynek z Węgierkami. To drużyna o mniejszym potencjale od biało-czerwonych. No, nasz zespół na pewno potrafi grać na wyższym poziomie.
9: To jest zespół, który przed laty miał polskiego szkoleniowca, Jakuba Głuszaka. Zespół, który też buduje swoją pozycję w Europie. Natomiast cały czas jednak tę klasę, może nawet dwie poniżej naszego.
8: Oceniała komentatorka Polsatu Sport Joanna Kaczor-Bednarska. W grupie na Polskę czeka także Turcja, która dziś wygrała 3-0 z Łotwą oraz Niemcy i Słowenia. Zaglądamy teraz do Krakowa. Piłkarskie derby w Ekstraklasie. Krakowia kontra Wieczysta. Na razie 1-0 dla gości. Dośrodkowanie w pole karne. Piłkę głową zgrał Piazon, a do siatki także głową posłał ją Mateusz Wieteska. Później Krakowia z naprawdę bardzo dobrą szansą na wyrównanie, ale skutecznie interweniował bramkarz Wieczystej. Memoriał Kamili Skolimowskiej. Lekkoatletyczna impreza na Śląsku.

0: Śląsku w sobotę Rynek w Katowicach, w niedzielę Stadion Śląski w Chorzowie. Wszystko to w ramach elitarnej diamentowej ligi. Zmartwieniem organizatorów, chyba jedynym, no fala opadów, która nadciąga nad Śląsk.
1: No na pewno nas to stresuje. Chodzi po prostu o to, że my zrobiliśmy wszystko. Mam nadzieję, że ta pogoda, ten deszcz nie odbierze tych wyników. Mamy parasole, folie na zeskoki, na rozbiegi. Jednak no to jest woda, muszą Państwo też pamiętać. Jeżeli jest mokro, to zawodnicy no nie potrafią dać siebie maksa, bo to grozi kontuzją.
0: Tak mówił dyrektor sportowy Memoriału Piotr Małachowski. Na razie wygląda na to, że w niedzielę podczas Memoriału padać nie powinno. Będzie polska para deblowa podczas zbliżającego się US Open. Na wspólną grę w Nowym Jorku zdecydowały się Magda Linet i Maja Chwalińska. W grze podwójnej zobaczymy także Katarzynę Peter. US Open rusza 30 sierpnia, a teraz tenisistki rywalizują na turnieju w Cincinnati. Jutro w półfinale Iga Świątek zagra tam z Jessicą Pegulą.
2: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
2: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
3: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: punktualnie o 22:00 łączymy się ze studiem Faktów RMF FM. Anna Wachowska ponownie z nami. Witamy, Aniu.
1: Jestem. Zapraszamy. Barbara Mróz-Gorgoń pisze o fali hejtu i podaje się do dymisji. To temat numer jeden. Czy to nasze dane wykradli cyberprzestępcy? Dziś mieliśmy poznać odpowiedź na to pytanie. Dlaczego to nie stało się faktem? To wyjaśni reporter RMF FM. Wieczysta prowadzi w Derbach Krakowa. Będą też fakty sportowe. Po niewiele ponad 3 tygodniach Barbara Mróz-Gorgoń przestała być pełnomocnikiem rządu do spraw promocji marki Polski. Jak podawaliśmy w Faktach RMF FM, podała się do dymisji, tłumacząc to hejtem, jaki ją spotkał. Nazwała tak krytykę po skandalu z przygotowanym przez nią raportem Polaków Portret Własny, pełnym błędów merytorycznych i językowych i wspomaganym przez sztuczną inteligencję. Premier Donald Tusk ogłosił nominację Mróz-Gorgoń 29 lipca.
2: To jest raczej zwieńczenie dotychczasowych działań pani profesor Mróz-Gorgoń. Proszę się nie zarumienić. Najwybitniejsza w Polsce specjalistka od kształtowania marki, tych takich atrakcyjnych, czytelnych brandów dla firm, promocji strategicznych.
1: Barbara Mróz-Gorgoń napisała, że ma nadzieję, iż ważny dla Polski projekt będzie kontynuowany bez względu na trudności. Miał być najpóźniej dziś, a teraz nie ma pewności, czy w ogóle będą. Informacje o osobach, które padły ofiarą potężnego cyberataku hakerów na bazę informatyczną firmy MyDoctor. Ministerstwo Cyfryzacji, przypominamy, potwierdziło w zeszłym tygodniu, że wyciekły dane 19 milionów Polaków, a więc co drugiej osoby w naszym kraju. Dziennikarz RMF FM Michał Radkowski zajmuje się tym tematem.
3: Jeszcze tydzień temu minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski obiecywał na naszej antenie.
4: W ciągu najbliższych dni do portalu bezpieczne.dane.gov.pl trafi cała baza z wycieku.
3: I zapewnił, że stanie się to najpóźniej dziś. Tłumaczył, że resort potrzebuje jeszcze kilku dni, bo skala przestępstwa była przepotężna. Dziś mówi już...
5: My jesteśmy w gotowości jako resort cyfryzacji, żeby te dane wstawić, ale musimy uzyskać zgodę od policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, więc czekam.
3: Funkcjonariusze zajmujące się sprawą sprawdzają teraz, które dane można ujawnić, mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, ale...
6: Nie sprecyzuję panu redaktorowi teraz, kiedy to nastąpi, nie posiadam takich informacji.
3: Ministerstwo deklaruje, że jeśli dostanie zgodę, to jeszcze tego samego dnia sprawdzimy w sieci, czy to nasze dane wykradli hakerzy.
7: Lato w blasku faktów RMF FM.
1: Kiedyś tony ryb na pokładzie, a dziś załoga i żeglarscy pasjonaci. Bonaventura, dawny kuter rybacki, to jedna z jednostek uczestniczących w gdańskim zlocie żaglowców Baltic Sail.
8: Jest to klasyczny żaglowiec. Jest to żaglowiec już prawie 80-letni. Przebudowany z kutra rybackiego, zrobiony na żaglowiec. Pięknie się prezentuje, jak postawi wszystkie żagle.
9: Jak się pływa po Motławie, po tych zakrętach tutaj, po terenie portu?
8: No jest jedyne trochę skomplikowane, dlatego że jest dosyć dużo tych jednostek, które się tutaj poruszają.
9: Tak, w końcu zlot.
8: Jest tak, że trzeba na wszystko uważać, ale jest przepiękna pogoda. Humory dopisują.
1: Z kapitanem Małgorzatą Talar-Rybicką rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Jutrzejsza uroczysta parada na wodach Zatoki Gdańskiej została odwołana. Organizatorzy tłumaczą to niesprzyjającymi prognozami pogody. Szczecin nocą jest kolorowy. W ramach cyklu RMF FM Wakacje po zmroku odwiedzamy miejsca, które to właśnie nocą robią szczególne wrażenie. Mieszkańcy Szczecina przyznają, że nawet w nocy w mieście jest co oglądać. Zwracają uwagę na podświetlony budynek Filharmonii i stare portowe dźwigi.
10: Wesołe miasteczko, które jest na Łasztowni. Można pójść na Wały Chrobrego i z większej wysokości spojrzeć na cały drugi brzeg, który migocze, mieni się różnymi kolorami. W sąsiedztwie mamy Stare Miasto i Filharmonię Szczecińską, która pięknie prezentuje się w nocy, jest podświetlona.
8: Czyli można zrobić sobie taki spacer właśnie po nocnym Szczecinie i to takim pełnym kolorów w sumie.
10: Tak, myślę, że tak, jak najbardziej. Szczególnie właśnie od centrum, przez Łasztownię, przez Wały Chrobrego, Stare Miasto.
1: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
12: W Premier League trwa nowy piłkarski sezon, trwa już mecz w Londynie. Ten pierwszy, Arsenal gra z Coventry, obrońcy tytułu na razie

0: Na prowadzeniu Havertz i Saka strzelili bramki, no kanonierze 2 gole, goście na razie 0. Ale to postawa innego klubu interesuje dużą część ekspertów. Chodzi o zespół, który w minionym sezonie ledwo uratował się przed spadkiem.
1: Taką wielką niewiadomą dla mnie będzie Tottenham, który zrobił bardzo dobre transfery. Ma Roberto De Zerbiego, utrzymał się w Premier League po drugim z rzędu fatalnym sezonie, ale tym razem bez trofeum. Przypominam, że 2 lata temu z Tomasem Frankiem jednak była Liga Europy.
0: To komentator Canal Plus Sport Marcin Rosłoń. Tottenham zagra jutro na wyjeździe z drużyną Brentford. Rozgrywki zainaugurowała także Liga Francuska. Trwa mecz Olimpiku Marsylia ze Strasburgiem. Tutaj na razie 1-0 dla gospodarzy, a jutro z kibicami przewita się włoska Serie A. W Hiszpanii z kolei w weekend pierwsze oficjalne mecze rozegrają FC Barcelona i Real Madryt. Zatem no piłkarski ligowy sezon w Europie rusza na całego. U nas końcówka krakowskich derbów. Krakowia gra z Wieczystą. To już 70. minuta gry blisko. Do przerwy mieliśmy remis 1-1, bo wyrównującego gola dla pasów strzelił Perkowicz, ale wynik już się zmienił. Semedo z bramką z rzutu karnego. Wieczysta prowadzi 2-1. Błąd Mateusza Klicha w tej sytuacji, który nie zauważył rywala, liczył, że kopnie piłkę, kopnął przeciwnika i stąd właśnie rzut karny. Jutro w planach 3 spotkania. Korona zagra z Motorem, Widzew z Śląsk z Widzewem, a Piast z Legią. W Warszawie po dobrym początku sezonu pozytywne nastroje.
2: Początek mamy bardzo dobry. Tak? Mamy w tej chwili średnią 2,5 punktu na mecz. Nie chcielibyśmy zejść z tej średniej takie 2 punkty na mecz w dłuższej perspektywie. To myślę, że powinien być nasz taki cel, bo historycznie to daje walkę o te najwyższe miejsca.
0: To trener Legii Marek Papszun.
3: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Radio RMF 24.

0: Na zegarach już prawie 23. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Anna Pachowska z nami, witamy.
1: Zapraszam. Smutna informacja na początek Faktów. Nie żyje Danuta Schleimer w czasie powstania warszawskiego.
0: Z nami, witamy.
1: Zapraszam. Smutna informacja na początek Faktów. Nie żyje Danuta Schleimer w czasie powstania warszawskiego.

0: W sprawie nowych przepisów, które mają chronić przed pseudomedycyną. Jest to reakcja na wczorajszą decyzję prezydenta, który nie podpisał rządowej ustawy Lex Szarlatan. Skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego i przedstawił własny projekt. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: W apelach do polityków jest propozycja, by równolegle przyjąć obie ustawy, i tę rządową, i tę prezydencką. Ta pierwsza przewiduje nawet 1 000 000 złotych kary dla osób, które wprowadzają pacjentów w błąd. Druga, prezydencka, nawet 15 lat więzienia za nakładanie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Onkolog dr Adam Miller z Naczelnej Izby Lekarskiej przekonuje, że te dwie ustawy powinny się uzupełniać, a nie powinny ze sobą konkurować.
2: Każdy dzień zwłoki to jest opóźnienie w leczeniu i ryzyko utraty zdrowia i życia kolejnych osób.
1: Prezydent złożył już projekt swojej ustawy, która ma zaostrzyć w ramach walki z pseudomedycyną kodeks karny. Z kolei we wrześniu rząd ma ponownie złożyć swoją ustawę Lex Szarlatan.
0: Lubelska prokuratura wyjaśnia incydent na torach, z których korzysta kopalnia węgla Bogdanka. Maszynista prowadzący dwie sprzężone lokomotywy bez wagonów poinformował o zdarzeniu, które uznał za wybuch wskutek awarii silników. W bazie technicznej okazało się, że silniki są sprawne, ale na zapisach z monitoringu widać było rozbłysk. Technicy sprawdzili więc linię kolejową, a kiedy znaleźli przy niej podejrzane przewody, postanowili wezwać służby. Specjaliści nie stwierdzili żadnych uszkodzeń torów ani śladów materiału wybuchowego, informuje Marek Zych z prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: Jest to linia kolejowa prywatna należąca do infrastruktury kopalni węgla Bogdanka. Lokomotywy również należą do kopalni węgla Bogdanka. Na pewno wykluczyliśmy materiały wybuchowe.
4: Na tę chwilę nie wiadomo, czy ktoś ingerował w tę lokomotywę.
3: Nic na to nie wskazuje wstępnie, tym niemniej potwierdzenia szukamy już w opinii biegłych.
0: W lubelskiej prokuraturze był reporter RMF FM Dominik Smaga. Kopalnia zapewnia, że transport węgla odbywa się normalnie. Poznańscy strażacy wrócili do Polski z akcji gaszenia pożarów lasów w Hiszpanii. Druga zmiana zakończyła swoje działania, a trzecia będzie pomagała Hiszpanom do końca sierpnia.
5: Braliśmy udział w działaniach i w Szwecji, i w Grecji, i we Francji, w zasadzie w Grecji dwukrotnie. Jeżeli chodzi o takie wyczerpanie, takie zmęczenie i jakby zakres tych zadań, no to była to najtrudniejsze działania, w jakich braliśmy udział poza granicami państwa. Przede wszystkim ze względu na to, że no tutaj nie dysponujemy samochodami. Wszędzie tam, gdzie chcieliśmy działać, gdzie mieliśmy działać, gdzie hiszpańscy strażacy zlecili nam prowadzenie naszych działań, musieliśmy dotrzeć na pieszo. Wraz z postępem prac oddalaliśmy się od naszej strefy bezpiecznej, wyznaczonej. No i jakby zakończenie tych naszych działań rozpoczynało kolejne, czyli powrót do strefy. I tutaj mogę przypomnieć sobie jeden dzień, kiedy sam powrót do działań zajął nam około 1,5 godziny. Były to prawie 2 kilometry po górach.
0: Relacjonuje kapitan Waldemar Wielgosz, dowódca operacyjny zespołu Alfa.
6: Aktualny obraz faktów.
0: Wakacje jeszcze trwają, ale w turystycznych rezerwacjach już widać jesień. Najwięcej osób planujących jesienny city break według portalu travelist.pl wybiera Gdańsk.
7: Już się pojawiają te pierwsze takie żółte liście?
8: No my już widzimy, że to światło się zmienia, że jest troszkę więcej takich suchych liści. Jesienią ten park jest jeszcze piękniejszy niż teraz.
9: Przybywa tu również bardzo dużo turystów w okresie letnim.
7: Wrzesień to jest taki oddech?
9: To jest taki oddech, ale wejście w piękno. Malowniczy krajobraz Gdańska. I dzisiaj też jesteśmy zachwyceni, chociaż już ten bluz jesieni po prostu daje się we znaki, ale jeszcze jest pięknie.
0: Usłyszał w Parku Oliwskim nasz reporter Stanisław Pawłowski. Do kalendarzowej jesieni jeszcze ponad miesiąc. W historycznych derbach Krakowa zwycięża Krakowia. Pasy w meczu piłkarskiej Ekstraklasy pokonały Wieczystą 3-2. To były pierwsze derby Krakowa pomiędzy tymi drużynami w spotkaniu o ligowe punkty.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio.

0: Mateusz Opyrchał, bardzo dziękuję za dziś. Słyszymy się już niebawem, bo jutro o 15:00, tymczasem za chwilę północ. Fakty ma dla nas Anna Wachowska.
1: Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie. Najnowsze informacje mówią o 15 zabitych i 130 rannych. Burze nad Polską. Strażacy wyjeżdżali do akcji już ponad 300 razy. Jesteście w drodze? Uważajcie. Są problemy na trasie numer 57 w Warmińsko-Mazurskim. Wybiła północ, jest sobota.

0: gdzie, no bo wszyscy żeśmy wiedzieli, że to była osoba uzbrojona.
1: Widzę po mieszkańcach, że każdy odetchnął, że akcja zakończona. Dużo było służb ściągniętych z sąsiednich powiatów, jak powiat rzeszowski czy powiat tarnowski. Bogu dzięki, udało się zakończyć z sukcesem całą akcję i możemy teraz odetchnąć, no i żyć jak dotychczas.
2: Usłyszał wczoraj od pani Edyty i sołtysa miejscowości Grzegorza Podrazy nasz reporter Paweł Konieczny.
3: To są fakty RMF FM.
2: Donald Trump dostał zielone światło, by kontynuować budowę sali balowej przy Białym Domu. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych tymczasowo wstrzymał wykonanie wcześniejszego nakazu sądu apelacyjnego, który nakazywał zatrzymanie prac. Sprawa dotyczy m.in. tego, czy prezydent miał prawo rozpocząć inwestycje bez zgody kongresu. Administracja Trumpa przekonuje, że budowa jest ważna dla bezpieczeństwa prezydenta, jak i państwa. A według władz projektu ten jest już gotowy w 65%. Poszukujesz azylu? Dostaniesz książeczkę. Rząd w Londynie opublikował specjalny przewodnik tłumaczący zwyczaje Brytyjczyków i zasady odpowiedzialności karnej obowiązujące na wyspach. Będzie wręczany uchodźcom, którzy przybywają do Wielkiej Brytanii nielegalnie. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
4: Broszurka tłumaczy imigrantom zasady równouprawnienia płci, jakie obowiązują na wyspach, oraz szczegółowo wyjaśnia, czym jest dobrowolna i wyraźna zgoda na kontakt seksualny. Poucza także, by nie zaczepiali nikogo w przestrzeni publicznej. Opozycja parlamentarna zarzuciła rządowi hipokryzję, twierdząc, że wydanie takiego przewodnika stanowi pośrednie przyznanie się do tego, że niekontrolowana migracja stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli Wielkiej Brytanii.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: Czy Maciej Berek to dobry kandydat do Trybunału Konstytucyjnego? Czy były minister w rządzie Donalda Tuska uzyska w koalicji rządzącej zgodę na to kandydowanie? Między innymi o to Piotr Salak pytał Dorotę Łobodę, rzeczniczkę Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
5: Się podpisała pod wnioskiem z poparciem kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego?
6: Tak.
5: Podpisała się. Podpisała. I pani się podoba ta kandydatura, rozumiem, tak? Bo to nie jest tożsame, wie pani o tym?
6: To jest kandydatura człowieka, który ma wszelkie kompetencje co do tego, żeby zasiąść w Trybunale Konstytucyjnym.
5: No tak.
6: I co do tego nie miałam żadnych wątpliwości.
5: A z kolei Maciej Tomczykiewicz, czyli pani kolega z klubu, podpisuje się, ale potem publicznie mówi, że mu się ta kandydatura nie podoba i co poniesie za to konsekwencje?
6: Nie, to każdy ma prawo wyrażania swojego zdania. Rozumiem, że przychylił się do rekomendacji klubu, natomiast ma poważne wątpliwości co do tej kandydatury i ma do tego prawo.
5: To po co podpisywał, pani posłanko?
6: To już jest pytanie do Macieja Tomczykiewicza. Rozumiem, że swoje wątpliwości wyraża i pokazuje, że nie do końca to jest tak, jak on by chciał. Natomiast uznaje, że jednak mądrość klubu, mądrość premiera jest większa i pod tą kandydaturą się podpisał.
5: Podpisywał, bo musiał?
6: Nie ma takiej u nas dyscypliny, że trzeba koniecznie podpisywać. Pamiętajmy, że pod każdym wnioskiem czy projektem ustawy wystarczy, że podpisze się 50 posłów. Nas jest w klubie blisko 160 osób, więc naprawdę każdy może wybrać sobie projekt, pod którym się podpisuje. Nie ma żadnego przymusu.
5: Ale nie wiadomo, czy współkoalicjanci się pod tą kandydaturą, mówiąc w przenośni, podpiszą, bo i Lewica, i PSL, i Polska 2050, wszyscy mówią, że kandydatura Macieja Berka to nie jest dobry pomysł.
6: Nie wszyscy. Oczywiście w każdym z tych klubów znajdują się osoby, które publicznie krytykują ten pomysł, ale są też takie, które doceniając kompetencje Macieja Berka mówią, że za tą kandydaturą zagłosują. Mamy czas teraz we wrześniu na negocjacje z koalicjantami. Będzie też posiedzenie komisji, która będzie opiniowała tę kandydaturę.
5: A jeżeli przegracie
6: głosowanie? To jest moment na przekonanie. No taka jest polityka, czasem się wygrywa, czasem się przegrywa, ale ja cały czas wierzę, że Maciej Berek przekona posłanki i posłów koalicji 15 października do tego, żeby oddali swój głos na niego.
5: A jest możliwe wycofanie tej kandydatury pani zdaniem?
6: Nic na to nie wskazuje, natomiast oczywiście jeśli się okaże, że nie mamy większości, że tutaj koalicjanci jednak cały czas protestują, no to będziemy się zastanawiać. Natomiast w tym momencie jesteśmy przed całym procesem powoływania Macieja Berka. On się dopiero rozpoczął w chwili złożenia tego wniosku i każdy będzie mógł zadać pytanie kandydatowi, wysłuchać jego argumentów, wysłuchać argumentów osób, które tego kandydata zgłosiło i podjąć decyzję.
5: Lex Szarlatan wysłany przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego.
6: Tak naprawdę to tak jakby zawetował prezydent.
5: Będziecie pisać na nowo tę ustawę? Będziecie debatować nad tym projektem, który ma złożyć prezydent? Czy w ogóle ta sprawa w takim razie znika?
6: Z całą pewnością powrócimy do tego projektu i z całą pewnością nie satysfakcjonują nas rozwiązania, które zaproponował pan prezydent, bo wyłącznie zmiany w kodeksie karnym,

0: które sprawią, że będzie można ukarać osobę, jeśli już ktoś umrze z powodu oszustwa i nieuczciwych pseudomedycznych praktyk, to jest za mało. My musimy ostrzegać obywatelki i obywateli, my musimy ukrócić tego rodzaju szarlatańskie działania, zanim te osoby wyrządzą realne
1: szkody. Czyli jeszcze raz próba, rozumiem,
0: będziemy próbować jeszcze raz, dlatego że absolutnie jesteśmy przekonani, że osoby chore onkologicznie, dzieci, osoby, które dają się nabierać oszustom, którzy mówią, że są lekarzami i oferują pseudomedyczne praktyki, powinniśmy te osoby chronić.
1: A jeżeli prezydent zawetuje również zmiany podatkowe, to?
0: No to będzie odpowiedzialny za to, że duża grupa osób, nawet 3,5 miliona osób, nie zyska pieniędzy, które mogłyby zyskać, gdyby
1: pani,
0: ta ustawa
1: weszła. Pani, co mówią specjaliści, że to kosmetyczne zmiany w gruncie rzeczy w strukturze podatków.
0: Ja nie wiem, czy to kosmetyczna zmiana, jeżeli ona będzie dotyczyła 3,5 miliona obywatelek i obywateli. I to jest zmiana, której ci obywatele oczekiwali, więc to nie jest zmiana kosmetyczna. Na razie jesteśmy na początku tej drogi. Oczywiście pan prezydent może, jak zawsze, w trakcie prac legislacyjnych zgłaszać swoje uwagi. Mam nadzieję, że będzie to robił w trakcie, a nie, że zrobi to na samym końcu, wetując na przykład ustawę, tak jak to zwykł był czynić.
1: Pani posłanko, jeszcze chciałem wrócić do kandydatury Macieja Berka, bo rzeczywiście bardzo mocny list wystosowały organizacje społeczne. Organizacje społeczne takie, które bardzo bliskie są Koalicji Obywatelskiej, bo chociażby mówimy o Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, o Instytucie Spraw Publicznych, o Lepszej Demokracji, Fundacji Wolność. No, długa jest ta lista i słowa też są bardzo mocne. Mówiąc wprost, nawołują do tego, żebyście wycofali się z tej kandydatury.
0: Czytałam ten list, rzeczywiście jest mocny, rzeczywiście to są organizacje, które bardzo cenimy. I mam nadzieję, że Maciej Berek, do którego również kierowane są te słowa, będzie miał okazję, żeby przekonać członkini i członków tych organizacji do swojej kandydatury. Na tym etapie z całą pewnością kandydatura nie będzie wycofana.
1: Współkoalicjanci mają też żal, że nie było żadnych uzgodnień, że to było zaskoczeniem dla współkoalicjantów, którzy tworzą koalicję rządzącą, to zgłoszenie Macieja Berka jako kandydata do Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego
0: to nie
1: było?
0: Ale ja nie słyszałam głosów Włodzimierza Czarzastego i Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy mówiliby, że byli zaskoczeni.
1: Czyli
0: tą
1: wiedzieli,
0: kandydaturą.
1: Tak?
0: Dlatego myślę, że rozmowa, którą odbywał premier Donald Tusk tuż przed ogłoszeniem tego pomysłu z liderami partii koalicyjnych, mogła również tego dotyczyć. Ja nie wiem oczywiście, czego ta rozmowa dotyczyła, natomiast nie słyszałam liderów partii koalicyjnych, którzy mówiliby, że byli tą decyzją zaskoczeni.
1: Sama Koalicja Obywatelska głosowała i wielokrotnie optowała za ustawą, która stawiała pani, kładła na stole tę 4-letnią karencję między sprawowaniem funkcji politycznej, a ewentualnym kandydowaniem do Trybunału Konstytucyjnego. I teraz co?
0: Tak, próbowaliśmy wszelkimi metodami zaprowadzić ład poprzez ustawy w Trybunale Konstytucyjnym. Proponowaliśmy również w tej ustawie, o której pan wspomina, żeby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego byli wybierani większością 3/5 w parlamencie, co sprawiłoby, że konieczne byłoby porozumienie pomiędzy opcją rządzącą a opozycją. Te rozwiązania nie znalazły poparcia ani w opozycji, ani u pana prezydenta.
1: To dlatego wejdzie się z drzwiami,
0: więc,
1: rozumiem.
0: Próbowanie ponownie użycia tych samych rozwiązań da dokładnie ten sam skutek, czyli weto pana prezydenta. W związku z czym zarzuciliśmy już pomysł zmian ustawowych, bo widać, że nie ma żadnej woli współpracy po stronie prawicy.
1: Czy to znaczy, że będziecie robić z Trybunałem Konstytucyjnym tak jak z mediami publicznymi na początku swojej kadencji?
0: Nie, w Trybunale Konstytucyjnym będziemy działać powoli, nie gwałtownie, nie raptownie. Media publiczne wymagały natychmiastowego działania i odcięcia po prostu propagandy i dezinformacji, które te media za czasów Prawa i Sprawiedliwości rozsiewały. Tutaj konsekwentnie wybieramy prawidłowo kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Maciej Berek będzie kolejnym, 8 już prawidłowo powołanym sędzią.
1: Czy Anna Konieczyńska już złożyła wniosek, w którym odwołuje się od wykluczenia z Platformy?
0: Tego nie wiem. Wiem, że została wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. Sąd Koleżeński tak zadecydował. Nie sądzę, żeby chciała się odwoływać, bo wydaje się, że powody, dla których została najpierw zawieszona, a potem wykluczona, są na tyle mocne i oczywiste, że trudno mi sobie wyobrazić zmianę decyzji Koalicji Obywatelskiej.
1: W tamtejszej Koalicji Obywatelskiej nie powinny zostać rozwiązane struktury?
0: Myślę, że to jest opcja atomowa, która w tym momencie nie jest konieczna. Osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości są z partii wykluczane i tutaj nie ma krycia swoich, nie ma ucieczek do różnych innych krajów, jak to czynią posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli u nas dzieją się nieprawidłowości, osoby za nie odpowiadają bezpośrednio.
1: Ale pani wie doskonale, że i zgadzamy się co do tego, że za mniejsze przewinienia Donald Tusk rozwiązywał struktury regionalne, prawda? Chociażby mówię o małopolskich strukturach regionalnych. Koalicji Obywatelskiej. A tutaj w przypadku Dolnośląskich nie robi nic, od po prostu.
0: To nie jest tak, że nie robi
1: znaczy,
0: nic.
1: Bo może osoby, nie tyle nie robi nie, nic, osoby, rzeczywiście, które, ale nie rozwiązuje tak, struktur.
0: Nie rozwiązuje struktur. No tutaj oczywiście to jest decyzja przewodniczącego partii, czyli Donalda Tuska. Jeżeli chodzi o Małopolskę, no to faktycznie tam dosyć spektakularną klęskę ponieśliśmy, przegrywając wybory, czy przegrywając referendum. Natomiast tutaj to są punktowe nieprawidłowości, które są, na które jest po prostu natychmiastowa reakcja.
2: Zapewniała Dorota Łoboda, rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Cała rozmowa Piotra Salaka jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Już niemal druga na radiowych zegarach, to czas na kolejne fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. W przyszłym tygodniu do Polski wrócą ciała 12 ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech. Budżet państwa na 2027 rok coraz bliżej. Rząd zapowiada 5% wydatków na obronność i więcej pieniędzy na zdrowie. Złota alga znów atakuje kanał Gliwicki. Przez tydzień odłowiono tam już ponad 3,5 tysiąca ton śniętych ryb. W przyszłym tygodniu sprowadzone mają być ciała 12 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Zapowiada to prokuratura okręgowa w Krośnie, prowadząca śledztwo w sprawie wypadku. Więcej informacji na ten temat ma reporter RMF FM Dominik Smaga.
1: Polskie i węgierskie służby załatwiają formalności związane ze sprowadzeniem zwłok, mówi rzecznik wojewody podkarpackiej Bartosz Gubernat.
2: Jesteśmy na łączach zarówno ze służbami węgierskimi, jak i tutaj z polskimi.
1: Rzecznik zastrzega, że na dopięcie procedur potrzeba dosłownie kilku dni.
2: Pierwsza połowa przyszłego tygodnia to jest bardzo realny termin.
1: Z węgierskich procedur wynika, że po wypadku trzeba przeprowadzić sekcję zwłok każdej z ofiar. Te sekcje mają się odbyć w Polsce. Wśród 12 ofiar śmiertelnych nie ma osób nieletnich.
0: Wczoraj zorganizowano posiedzenie rządu poświęcone pracom nad budżetem państwa na 2027 rok. W przyszły piątek plan wydatków i wpływów ma być już gotowy. Uchwalenie odpowiedzialnego budżetu zależy od współpracy rządu z prezydentem, tak mówił premier przed wczorajszym posiedzeniem. Przedstawiając priorytety ustawy, Donald Tusk zwrócił uwagę na konieczność współdziałania z prezydentem.
3: Każde weto prezydenckie podważa jakiś element zaufania do Polski. Bo jeśli my dzisiaj planujemy takie wydatki, taki deficyt, takie inwestycje, to no, wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, że one nie będą zablokowane. A więc to także zależy od zachowania i decyzji pana prezydenta. Mam nadzieję, że wreszcie przestaną być prawie wyłącznie negatywne, bo zapłacimy za to wszyscy.
0: Jako priorytety szef rządu wskazał przeznaczenie 5% budżetu na obronność, zwiększenie o 17 miliardów złotych wydatków na